0: And have we got news for you?
1: You better listen.

to city upstairs doesn't want me. Aye, I'm a ghost with a bottle.

想走到梦。

dust, doo doo doo dust, struck a blow to my.

Despierta domingo despierta, mamy niedzielę godziną 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji tego Basu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I no niestety albo stety mi tak zaczekawił Rubén Bladesa, wokalista, instrumentalista, kompozytor, aranżer, jeszcze do tego aktor, polityk, kandydujący do urzędu prezydenckiego w Panamie. Także zagłębiłem, że nie mogę zaprzestać w jego historii. Na razie to uruchomiłem cały cykl płytowy i tym razem mi się udaje chronologicznie to przedstawić. Zacząłem od 70 roku, kiedy nagrał pierwszą płytę From Panama to New York, potem 75, 7, 78, 9, 80, 81, 82, 84 i do momentu, kiedy nagrał płytę Buscando America, na tym się zatrzymałem tydzień temu. Ale że po tym jest tyle materiału i tyle ciekawej historii, że nie mogę oderwać. Nie wiem, czy Państwo słuchają z uwagą pod tym względem, ale jest to rewelacyjna historia wybitnego artysty. Tak jak mówiłem, ostatnia płyta, którą omawiałem, to była Buscando America z 1984 roku. Więc dzisiaj przechodzimy do kolejnej płyty. Kolejna płyta, która przyniosła dużo, dużo zmian. Nosi tytuł Escena, czyli Sceny, zagrana z zespołem Seis del Solar. I ta płyta właśnie pojawiła się po odejściu, po rozstaniu się z Willy Colón i po problemach z Fanią Record. Scena się ukazała w 1985 roku nakładem Elektra Records, wytwórnia, do której bardzo Rubén Blades chciał przejść po opuszczaniu Fania Records. I to było jak gdyby drugim albumem Rubén Bladesa nagrany z jego własnym zespołem Seis del Solar. Oczywiście, że od 77 do 84 roku no, on był trochę naciskany przez Fania Records, bo bardzo był owocny ten okres współpracy z Willy Colón, ale już Rubén Blades już nie chciał kontynuować z takim samym trybem pracy, z takim samym brzmienia. Nawet był tak z lekka zażantażowany, bo do końca kontraktu miał jeszcze 3 płyty nagrać i to właśnie wydaje mi się, że jest jedna z tego okresu. Żeby zacząć, pierwszy utwór płyty Sceny, Cuentas del Alma, en De Cubaso Música.

I oczywiście tu traktuję temat rodzinny, odejścia ojca i winy, które żona, czyli matka, nie zdążyła odpłacić. Las cuentas del alma. Tu jest ciekawa rzecz i nie należy traktować tej płyty jako kolejnego wspólnego albumu po prostu bez Willy Colón. Rubén Blades zaczął budować własną koncepcję muzyczną i własny zespół. Seis de Solar był bardzo istotnym narzędziem tej zmiany i właśnie tej zmiany Fania Records się obawiała, bo po wielkich sukcesach współpracy z Willy Colón, to naprawdę to była obawa, że to wszystko się skończy. Przypominam, że płyta z 1977 roku, Metiendo Mano, to był razem z Willy Colón. Potem Siembra, wielki przełom nagrany dla Fani. Maestra Vida, Fania. Canciones del Solar de los Aburridos, Fania. 82-83, ostatnie nagranie związane z Fanią. Buscando America, już zaczęła się droga, własna droga Rubén Blades z wytwórnią Elektra. I 85 Elektra 6 del Solar. Ale tutaj będziemy mieli czasami do czynienia z lekkim brzmieniem a la Willy Colón, bo było właśnie manewrowania w tych trzech płytach, że Rubén Blades nagrał po swojemu, a Fania zmieniła na stare brzmienie. Póki co, 85 rok, płyta Escenas i utwór La canción del final del mundo, czyli piosenka końca świata.

I zostając w tej samej płycie z 85 roku Escena, nastąpi taki moment historyczny. Dlatego, że kolejny utwór nosi tytuł Muévete. Oryginał stworzył Juan Formel, lider i główny kompozytor zespołu kubańskiego Los Bamban. Utwór ten pojawił się w 1984 roku na albumie Anda, Ven y Muévete. Był jeden z ważnych przykładów nowego brzmienia rytmu songo, który Formel rozwijał z zespołem Los Bamban. I tutaj zaczyna się niezwykła historia, dlatego że Rubén Blades poznał Juana Formela i Los Bamban osobiście podczas trasy w Hiszpanię w 1984 roku. Blades wspominał, że początkowo organizator zapytał go, czy nie będzie miał problemu z występowaniem razem z kubańskim zespołem, na niby z powodów politycznych. Ale Rubén Blades odpowiedział, że nie widzi żadnego problemu, oni przyjechali robić muzykę, a nie politykę. I wtedy zaprzyjaźnił się z Formelem i całym zespołem. Najważniejsze, Blades zmienił tekst, ale nie melodia. Blades po prostu usłyszał, jak Los Bamban wykonują Muévete i zaproponował Formelowi, pozwól mi napisać nowy tekst. I Formel się zgodził. Muzyka pozostała Formela, tekst został napisany na nowo przez Bladesa i sam Blades później bardzo precyzyjnie określił utwór jako Canción de Juan Formel con una versión de la letra de Rubén Blades. Czyli piosenka Formela z wersją tekstu Rubena Bladesa. Ale po co Bladesowi ten nowy tekst? Ale to za chwilę. Posłuchajmy najpierw ten utwór. 85 rok, płyta Escenas, utwór Mueve.

No i oczywiście znając Rubena Bladesa z swoich zapędów piosenek o polityce, o ludzkości, o sprawiedliwości, to powstało pytanie, po co ten nowy test? I tutaj robi się naprawdę interesująco. Blades wykorzystał Muévete te jako piosenkę przeciwko apartheidowi i rasizmowi. Był to rok 85, międzynarodowa kampania przeciwko apartheidowi w Republice Południowej Afryki była bardzo silna. Ruben Blades nadał więc starej kompozycji Formela nowe znaczenie polityczne i społeczne, czyli w jego stylu. Formel, muzyka, songo. Blades, nowy tekst, przesłania antyrasistowskie. To było coś więcej niż zwykły cover. I jest jeszcze jeden fascynujący szczegół. Oryginalne Muévete w wykonaniu Los Bamban było związane z songo, czyli takim stylem, który Formel rozwijał jako nowoczesną kubańską alternatywę wobec tradycyjnego sonu i który później miał ogromny wpływ na muzykę taneczną całej Ameryki Łacińskiej. Formel łączył m.in. bas, gitarę elektryczną, perkusję, syntezatory, skrzypce i instrumenty dęte. Blades zrobił więc coś bardzo charakterystycznego dla swojej twórczości. Wziął niezwykły, taneczny, chwytliwy kubański rytm i użył go jako nośnika poważnego komunikatu społecznego. I właśnie dlatego utwór Muévete jest jednym z najciekawszych przykładów spotkania salsy nowojorskiej Bladesa z kubańskim songo Formela. Ale póki co, kolejny utwór z tej płyty Escenas nosi tytuł Sorpresas, czyli niespodzianki.

I muszę powiedzieć, że dla mnie jest wielka duma, że w tej produkcji z tego okresu jest bardzo, ale to bardzo wykorzystane korzenia muzyki kubańskiej. Czy to son, czy to songo, jak w przypadku utworu Muévete, są wszechobecne kubańskie korzenia. I może dlatego, nie, jednak to się ma we krwi, bo mama Rubén Blades była Kubanką, a Noland Díaz pochodziła z Kuby i była pianistką oraz śpiewaczką. Czyli te wpływy bardzo bliska Rubén Blades miał. I kolejny utwór z tej płyty, 85. To może wyglądać tak, że jesteśmy na tej samej płycie. Ja zazwyczaj nie puszczam wszystkich utworów danej płyty, ale ponieważ to idzie chronologicznie, to z każdej płyty muszę mieć parę przykładów. Kolejny utwór, Tierra Dura, w cudzysłowie Utopia. Indigo Maso Musical.

I również bardzo mi się podoba na owe czasy, jak były zastosowane instrumenty perkusyjne, normalne sekcja rytmiczna kubańska, kongi, timbalesy, klawy, maracasy, ale jednocześnie były wtedy mocne bębny elektroniczne i ta mieszanka to była bardzo, bardzo modna. Zresztą był taki okres, kiedy orkiestra Los Banban używała te bębny elektroniczne i to było wtedy jakaś innowacja w tym brzmieniu. Ale przede wszystkim tutaj w tym, co Ruben Blades prezentuje, to było cały czas starania się od oddzielenia się od brzmienia, które kreował podczas współpracy Willie Colon i to, co chciała Fania Records dalej kontynuować. I teraz przeskoczymy na kolejną płytę. Crossover Dreams. Ale właściwie to nie jest konkretnie płyta, jest to po prostu ścieżką dźwiękową do filmu z 1985 roku. Film ten był napisany współprzez Bladesa, a on sam grał główną rolę. Oficjalna dyskografia Bladesa umieszcza soundtrack właśnie w 1985 roku. To jest bardzo ciekawy moment przełomowy. Willie Colon, Fania, Buscando America, scena, crossover, Dreams, Agua de Luna, Doble Filo. Blades jest już wtedy zdecydowany poza artystycznym światem Fani, a jego ambicje są dużo większe niż sama salsa. Co więcej, w crossover Dreams Blades właściwie opowiada własną historię pod przykrywką fikcyjnej postaci Rudiego Velosa. Muzyka, sukces, rynek amerykański, pokusa komercjalizacji i pytanie, ile można poświęcić, żeby się stać gwiazdą. Film miał premierę w Nowym Jorku 23 sierpnia 1985 roku. I wersja, która się pojawiła w związku z tym filmem i już znaliśmy, Todos Vuelven, czyli wszyscy wracają, ale w bardzo rumbowej wersji. Posłuchajcie.

pozostaniemy przy tej płycie Crossover Dreams. Kolejny utwór, albo pierwszy utwór na płycie nosi tytuł Elegua. Dlaczego ten utwór jest tak istotny? Co ciekawe, Eleguani jest kompozycją Bladesa. Autorem, wokalistą i wykonawcą jest Virgilio Martí, o którym mówiłem chwilę temu, kubański muzyk i kompozytor, który w filmie pełni rolę muzycznego mentora głównego bohatera, czyli Rudiego Vela, granego przez Bladesa. Utwór trwa zaledwie około 2 minut i 17 sekund, ale pełni wyjątkową funkcję otwiera soundtrack i film. Posłuchajmy Elegua. Ale nie mogę ominąć historii tego utworu, bo Elegua był przeklętym nagraniem. W 1985 roku Billboard opisał niezwykłe problemy związane z nagraniem tego utworu. Najpierw zaginął oryginalny master. Kiedy chciano nagrać utwór ponownie, jeden z muzyków zmarł. Przy kolejnej próbie nagrania doszło do awarii instalacji hydraulicznej i studio zostało zalane. Ponieważ utwór nosił imię Elegua, jednego z najważniejszych orichas religii Yoruba, związane z produkcją zaczęli żartować, albo może nie całkiem żartować, że pozostałe bóstwa były zazdrosne i przeszkadzały w nagraniu. Sam reżyser Leon Icaso opowiadał o tym w kontekście filmu.

kolejny utwór z tego soundtrack, z tego filmu, gdzie pojawia się bardzo, ale to bardzo kubańską sekcję rytmiczną. Zresztą kolejny utwór z tej płyty z 86 roku, Crossover Dreams, nosi tytuł Bangkok Theme. No i właśnie zastanawiałem, że to jest bardzo ciekawy przypadek, bo tytuł wygląda na ślepek sylab, a nie jest to przypadkowo. Najpierw ważne sprostowania do mojej poprzedniej odpowiedzi. Bangkok Theme jest kompozycją Tito Puente, a na soundtrack Crossover Dream z 86 roku wykonane ją m.in. Alberto Santiago, Leo González i Felo Barrio. Ale co to oznacza Bangkok Theme? Tytuł jest gra słów i fonetycznym skrótem odnoszący się do instrumentarium perkusyjnego Bangkok Theme, czyli bang to bongosy, określenie związane z bębnami, kong to konga, a theme to timbale, czyli w praktyce jest coś w rodzaju żartobliwie rytmicznej nazwy trzech podstawowych rodzin perkusji latynowskich: bongosów, kongi i timbalesy. Więc Crossover Dreams i Bangkok Theme. Ende como su música.

No i właśnie mam takie lekkie podejrzenie, że tak samo jak utwór Oje Komowa zawsze przepisano Carlosowi Santanie, to tak samo się dzieje z tym utworem, że przepisują go Rubem Bladesowi, a jednak to jest utwór kompozycji Tito Puentes. Kolejny utwór z tej płyty z 86 roku, Crossover Dreams. Good for Baby. No i jak na ten proces odmiany odbrzmienia z Willie Colom, jest jeden z najciekawszych aspektów tego utworu, że to nie brzmi jako klasyczna salsa Rubena Bladesa z okresu Willie Colom i Fania. Utwór został zapisany i wykonany przez Bladesa specjalnie jako anglojęzyczna próba wejścia Rudiego na rynek mainstreamowy. A w nim przede wszystkim jako funkowo-rockowy crossover z elementami popu, a nie jako utwór salsowy. Posłuchajmy. Good for Baby. Ende Kubas Musica.

Ale dla mnie zawsze jest bardzo ciekawy, że chociażby chcieli ukryć ten salsowy smaczek, to zawsze się pojawia. Mimo że bębny taki rockowo, funkowo, to zawsze jakiś cowbell jest, jakaś przyprawa jest z tej muzyki latynoskiej. Rewelacja. I trzeba wziąć pod uwagę, że to jest rok 86. Okres, w którym była walka, żeby się oderwać od tej salsy, od tego brzmienia salsowego kreowane przez Will Colom i Fania Records. I na zakończenie tej pierwszej naszej godziny Goodbye El Barrio. I na tyle powracamy do ciekawostek, że jest to utwór w rytmie kubańskim. Dan Song. Goodbye El Barrio, czyli żegnaj dzielnico.

I serdecznie witam w drugiej godzinie naszego spotkania de Cubasu Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat. I muszę przyznać, że tak się wkręciłem w historię Rubena Bladesa, że ciągle mi się pojawiają nowe elementy, nowe historie na jego temat. Wiedziałem, że ma bardzo ciekawą historię, ale że aż tak, i tutaj pokryte wszystkimi płytami, które nagrywał i problemami, które znalazł na drodze. Bo zaczynając tą drugą godzinę, przejdziemy do kolejnej płyty z 1986 roku, która nosi tytuł Doble Filo, czyli podwójna ostrzeź. Ale to jest kolejna płyta, która Ruben Blades musiał nagrywać z powodu zobowiązań, które miał z wytwórnią Fania Record. To nie jest pierwsza płyta Bladesa nagrana już całkowicie poza Fanią. Wręcz przeciwny. Doble Filo został wydany przez Fania Record w 1987, ale był materiałem, który Blades nagrał wcześniej. W ramach zobowiązań wobec Fania i Fania wydała go bez jego artystycznego nadzoru. No i to właśnie najciekawsza historia tej płyty. Doble Filo, czyli płyta z drugiego życia materiału. W tym samym czasie Blades był już artystycznie gdzie indziej. W 1984 podpisał kontrakt z Elektra Records, odszedł od Wielkiej Orkiestry i stworzył znacznie bardziej jazzujące Seis del Solar pod kierownictwem Oscara Hernandeza. Tak powstała Buscando America w 1984. Ale on miał ten dług jeszcze z Fanią. Fania miała jeszcze w ręku nagrany materiał. I według samego Bladesa stało się to coś bardzo charakterystycznego. Fania zmieniła aranżację, kolejność utworów, usunęła część oryginalnych brzmień i dodała puzony, a nawet nie podawała prawidłowo wszystkich imion i nazwisk muzyków. Ruben Blades później mówił, że Fania zrobiła bałagan z ostatnimi płytami, które dla niej nagrał. Więc to bardzo ciekawy żywioł w tym życiu artystycznym Ruben Bladesa. Czyli przejdźmy do 1986 roku, płyta Doble Filo i utworu Chana. En de Cubasu Música.

I tutaj mamy przykład tego, co zrobiła Fania Record. Po prostu zostawiła puzony, który zawsze się będą kojarzyć z brzmieniem współpracy z Willy Colon. I kolejny utwór tej płyty, Doble Filo, No Hay Chance, czyli Nie Ma Szans.

No i tu niestety wciąż słyszymy wymarzone dla Funny Record brzmienia okresu współpracy z Willy Colon. Zresztą nie dziwi się, że Funny Record chciała utrzymać ten poziom, dlatego że to były sukces za sukcesem. Te wszystkie płyty Maestra Vida, Canciones del Solar de los Aburridos, Metiendo Mano, Siembra, to były wyjątkowe, wyjątkowe płyty. I kolejny utwór z płyty Doble Filu, El Cantante, bardzo, bardzo znany utwór. I tutaj w wykonaniu Rubén Blades.

I proszę Państwa, dla tych, którzy interesują się trochę tą literaturę, piosenka El Cantante napisał Rubén Blades w roku 1977 i pierwotnie zamierzał zaśpiewać ją sam. Powiedział o tym bardzo wyraźnie w rozmowie z Library of Congress. W tym czasie Willie Colón pracował jednocześnie nad płytą Siembra z Rubenem Bladesem oraz nad albumem Komedia Hectora Lavoe. Lavoe przeżywał wtedy bardzo trudny okres zawodowy i osobisty, a Colón potrzebował dla niego mocnego utworu, który mógłby odbudować jego pozycję. Blades zgodził się przekazać mu swoją piosenkę. I stała się rzecz niesamowita. Blades napisał piosenkę dla siebie, Lavoe ją nagrał. Piosenka stała się największym symbolem Hectora Lavoe. A teraz posłuchajmy z tej samej płyty, 1986 rok, Doble Filo, Mi Jibarita.

I z tego, co słyszymy, wyobrażam sobie, jakie mogło być wszczekłość Rubén Blades, kiedy on musiał dalej produkować i nagrywać brzmienia z czasów Willie Colon, kiedy on już był daleko od tego stylu, od tego brzmienia. Ale kolejny utwór z tej płyty nosi tytuł Privilegio, czyli przywilej. Privilegio to bardzo ciekawy utwór z tej płyty, zwłaszcza jeżeli się go słuchać w kontekście całej drogi Rubena Bladesa. I jest tu pewna uwaga, bo ten utwór, mimo że się znalazł na płycie Rubena Bladesa, nie jest on kompozytorem tego utworu. Autorem jest David Martine. To piękna pieśń miłosna, ale napisana bardzo obrazowym językiem. Podmiot mówi o ukochanej osobie jak o kimś, kogo zawsze, na zawsze wytatuować w swoim sercu i własnym ciele. Pojawiają się trzy wielkie obrazy. Krew, morze i statek. Krew to rzeka płynąca w żyła. Morze, przestrzeń bólu i namiętności. Statek, metafora związku i rozbitka. Więc posłuchajmy Przywilej. Privilegio w rytmie cha-cha i Rubén Blades. In de Cuba su música.

I mimo, że to jeszcze ta płyta należy do tych, co Ruben Blades powiedział, chcą trzy płyty, to nagrywam trzy płyty, to już troszeczkę brzmienie zmieniło się na bardziej czarangowe, czyli ze skrzypcami i fletem. Kolejna propozycja, Doble Filo i Sing Fe. I tutaj mamy utwór, który wyrasta z tradycji bolero, a nie z typowego nowojorskiego salsa dura. Tekst mówi o człowieku, który został wiele, ale to wiele razy zraniony i oszukany, że stracił wiarę w miłość. Prosi drugą osobę, żeby pomogła mu ponownie nauczyć się kochać i wybaczać. Blades śpiewa to bardzo powściągliwe, nie ma tutaj tego narracyjnego, niemal teatralnego sposobu interpretowania, który znany jest z Pedro Navaja czy El Cantante. Przepiękny utwór, tym razem piękne bolero, sin fe, czyli bez wiary.

I dla mnie jeden z najpiękniejszych boler, jeżeli chodzi o tekst. Przepiękny numer Sinfes płyty Doble Filo z 1986 roku. A teraz przechodzimy do kolejnej płyty z 1987 roku. Nosi tytuł Agua de Luna. Agua de Luna to jest już okresem, gdzie on już jest poza konfliktem z Fania Records i zaczął nagrywać z wytwórnią Elektra. Tutaj datuje 86, 87, nowa płyta Agua de Luna. W oficjalnej dyskografii Bladesa podaje się Agua de Luna jako album z 86 roku, natomiast katalogi płytowe często podają 87 rok wydania. Allmusic podaje wydania 86, ale datę nagrania 87. Czyli mi się wydaje, że możemy ją zaliczyć do 87 roku. A tutaj jest ważny paradoks. Doble Filo, czyli ta poprzednia płyta, okazało się później niż Agua de Luna, ale pochodzi z materiału związanego z Fanią. Więc taka kolejność była Buscando America, Escena, Agua de Luna i Doble Filo, a nie Doble Filo przed Agua de Luna. Tu właśnie dlatego Doble Filo jest takim dziwnym albumem. Fania na samowolkę wypuściła go w 1987 roku, kiedy Blades był już artystycznie związany z Elektrą.

ale według bardzo interesującego opracowania historii tych nagrań, Double Philo był jednym z tych tak zwanych fantomowych albumów Fani, złożony z wcześniejszego materiału i wydany w czasie, gdy Blades miał już kontrakt z Elektrą. Niemniej jednak ten utwór z płyty Agua de Luna nosi tytuł Laura Farina, która była prawdziwą postacią literacką, bohaterką opowiadania Gabriela García Márqueza Muerte Constante Más Allá del Amor, czyli śmierć nieunikniona poza miłością. Rubén Blades wziął z tego opowiadania właśnie jej postać i stworzył na jej podstawie utwór na Agua de Luna. Posłuchajmy. Laura Farina.

I mimo tej kolejności i te wydawania tych płyt w takiej przesunięcia w czasie i korzystania z tych utworów, żeby było brzmienie a la Fania, to już w tym momencie, w 87, już troszeczkę daleko jest Rubén Blades od tego brzmienia. I kolejny utwór, Agua de Luna, co oznacza woda księżycowa, jest czymś niemożliwym. Księżyc przecież nie daje wody, ale Rubén Blades wykorzystał tę niemożliwość jako metaforę. I warto powiedzieć, że Agua de Luna dla niego oznaczał coś niemożliwego, ale w Ameryce Łacińskiej wszystko jest możliwe. On twierdzi, że nie jesteśmy skazani na to, co odziedziczyliśmy, możemy wymyśleć sobie na nowo. A sam tekst jest niezwykły. Piosenka zaczyna się od pytań. Nie ma odpowiedzi na pytanie, po co człowiek się rodzi. Nie ma odpowiedzi, dlaczego umiera. Właśnie Rubén Blades wychodzi od najbardziej podstawowych pytań o sens życia i śmierci. Czyli utwór z 1987 roku, Agua de Luna, czyli Moon Water.

Niesamowity energetyczny utwór Agua de Luna, czyli zadaję sobie pytanie, dlaczego się rodzimy i dlaczego umrzemy, dlaczego jesteśmy skazani na takie dwa zjawiska. Muszę Państwu powiedzieć, że jesteśmy przy roku 87, a coraz bardziej mnie intryguje kolejny etap. Interesuje mnie kolejny etap Rubena Bladesa. Dzisiaj dotarliśmy do płyty Agua de Luna. I mam cichą nadzieję, że Państwo, jeżeli słuchają to sukcesywnie, to będą tak samo jak ja szczęśliwi, że można było po raz pierwszy, odkąd prowadzę audycji, po raz pierwszy przekazać cały żywot tego artysty wciąż przy życiu, bo Rubén Blades żyje i dobrze się ma. Więc na zakończenie dzisiejszego spotkania utwór z tej samej płyty Agua de Luna pod tytułem Black Man. I naprawdę przygotuj się, bo to jest mocny cios. Dziękuję bardzo. Nisko się kłaniam. José Torres, de Cuba su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak jest zagrożenia na terytorium RP, podało w komunikacie dowództwo rodzajów sił zbrojnych. Alert obowiązywał około 5 godzin. Wiadomość z ostrzeżeniem otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem na Lubelszczyźnie zawyły syreny.
1: Po godzinie 4:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało nam informację o tym, że powinna zostać wszczęta procedura wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności właśnie w województwie lubelskim. Ta procedura dotyczyła 6 powiatów. Tak, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wszczęło procedurę alarmową. Ta procedura alarmowa została odwołana o godzinie 5:00, więc ten stan zagrożenia został przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołany. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma potwierdzonego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Przekazał TVN24 rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Na Podkarpaciu nie uruchomiono syren alarmowych. Minionej nocy Rosja wystrzeliła na terytorium Ukrainy ponad 450 dronów, w tym 4 drony rakiety przekazały ukraińskie siły powietrzne. Odnotowano trafienia w 13 miejscach. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 26, w tym dziecko, odniosło obrażenia wskutek ataku na blok mieszkalny w Odessie na południu Ukrainy. Miasto było atakowane także minionej nocy. Ostrzał uszkodził budynki prywatne, 2 placówki oświatowe i obiekty infrastruktury. W Kijowie jest tymczasem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dziś ma się jeszcze spotkać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Wczoraj odbył szereg spotkań dotyczących bezpieczeństwa.
2: Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, premierowi, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie. Najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy. Tu ma miejsce rewolucja w dziedzinie wojskowości i wojny przyszłości już nigdy nie będą wyglądały tak jak jeszcze 5 lat temu. I ten, kto z tego nie wyciągnie praktycznych wniosków, ten po prostu przegra.
0: Mówił minister Sikorski w czasie spotkania z dziennikarzami w Kijowie. W Szwecji dziś wybory parlamentarne. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Partia Robotnicza Socjaldemokraci, Partia Ochrony Środowiska Zieloni, Partia Lewicy i Partia Centrum prowadzą w sondażach prawie 4 punkty procentowe przed rządzącą centroprawicową koalicją współpracującą ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami. W Szwecji nie ma ciszy wyborczej. Tegoroczna debata koncentrowała się na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, w mniejszym stopniu na migracji czy walce z przestępczością. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.
4: Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 10:00, melduje się Ostra 14 w ten niedzielny poranek, tutaj pochmurny, ale przez to przyjemnie powolny i niech taki jeszcze przynajmniej przez godzinę pozostanie. Kajtek Strzelczyk realizuje, mówi i gra Kuba Ferlin, czyli ja. Zastępczo redaktor Zamachowskiej życzymy zdrowia i uśmiechu, a tymczasem gramy dla Państwa do godziny 11:00.

Duet R z legendarnego już krążka Moon Safari, takiej retrofuturystycznej, ale i pełnej wrażliwości odysei muzycznej, odysei w kosmos. Wiem, że dla wielu z Państwa to jest album wyjątkowy i nie będę ukrywał, że dla mnie też. No ale muzycznie polecimy zaraz dalej, ale zanim to jeszcze podpowiem, że czekamy na Państwa wiadomości, jak Państwo spędzają ten niedzielny poranek, jak się Państwo zapatrują na resztę dnia, jaka aura za oknem, tam gdzie Państwo się znajdują. Każda wiadomość będzie mile widziana. Czekamy na nie z Kajtkiem z niecierpliwością. Jakub.ferlin@nowyświat.online i grupa patronów. To są dwie preferowane drogi kontaktu z nami. Czekamy oczywiście, a muzycznie tymczasem przeniesiemy się na południe od granicy.

Na południe od granicy to oczywiście nawiązanie do piosenki Gina Autry'ego o dziewczynie poznanej właśnie tam w Meksyku. Śpiewał to potem Sinatra, śpiewał Nat King Cole, ale ja o Meksyku wspominam, bo stamtąd też pochodzi Eladio Negro, ten pan, którego usłyszeliśmy przed momentem, Roberto Lange, a to fragment jego bardzo powolnej, niedzielnej, subtelnej płyty Phaser sprzed kilku lat, płyty, do której ja mimo upływu czasu cały czas z lekkim wzruszeniem wracam i tak samo też wspomnieniami wracam do tegorocznego koncertu Artura Verocaja, który już teraz przeniesie nas do Brazylii myślami.

Pierwsze głosy pojawiają się od Państwa. Piszą Państwo o powolnych porankach z kawą, ze śniadaniem. Pisze pani Monika z Warszawy, że właśnie tak powoli z kawą w ręku spędza poranek. Pisze też pan Maciek, który dziś jest w Brukseli, w towarzystwie, które bardzo mu odpowiada. I tak właśnie też będzie spędzał kolejne godziny w dobrej atmosferze, przy pewnie dobrym śniadaniu i mam nadzieję, że przy dobrej muzyce. No a tak się składa, że kolejny utwór, który mamy w playliście, jest o pięknej dziewczynie, nie z Brukseli, a z Ipanemy, ale myślę, że to można jakoś sobie połączyć za sprawą Artura Verocaja. Przenieśliśmy się do Brazylii. To było przepiękne. Dedicada Ela z albumu Na Boca do Sol z 72 roku, takiego niewątpliwie największego dzieła Verocaja, które podczas OFF Festiwalu wybrzmiało w całości przy zachodzącym słońcu. I teraz, gdy to lato już się kończy, to mogę powiedzieć zdecydowanie, był to jeden z najpiękniejszych momentów tego lata. Ale te najpiękniejsze momenty mogą się pojawiać nie tylko latem, mogą też we wrześniu, w połowie września, nie tylko w Katowicach, ale i w Brukseli na przykład. Także wszystkim Państwu życzę cały czas niezmiennie pięknego niedzielnego poranka, a do życzeń załączam Girl from Ipanema.

Moja ulubiona wersja tej piosenki Girl from Ipanema albo Garota de Ipanema, Bebel Gilberto i oczywiście Antonio Carlos Jobim, który tę piosenkę skomponował, a tymczasem na grupie patronów już powoli ta lista obecności się zapełnia. Jest pani Wanda, pan Jan, pan Krzysztof, pani Małgorzata, która pozdrawia ze Szwecji, tam też pochmurna pogoda i leniwy, niedzielny nastrój, no to się idealnie składa, bo na ostrej, mimo że my oczywiście ciężko z Kajtkiem pracujemy, to też atmosfera nieśpieszna. Przenosimy się już z Brazylii do Stanów Zjednoczonych na dwa utwory tym razem. Najpierw Weldon Irvine, a potem dobrze Państwu znany i chyba lubiany Jill Scott-Heron.

Najpierw Weldon Irvine, kompozytor, multiinstrumentalista i poeta związany z Nowym Jorkiem i początkami hip-hopu w tym mieście, a zaraz po nim postać też silnie związana z Big Apple, czyli Jill Scott Heron i jego utwór Gun, który mimo trudnej tematyki ma taki groove w sobie, że muszę przyznać, mało co tak skutecznie jest w stanie mnie rozruszać, nawet w taki niedzielny, pochmurny, warszawski poranek. Zapowiadałem, że będzie nieśpiesznie i leniwie, ale mały rozruch i rozgrzewka też przyda się na początek dnia, więc tym szlakiem jeszcze chwilę pójdziemy.

Funkadelic i znów klasyka Hit It and Quit It z płyty Maggot Brain. To dla odmiany zdecydowanie nie jest utwór z kategorii porad romantycznych. Proszę sobie tego tekstu ani tytułu do serca nie brać, natomiast cała reszta już się zgadza. Od razu jakby bardziej słonecznie robi się po brzmieniu tych gitar i trochę ja przynajmniej mam więcej siły na to, żeby zaraz po audycji wstać i jednak gdzieś w ten niedzielny poranek się ruszyć, co oczywiście polecam także Państwu. Radiem Nowy Świat w słuchawkach albo w jakimś małym głośniku gdzieś w plenerze. Trochę pobyliśmy w latach 70., ale wracamy do współczesności, wracamy do nowocześniejszych brzmień i przenosimy się do Seattle.

Chińsko-amerykański duet z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Lingbo An Tong i Bryce Burstyn, to duet Chinese American Bear, duet na scenie, ale i w życiu. No a to ich niedawna premiera singlowa Dance, Dance, Dance, dokładka do świetnej majowej płyty Dim Sum and Then Some. Ja w audycji pomiędzy prezentowałem już Państwu kilka utworów z tej płyty. Dance, Dance, Dance było też naszym singlem tygodnia i to są dwa całkiem jasne sygnały, że na Chinese American Bear warto zwrócić uwagę. No a sam utwór Dance, Dance, Dance to też jasny sygnał, że należy teraz wstać i tuptać w rytm, a żeby było do czego, to znów zajrzymy do klasyki, ale tym razem nie nowojorskiej, a paryskiej, albo w zasadzie, jak zdradzi nazwa samego wykonawcy, podparyskiej.

sypią się pozdrowienia na grupie patronów z całej Polski. W Zamościu, jak czytam, świeci słońce, jest bardzo ładnie. Melduje, że na Ostraj też jakoś się rozpogadza. Także z Zełwąg mamy pozdrowienia. Pan Jacek zwiedza rowerowo Mazury. Pani Irena pozdrawia z drogi z Podlasia przez Kurpie na Mazowsze. No, same piękne miejsca, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że przy tych wszystkich przygodach są państwo z nami. A tymczasem muzycznie Saint-Germain i Tourist to powrót do roku 2000. Zaczęliśmy od tego przełomu wieków z albumem Moon Safari. Tourist to też taki album, który mi się silnie z tym czasem bardzo dobrze też kojarzy. No a tymczasem wracamy do nowości, bo niejaki Bonobo wraca z nowym albumem, albumem niekiepskim, no i właśnie z niego zasięgniemy Me and You.

Simon Green, czyli pochodzący z Brighton, miasta, które niedawno miałem okazję i wielką przyjemność odwiedzić. Brytyjczyk skrywający się pod pseudonimem Bonobo, a to materiał z jego nowej płyty wydanej w ten piątek, płyty Distance in Static, z całą masą fantastycznych gości: Arush Aftab, między innymi Joy Crooks, Nilüfer Yanya, moja ukochana Ichiko Aoba. Wszystko to postaci z bardzo różnych muzycznych bajek, ale jednocześnie wszystko to splata bardzo umiejętnie Bonobo. Bardzo udany album i myślę, że jeszcze na antenie Radio Nowy Świat będziemy do niego regularnie wracać, ale przy nowościach pozostaniemy. Co prawda klimat muzyczny zmienimy diametralnie, bo to już nie elektronika, a takie gitarowe amerykańskie granie z duszą, ale The War on Drugs i ich nowy utwór Who's That to jest rzecz, której nie mogliśmy dzisiaj też w ten niedzielny poranek ominąć.

Z każdym przesłuchaniem tylko coraz bardziej podoba mi się ten nowy utwór The War on Drugs. Adam Grandasiel mówił, że ten utwór do niego przyszedł w 10 minut i tak już szybciutko został napisany, nagrany i opublikowany. I chwała mu za to, bo po tej kilkuletniej już ciszy wydawniczej dobrze wiedzieć, że jest na co czekać pod szyldu The War on Drugs. A my się już żegnamy, szanowni państwo. Za kilka minut wybija 11. Więc ten nasz wspólny czas poranny się już kończy. Bardzo państwu dziękuję i słyszymy się w piątek. Kajtek Strzelczyk realizował, Kuba Ferlin mówił i grał. Do usłyszenia i Skinshape na koniec.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Około 5 godzin obowiązywał alert RCB związany z rosyjskim atakiem na obszarze Ukrainy. Rosja wystrzeliła ponad 450 dronów. Jeden z bezzałogowców uderzył w ciężarówkę niedaleko polskiej granicy w Dorohusku. Obecnie nie ma zagrożenia na terytorium RP, podano w komunikacie po godzinie 9:00. Wiadomość z ostrzeżeniem wysłano nad ranem do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W 6 powiatach na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. Aktywowano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że działania polskiego lotnictwa miały charakter prewencyjny i obejmowały zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem w Kijowie jest od piątku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dziś ma się spotkać ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. W rozmowie z TVN24 minister zwracał uwagę na nowy typ broni używanej przez Rosjan. Drony z silnikiem odrzutowym.
1: Ukraina najbardziej potrzebuje środków obrony przeciwlotniczej. Produkcja rosyjska przewyższa nie tylko zdolność Ukrainy do obrony swojego nieba. Ona przewyższa także zapasy, jakie mamy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Więc to są lekcje, które powinniśmy na bieżąco wyciągać z tej wojny. Rosjanie mają niestety nowy typ drona, Shahed, ale odrzutowym. Co oznacza, że leci wyżej, szybciej, dalej i to jest bardzo niebezpieczna broń.
0: Minister przekazał, że po rozmowach w Kijowie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Zaznaczył jednak, że nie będzie publicznie ujawniał szczegółów. W Dublinie tysiące ludzi protestowały przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Wśród okrzyków i napisów Trump musi odejść, uchodźcy mile widziani i stop ludobójstwu. Tymczasem prezydent Donald Trump stwierdził, że chciałby zjednoczenia Irlandii. To się w końcu stanie. Równie dobrze może się to stać teraz. Rozmawiamy o tym i masz tu właściwego człowieka, żeby to ruszyć. To w końcu nastąpi. Oczywiście Wielka Brytania będzie miała w tej sprawie coś do powiedzenia, ale myślę, że byłaby to fantastyczna sprawa. Czy to byłoby złe? Brytyjski rząd odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Znanie jak po omacku. Dzień dobry Państwu. Niedziela, oczywiście, Maniak, oczywiście, i ja również, adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. Everybody's got a plan, czyli każdy ma jakiś plan. I to jest idealny tytuł na początek audycji, bo ja też mam plan. Nie będę go zdradzał, bo jest bardzo skomplikowany, ale mam zamiar postępować według niego, bo plan ponad wszystko.

Już widzę, a właściwie słyszę uśmiechy na niektórych twarzach i niektórzy inni, którzy z tym uśmiechem są trochę dalej, to oni myślą, że znowu darcie japy, bo to jest sformułowanie, które często pojawia się w listach od państwa. Ale ci, którzy to darcie uwielbiają, powinni być zadowoleni, bo to nie kto inny, jak grupa Anthrax.

To była próbka materiału z najnowszej płyty grupy Anthrax, a tego typu ostre utwory jeszcze się przydarzą w dzisiejszym wydaniu Maniaka po omacku. Ale teraz będzie czas na smutną wiadomość. Niektórzy z Was pewnie wiedzą, ale nie było to tak szeroko komentowane w mediach jak odejście jakiejś bardzo, bardzo wielkiej gwiazdy, bo Cassandra Wilson, która zmarła niedawno, nie należy do grupy tych, którzy pojawiają się na antenach stacji radiowych wciąż i wciąż. A jednak to wielka szkoda, bo to znakomita wokalistka.

No.

Cassandra Wilson, podobnie jak wielu innych znakomitych wykonawców, potrafiła pokazać, co można zrobić z dosyć, wydawałoby się, błahym przebojem, w tym przypadku z przebojem wylansowanym niegdyś przez grupę Monkees. Utwór Last Train to Clarksville w jej wykonaniu nabiera głębi i pozwala chyba cieszyć się nim może i bardziej niż to wtedy, kiedy Monkees to nagrywali.

Mój plan nie przewiduje prezentacji wykonawców w porządku alfabetycznym, ale tak się teraz ułożyło i proszę mi nie zarzucać, że idę na łatwiznę, układam sobie A, B, C, D i potem tylko robię zapowiedzi, ale tak mi się ułożyło, że po Cassandrze Wilson, która Cassandra jest na C, będzie grupa, która niewiele ma wspólnego muzycznie z poprzedniczką, ale też jest na C. Corrosion of Conformity.

Sądne.

0: reflected off the brass cartridge case as it passed through one of its warm slivers. And it was gone. Then, just songbirds.
1: Nie stronię od polskich utworów, chociaż przeprowadzam selekcję osobistą, prywatną i tu niektórzy mogą mieć żal nawet do mnie, że niektórych tak popularnych wykonawców, którzy wypełniają wszystkie możliwe stadiony, hale sportowe i koncertowe, u nas, czy u mnie właściwie słyszy się trochę mniej. Ale może próbuję zrównoważyć to, że tamci są eksponowani, opisywani i jeszcze w różnych portalach plotkarskich, a jeszcze jak publiczność zareagowała, a jeszcze jakie były światła, a jeszcze jakie były wybuchy. Ja to mówię bez złośliwości, po prostu o pewnej przewadze tego, co jest modne i ściąga tłumy ludzi na koncerty. A u nas takich, którzy ściągają tłumy, raczej chyba nie ma wśród polskich wykonawców, którzy występują w moich audycjach, ale uważam, że mogliby ściągać, o ile by promocja pozwoliła im być znanym szerszej publiczności. I tak też jest z zespołem póki co.

Zespół chyba się troszeczkę zakolegował ze mną, bo informuje mnie o swoich poczynaniach i otrzymałem nagranie, którego dokonali z Jerzym Styczyńskim, gitarzystą Dżemu. I prawdę mówiąc, nie wiem, czy nie naruszam jakichś terminów, bo tam była podana data premiery, ale mi się zatarła. Więc może jeszcze tej premiery nie było. To umówmy się, że u mnie to jest tak po cichu, bez wielkich trąb i owacji, ale no może to jest premiera. Nie szkodzi, a najwyżej mnie troszeczkę

0: jesteś algorytmem. Zażyczam i wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu, igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: A teraz bardzo dawno niesłyszani u nas, a jakże lubiani, muzycy z zespołu California Honey Drops. I to będzie ich niby oryginalny utwór, ale troszkę poprawiony przez Deadwire, a więc taki edit, a Państwo mogą się po prostu nasładzać tym, jeśli lubią takie po prostu produkcje.

I nowiusieńkie nagranie, dosłownie z wczoraj chyba, czy z przedwczoraj. Raz jeszcze California Honey Drops i naprawdę ładne bardzo granie i śpiewanie.

zbliżamy się do końca tej godziny i mam pytanie, czy Państwo znają amerykańską grupę Stone Axe? Tytuł, właśnie nazwa, kamienna siekiera, kamienny topór, zapowiada coś mocnego, ale to nie będą wyścigi speed metalowe, thrash metalowe, tylko takie ciężkie granie, trochę w starym stylu nawet, a to słońce, które zachodzi ostatnie w tytule, powoduje, że robi się trochę ponuro, ale to tylko na parę minut, a zaraz potem druga część audycji.

0: Artur Andrus z Wysokiego C.
1: Cztery najpiękniejsze słówka. Miłość, przyjaźń, szczęście, stówka. Nie chodzi o to, żeby takie wzniosłe uczucia sprowadzać do pieniędzy. Chodzi o to, żeby pieniądze sprowadzić do takich wzniosłych uczuć. Za 100 zł miesięcznie można sobie, patrząc w logo Radia Nowy Świat, powtarzać w duchu: kocham cię. I być pewnym, że usłyszy się w odpowiedzi: ja cię też.
0: Dołącz do grupy naszych patronów i przekonaj się sam.
2: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Syreny obudziły nad ranem mieszkańców 6 powiatów na Lubelszczyźnie, to w związku z atakiem Rosji na zachodnie rejony Ukrainy. Jeden z bezzałogowców uderzył w ciężarówkę zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W nocy wstrzymane były odprawy. Ukraińskie media informują ponadto, że inny dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granic z Polską. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie zawyły po godzinie 4:00. Po około godzinie alarm odwołano.
3: Syreny te są uruchamiane zarówno centralnie przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a częściowo również przez nas, przez nasze stanowiska kierowania. Te syreny, które do tej pory służyły do alarmowania strażaków ochotników, w tej chwili zostały zaadoptowane również do ogłaszania tych alarmów. Zostały przez nas uruchomione na terenie tych powiatów, na których był ogłoszony potencjalny atak z powietrza.
2: Przekazał TVP Info starszy brygadier Michał Badach, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Odnosząc się do ataku Rosjan tuż przy granicy z Polską, minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha napisał dzisiaj tak. Barbarzyńskie ataki Rosji na granicy Ukraina-Polska do Rochusk-Jagodzin to nie tylko kontynuacja jej napaści na nasze granice państwowe, to terroryzm Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, drodzy partnerzy. Sprawdźcie, by Moskwa poczuła konsekwencje swojego terroru. Nie półśrodki, lecz bezkompromisowe, potężne kroki, pełne embargo handlowe, pełne zakazy wjazdu, pełne sankcje na kompleks wojskowo-przemysłowy. Czytamy na X-ie. A z Andrzejem Sybichą ma dziś rozmawiać przebywający w Kijowie minister Radosław Sikorski. Wczoraj odbył już szereg spotkań, wśród tematów stan negocjacji pokojowych.
4: Rozmawiałem z osobami, które brały udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską i mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na tym etapie.
2: Tej nocy Rosja do zmasowanego ataku na Ukrainę użyła ponad 450 dronów, m.in. Szachet, oraz 4 dronów rakiet. Naloty odnotowano w 13 miejscowościach, a w 7 spadły odłamki. Zginęły co najmniej 3 osoby, a co najmniej 36 osób zostało rannych. W serwisie na koniec o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne wskutek ostrzelania irańskiego statku handlowego w cieśninie Ormus, przekazały media państwowe w Iranie. Władze nie zidentyfikowały jeszcze pochodzenia pocisku. Wczoraj władze Iranu poinformowały, że ministrowie spraw zagranicznych krajów regionu spotkają się w poniedziałek, by omówić starania Iranu i Omanu dotyczące zarządzania żeglugą w cieśninie. Przedstawiciele Bahrajnu zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w spotkaniu. Iran zaznacza, że osiągnięcie porozumienia z Omanem w sprawie cieśniny nie będzie oznaczało, że zostanie ona otwarta dla żeglugi. Droga wodna zostanie otwarta pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zakończą blokadę, powiedział prezydent Pezeszkian. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Maniak po omacku. Zapowiadana druga część audycji wojciech.man.etnowyświat.online i tak troszeczkę się zastanowiłem, czy tu jakieś przekleństwo takie literowe, nawet nie przekleństwo, ale fatum, bo mówiłem o literach, o tym, że na C, że była Cassandra Wilson, że było Corrosion of Conformity. Patrzę, cóż na zbieg okoliczności. Clawfinger też na C. Ale czy to źle?
1: Ach.

Nawet to się ciekawie składa. Mówię o tytułach tych utworów grupy Clawfinger, bo przed chwilą był A Perfect Day, czyli znakomity, doskonały dzień, a tytuł drugi, Before We All Die, to ponuro brzmi, ale nie bierzmy tego do siebie. Czyli wspaniały dzień, zanim wszyscy umrzemy. Nie, wycofuję tam. Może zmieńmy ten tytuł. Zanim dalej będziemy żyli z uśmiechem na twarzy i szczęśliwie. Clawfinger.

Są tacy artyści, których nie potrafię przestać lubić. A do tego jeszcze ci, których ja nie potrafię przestać lubić, potrafią mimo upływu lat wciąż ofiarować swojej publiczności i fanom bardzo przyzwoity materiał. Bo są tacy, których kiedyś lubiłem, a potem coś się porobiło i nagle ten materiał jest miałki, niezbyt interesujący, wtórny i tak dalej. Ale jednym z tych, których ja tak cenię i wciąż to się potwierdza, jest Dave Alvin. I oczywiście wypatruję i sprawdzam, czy są jakieś nowe nagrania. I teraz zelektryzowany zobaczyłem, o, nowy Dave Alvin. A potem przyjrzałem się dokładniej i okazało się, że to nie jest tak całkiem nowe nagranie. To jest taki zabieg, który wielu artystów stosuje, że wyciągają jakiś dobry tytuł ze swojej historii nagraniowej i robią edycję albo deluxe, czyli luksusową, albo expanded edition, czyli rozszerzoną, czyli specjalną rocznicową. I przy takiej okazji, jeśli się przypadkiem zdarzy znaleźć w materiale oryginalnym ze studia jakiś utwór, który z różnych względów nie znalazł się na tej płycie oryginalnej, a okazuje się niezły, to oni go wrzucają jako rarytas. Oczywiście jest to pewnego rodzaju pułapka finansowa dla fana, który mając już tę płytę, patrzy, ojej, tego utworu nigdy nie było wcześniej. I albo sięga do kieszeni, albo próbuje ją jakoś zgrać. A ja jestem dla Państwa błogosławieństwem, bo nie musicie tego kupować, ale możecie posłuchać. Oto dodatkowy utwór Dave'a Alvina sprzed lat.

Spojrzałem sobie na to, co mi pozostało do zaprezentowania w czasie dzisiejszej audycji i okazuje się, że trochę sprzeniewierzyłem się pewnej mojej polityce, którą stosuję, że pokazuję Państwu nagrania z jakiejś płyty albo nagrania jakiegoś artysty w formacie trochę szerszym, czyli po dwa, po trzy, a w przypadku Elvisa nawet cztery utwory, które programuję do Maniaka po omacku. Niemniej bywa, że odchodzę od tej zasady i zebrało mi się trochę takich pojedynczych kawałków, które uważałem, że warto zaprezentować słuchaczom. I dzisiaj w tej części audycji tak będzie, z pewnym wyjątkiem na końcu, ale o tym sza, na razie jeszcze końca za bardzo nie widać. A to nagranie, które wyciągnąłem dla Was, to grupa Texas Hippie Coalition.

0: ogniem.
1: Jeszcze jedna taka część audycji, która właściwie zawsze jest stałym elementem, to jest sięganie do historii, do starych nagrań, przypominanie wykonawców zapomnianych. I dzisiaj też trochę nie bardzo mi z tym wyszło, ale to nagranie, które za chwilę usłyszymy, może trochę usprawiedliwi to moje przeoczenie. Grupa The Olympians, współczesna, nowiutka, nagrała klasyczny utwór, który być może będzie służył jako alibi dla braku szerszej prezentacji czegoś no, dosyć starego czy zabytkowego. Piosenka grupy The Beatles, Don't Let Me Down, w wykonaniu tych młodych ludzi, którzy, i cieszy mnie to, doceniają to, co robili starsi koledzy.

Mam tutaj dla Was nowe nagranie, ale trochę jestem zaniepokojony, ponieważ znowu wskakuje litera C. Właśnie C, no to taki mój żart uporczywie powracający. Grupa Klacz ma nowe nagranie, a ma starych i nowych fanów, więc z pewnością ucieszy ich to. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow.

Tak sobie myślałem i myślałem, że nie ma tych starych wykonawców, że ten utwór Beatlesowski załatwi sprawę, ale potem pomyślałem, że może nie załatwi, bo jednak są słuchacze, którzy mają w pamięci dawne przeboje, mają do nich wielki sentyment i lubią usłyszeć je zarówno w wersji oryginalnej, jak i nagranej później przez kogoś. Jednym z takich artystów, który w Polsce cieszył się niesłychaną zupełnie estymą, był wykonawcą Unika.

Pojawiający w różnych audycjach, przy różnych okazjach, w różnych okolicznościach, że być może zawahałbym się, gdybym miał przedstawić wersję oryginalną. Ale ta wersja J.A. Buchanana to jest wersja J.A. Buchanana. Więc posłuchajmy raz jeszcze, tyle że w trochę innym wykonaniu. Dance me to the end of love.

Są tacy wykonawcy, którzy nie spieszą się z kolejnymi propozycjami. Należy do nich grupa Sleep. Czasem wydaje

Myślę, że ona się chyba rozwiązała albo zrealizowała to, co jest w ich nazwie, czyli zasnęła na długi czas, ale nagle po latach patrzę, jest nowy Sleep. Posłuchajmy jednego z utworów.

Grupa Sleep zapisała się w historii dokonaniem niezwykłym, ponieważ utwór czy płyta Dope Smoker to był jeden utwór trwający około 60 minut. Ja chodzę koło niego jak koło jeża jakiegoś i nie ośmielam się go wstawić do programu audycji, bo to by mogło być nie do wytrzymania. Godzina jednego utworu. No ale Sleep są tacy właśnie niesforni i na tym najnowszym albumie, który dopiero co się ukazał, też mamy rozbudowane utwory i długa, zgodnie z pewną tradycją maniaka po omacku, w wykonaniu Sleep będzie za chwilę. Arrival of the Industry Ships. To jest w ogóle opowieść, to jest nastrój tworzony przez muzykę. To jest jakaś tam techno, science, coś tam, bajka. A panowie Sleep, mimo że minęło sporo czasu od ich poprzedniej płyty, to moim zdaniem w dalszym ciągu trzymają swój poziom. Jeżeli państwo lubią taką muzykę, to kilkanaście minut powinno sprawić wam przyjemność. A jak nie, to wyłączamy i na spacer z pieskiem. Dziękuję za uwagę. Wojciech Mann.

0: Michał Rusinek na połowach.
1: Zamiast się po nocach głowić, jak w eterze rybki łowić, daj banknoty 3 z rybakiem. Niegdyś przecież były takie.
0: Jakiś haczyk?
1: Z braku 50 z rybakiem można zawsze, w geście dobrze pojętego monarchizmu, dać 3 banknoty z Kazimierzem Wielkim, czyli 3 Kazie.
0: Dołącz do nas, patronów, i wyposaż się we własną wędkę.
2: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosyjskie drony uderzyły w zachodniej Ukrainie bardzo blisko polskiej granicy. Zaledwie 800 metrów od przejścia do Rochusk-Jagodzin jeden z bezzałogowców trafił w stację benzynową. Zapaliły się 2 ciężarówki. Ponadto, jak informują ukraińskie media, inny dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granic z Polską. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali wiadomość RCB z ostrzeżeniem związanym z ostrzałem Ukrainy. W 6 powiatach w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. Alarm odwołano po około godzinie. A o tym, jak zachować się, gdy usłyszymy dźwięk syren, przypominał w rozmowie z TVP Info starszy brygadier Michał Badach, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
3: Jeżeli już mamy informację, alarm, tak, ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza, musimy wybrać jak najbezpieczniejsze miejsce, tak. Na pewno będzie to takie, które jest pozbawione okien, a najlepiej, jeżeli to będzie w kondygnacji podziemnej, jakieś podpiwniczenie, piwnica, suterena są najbezpieczniejszymi miejscami w takiej sytuacji.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie doszło do naruszenia naszej granicy. Rosjanie zmieniają taktykę ataków, coraz częściej wykorzystują drony odrzutowe wypuszczane po kilka sztuk i w ten sposób absorbują ukraińską obronę, wskazał wicepremier. Podziękował polskim żołnierzom i zapewnił, że polska obrona powietrzna jest cały czas w gotowości. Z wizytą w Kijowie jest od piątku minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas spotkania z dziennikarzami przekazał, że przeprowadził szereg rozmów o bezpieczeństwie, w tym o stanie negocjacji pokojowych. Zwracał też uwagę, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać nowy typ dronów.
4: Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu. To jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie, tak aby także przygotować nasz kraj. Oby nigdy to nie było potrzebne. Odbyłem tutaj szereg rozmów z administracją prezydenta, z rzecznikiem praw obywatelskich, z przedstawicielami wysokimi służb antykorupcyjnych. Wrócę do kraju, będę w stanie Radzie Ministrów, premierowi, ministrowi obrony przekazać garść najświeższych informacji o sytuacji w Ukrainie.
2: Wczoraj minister Sikorski zapowiadał, że jeszcze dziś ma rozmawiać z szefem ukraińskiej dyplomacji. Po informacji o ataku blisko polskiej granicy Andrzej Sybicha napisał tak. To terroryzm Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Sprawcie, by Moskwa poczuła konsekwencje swojego terroru. Nie półśrodki, lecz bezkompromisowe, potężne kroki. Pełne embargo handlowe, pełne zakazy wjazdu, pełne sankcje na kompleks wojskowo-przemysłowy. Czytamy na X-ie. Wspólnym apelem o powściągliwość wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie zakończył się pierwszy dzień szczytu BRICS w Delhi. Dokument przyjęło 10 państw, w tym Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie dalszą eskalacją napięć i wzywamy do zachowania maksymalnej powściągliwości oraz unikania działań, które mogłyby jeszcze bardziej pogorszyć sytuację, głosi dokument. Jest też wezwanie do stron trwającego konfliktu, by chroniły ludność cywilną oraz szanowały suwerenność i integralność terytorialną państw. Dokument wskazuje również konieczność ochrony handlu światowego, łańcuchów dostaw, przepływów energii i bezpieczeństwa morskiego. A jutro ministrowie spraw zagranicznych krajów Zatoki Perskiej mają się spotkać, by omówić starania Iranu i Omanu dotyczące zarządzania żeglugą w cieśninie. Przedstawiciele Bahrajnu zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w tym spotkaniu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Raczek mówi.
5: I have a problem. Now, wait, it's not a big problem, but it is a problem. It's my name. You know, I find that still a
6: A lot of people call me Lisa. Wrong. My name is Liza. Liza has a Z in it. Well, for instance, somebody will come up to me on the street and say, hello, Lisa, how are you? I say, I'm fine, thank you, but it's Liza. Or somebody will say, Lisa, what a nice hat you have on. I'll say, thank you very much, but my name is Liza, and that's my hair. So you can see what I mean. Anyway, I've been trying to figure out a final solution to this whole thing, and I think I've come up with the answer. Jack?
7: It's Liza with a Z, not Lisa with an S, cause Lisa with an S goes snods. It's Z instead of S, Li instead of Lee. It's simple as can be, see Liza. I do it again. It's Liza with a Z, not Lisa with an S, cause Lisa with an S goes snods. It's Z instead of S, Li instead of Lee. It's simple as can be, see Liza. Now, if my name were Ada, I'd be Ada. Even backwards, I'd be Ada. Or if my name were Ruth, then I'd be Ruth. Because

0: pummeled or trampled or trounced, but it does drive you bats to be mispronounced. It's Liza with Z, not Lisa with an S, cause Lisa with an S goes snuds. It's Z instead of S, lie instead of Lee. It's simple as B, C, Liza, then M-I-double-N, then E-double-L-I, you double at the end, that's not new, then E-double-E-L, end with an I. That's why you say Minnelli, Liza Minnelli. It's easy, it's easy. See, it's lazy. No, Liza!
1: Dzień dobry, zaczynamy Raczek Mówi, wydanie specjalne. Co prawda specjalne, ale ta sama ekipa realizuje co zawsze, czyli Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk i ja, Tomasz Raczek. A dlaczego specjalna? Bo dzisiaj będziemy mówili nie o filmie, tylko o książce poświęconej Lizie Minnelli, czyli wybitnej aktorce, śpiewającej aktorce, gwieździe, laureatce Oscara i Tony, i Grammy, i Emmy. Co państwo chcą, to ona ma już po prostu. Została wydana na polskim rynku księgarskim książka pod tytułem Liza Minnelli, autobiografia, wysłuchajcie mnie. No, co prawda to jest autobiografia, ale tak naprawdę napisał ją Michael Feinstein, który jest przyjacielem Lizy Minnelli od wielu lat i jemu jednemu ona uwierzyła, że może uczciwie opisać jej życie. I tak też się stało. A Liza Minnelli jest, proszę państwa, pełna różnych zagadek i odmienności. Począwszy od tego, że nie jest Lizą, jak już państwo słyszeli, tylko Lizą. Kacper też ma książkę przed sobą. I pamiętasz, jak ona tłumaczyła, dlaczego jest Liza, a nie Lisa?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, to było to związane z
1: piosenką.
2: Z piosenką, ale piosenką, którą napisał dla niej Ira Gershwin? Tak
1: jest,
2: dobrze pamiętam?
1: Tak jest. Czyli bo, brat George'a Gershwina.
2: Dokładnie, bo rodzice, bo tu chyba należy wspomnieć, jedna z najważniejszych chyba rzeczy dotycząca Lizy Minnelli, ale też taka, od której ona lubiła często uciekać, czyli to, że jest córką Judy Garland i...
1: Czyli i Vincenta Minnelliego.
2: Dokładnie.
1: Judy Garland, aktorka, śpiewająca aktorka, wielka gwiazda, taka prawdziwa gwiazda. To znaczy...
2: Po dziś dzień.
1: Po dziś dzień zresztą, to znaczy ikona, osoba kultowa, której biografia jest na równi interesująca z jej rolami. Nagła i taka dramatyczna śmierć w wieku właściwie pełnym jeszcze szans na rozwój sprawiła, że stała się jeszcze bardziej dramatyczną historią. Zresztą całe życie walczyła z uzależnieniami wszelkimi możliwymi, a wzięły się one już choćby z tego, że zaczynała jako dziewczynka w filmach hollywoodzkich i była dzieckiem gwiazdą, no ale ten dosyć okrutny biznes hollywoodzki zmuszał ją do dopasowania się do rytmu pracy i po to, żeby ona była idealnie dopasowana, to opiekujący się nią, przy czym słowo opiekujący się, to musimy wziąć w cudzysłów, ludzie z produkcji dawali jej po prostu medykamenty na to, żeby była ożywiona i żeby nie była śpiąca, a potem żeby zasnęła i wykorzystała czas na sen, a potem znowu, no i jak państwo domyślają się, z takiego uzależnienia od leków łatwo przejść do uzależnienia od narkotyków, do uzależnienia od alkoholu. No i to ostatecznie doprowadziło do załamania zdrowotnego i do tego dramatycznego finału w życiu. Mówię tu cały czas o Judy Garland.
2: Tak, i tutaj myślę, że też warto wspomnieć, że w książce Liza Minnelli wspomina cały czas o tym genetycznym obarczeniu, o tej predyspozycji, którą Judy Garland po swojej matce odziedziczyła, a następnie w spadku genetycznym otrzymała Liza Minnelli predyspozycję właśnie do wpadania w nałóg, w nieradzenie sobie z trudnymi sytuacjami i sięganie po różne substancje, które mogą umożliwić sobie z nimi poradzenie, więc jest to taka pokoleniowa zmora.
1: No a na dodatek obie, jak się okazało, w tym samym zawodzie musiały stawiać czoła bardzo bardzo określonym emocjonalnym zapotrzebowaniom. Mianowicie, że mają być olśniewające, mają być pełne entuzjazmu, mają robić to, o czym inni ludzie tylko marzą, bo nie potrafią, bo sobie nie potrafią wyobrazić, po to, żeby na końcu można było o nich powiedzieć boska, boska Judy Garland, bo robi takie wspaniałe rzeczy, że w głowie się to nie mieści. To się wydaje w ogóle niemożliwe, żeby człowiek był tak zdolny, tak wszechstronnie uzdolniony i tak cudownie obdarzony poczuciem humoru. No tak, wszystko to, jak się okazuje, jest możliwe, ale cenę za to trzeba zapłacić.
2: I też wydaje mi się, że tutaj taką bardzo ciekawą rzeczą, którą odkrywamy w autobiografii Lizy, jest to, jak ona opowiada o różnicy pomiędzy nią a jej matką w podejściu do publiczności, do widowni, że Liza zawsze chciała opowiedzieć historię swoim widzom, chciała im dać takie pełne przeżycie i pokazać właśnie to, o czym mówisz, że jest przebojowa, że jest fantastyczna, że jest nie do prześcignięcia. Z kolei Judy Garland mocno ponoć polegała na współczuciu i Liza sobie obiecała, że ona nigdy nie będzie taka jak matka w tym podejściu do widowni, że nie będzie żerowała na współczuciu i takiej aprobacie widowni, która jest podszyta właśnie takim chcę się tobą opiekować, chcę ci pomóc, bo sama Judy Garland mówiła jej, że robi to świadomie, że na tym polega jej ten taki gag, który na scenie zawsze się sprawdza, że trzeba tę publiczność sprawić, żeby ona ci współczuła, żeby ona chciała się tobą zaopiekować. No i jej się to sprawdzało, ale Liza chciała być odmienna.
1: No widzisz, Liza taka nie chciała być, ale za to nauki wyciągnęła Celine Dion, która tę koncepcję Judy Garland realizuje teraz z ogromnym powodzeniem i właśnie występuje jako ta wymagająca wsparcia, biedna, schorowana i jak się okazuje, to działa. Ale dzisiaj o Judy Garland i o Lizie Minnelli i teraz będziemy słuchali ich obu, bo w pewnym momencie mama, czyli Judy Garland, postanowiła pokazać światu Lizę Minnelli i zaprosiła Lizę, żeby wspólnie dały koncert w London Palladium. To było 1964 rok. To był moment pewnego kryzysu w karierze Judy Garland i sama Liza uważa, że została użyta przez matkę po to, żeby skupić znowu uwagę na sobie. I co prawda matka się cieszyła z jej rozpoczynającej się kariery, ale też gdy widziała, że ta kariera idzie błyskawicznie do góry, to była trochę zazdrosna. I właśnie w czasie tych koncertów w Londynie mieliśmy okazję wysłuchać i zobaczyć tę walkę emocji u Judy Garland. Z jednej strony dumy ze swojej córki, a z drugiej strony niepokoju i zazdrości, czy córka jej nie przerośnie. I tak to wyglądało w Londynie.

0: No i w London Palladium Liza Minnelli została pasowana na gwiazdę, która może być równa swojej matce Judy Garland.
1: A wiesz, że tutaj jest takie małe połączenie, bo tutaj jest oczywiście śpiewane Hello Liza, bo wprowadza na scenę Judy Garland Liza Minnelli, natomiast filmowa wersja musicalu Hello Dolly otrzymała nominację do Oscara m.in. za najlepszy film w tym samym roku, w którym Liza otrzymała swoją pierwszą nominację do Oscara za Bezpłodną kukułkę.
0: A wtedy w filmie Dolly grała Barbra Streisand.
1: Tak jest.
0: Oczywiście. To zresztą budziło ogromne zdziwienie, a nawet zgorszenie u wielu, no bo jak wiadomo, Dolly, czyli bohaterka Hello Dolly, to jest swatka, taka pani w średnim wieku, a Barbra była wtedy młodziutka. Więc zagrała jako bardzo młoda osoba, osobę kilkadziesiąt lat starszą od siebie. No i wywoływało to zdumienie, ale za to no, przede wszystkim zagrała dlatego, grała dobrze, ale przede wszystkim zagrała dlatego, że chcieliśmy wszyscy posłuchać, jak Barbra śpiewa ten wspaniały musical, a robiła to fenomenalnie, a w tej akurat piosence Hello Dolly, tu mieliśmy Judy Garland i Liza Minnelli, w filmie Barbra Streisand śpiewa z Louisem Armstrongiem.
1: Tak jest. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj warto wspomnieć przy tej książce, bo mówiłeś o tym, że tutaj w trudnej sytuacji Judy Garland postawiła Liza Minnelli przy okazji tego koncertu i rzeczywiście tych okazji do podkopywania Lizy, do sprawiania, że Liza się źle czuła ze samą sobą albo musiała odpuścić niektóre szanse na sukces, to wśród tego warto zaznaczyć, że w tej książce Liza bardzo dużo ciepła kieruje w stronę zarówno mamy, jak i taty. Tata zawsze u jej boku, zawsze wspierający od samego początku.
0: Tu muszę wtrącić, tak, że oni byli rozwiedzeni.
1: Tak,
0: rodzice.
1: Byli oczywiście rozwiedzeni. Judy Garland miała po drodze później wielu kochanków i różne małżeństwa. To samo spotkało Lizę. Myślę, że też nieprzypadkowo, bo potrzeba tej bliskości i bycia z kimś była dla niej istotna, zwłaszcza, że no, mierzyła się z tym syndromem dziecka, osoby uzależnionej, więc dużo tutaj następowało takich podobieństw, natomiast ojciec był zawsze tym wsparciem, był tą skałą, był zawsze dla Lizy. W ogóle czytając tę książkę, jakoś malował mi się portret Vincenta Minnelli bardzo piękny. Oczywiście Liza zaznacza, że jest to człowiek, który w pracy nie był łatwy, bo potrafił się łatwo denerwować, krzyczeć na swoich współpracowników i aktorów.
0: A no dodajmy, że był wybitnym reżyserem.
1: Dokładnie, który zmienił to, jak opowiada się musicale w latach 60. I później. Natomiast co do mamy, dużo tutaj było potknięć i problemów, ale Liza wspomina w pewnym momencie, jak tylko odejdę z tego świata, to pierwsze co zrobię, to uściskam mamę i tatę po drugiej stronie, bo pomimo tych różnych trudnych rzeczy i Liza też zdawała sobie sprawę, że to były takie czasy, że nikt za bardzo jej mamie nie mógł pomóc i ona się mierzyła z własnymi demonami, z uzależnieniem, czyli z chorobą, więc jej wiele wybaczała i bardzo ją kochała.
0: No, nie tylko nikt nie mógł czy nie chciał pomóc Judy Garland, ale wręcz wykorzystywano wszystkie jej słabości, co zresztą również dotyczyło Lizy Minnelli później, tyle że ona już była bardziej świadoma tego, co może ją spotkać, bo już jako mała dziewczynka musiała opiekować się mamą. Mama była niestabilna psychicznie, bardzo podatna na załamania nerwowe, próby samobójcze, ciągle brała dużo leków i kilkunastoletnia, 13-14-letnia Liza pilnowała, żeby mama wzięła w odpowiednim momencie odpowiednie leki. Czasami nawet administrowała spotkania z kochankami po to, żeby ukryć jednego przed drugim. No, była wdrożona w to bardzo nieregularne i dziwaczne życie osobiste matki.
1: Chodziła też po recepty dla mamy. Była cały czas rzeczywiście taka nastroszona i i przestraszona przede wszystkim. I tam cały czas, przez całą książkę się przewija ten moment, w którym Liza zrozumiała, że jej życie będzie trudne i sytuacja, która sprawiła, że ona już do końca życia żyła w lęku, czyli jak była mała i śpiewali z rodzicami na kanapie jakieś piosenki i Liza w pewnym momencie chciała zrobić fikołka chyba i miała może, nie wiem, z jakieś 5 lat i niechcący uderzyła mamę w głowę. I cały czas w tej książce mamy to, kiedy uderzyła mamę w głowę i nagle piękna, rodzinna sytuacja zamieniła się w wybuch furii, krzyków, obwiniania Lizy. Także tata Lizy musiał wziąć mamę do pokoju, uspokoić ją i wtedy dopiero wszystko jakoś tak ucichło. To Liza od tamtego momentu cały czas mówi, to kiedy niechcący uderzyłam mamę w głowę, od wtedy już wiedziałam, że tak trudno będzie wyglądać moje życie z mamą.
0: No i kiedy zaczęła dorastać, na 17 lat, postanowiła uwolnić się z tego, uciec z domu, pojechała sama do Nowego Jorku, miała jakieś zaoszczędzone pieniądze i nie chciała żadnej pomocy, ani od rodziców, ani od kochanka matki Franka Sinatry, który marzył ponoć o to, żeby ożenić się z Judy Garland, ale Judy się na to nie zgadzała, bo uważała, że jeśli wyjdzie za Franka Sinatrę, to straci swoją niezależność.
1: To będzie żoną Franka Sinatry, tak, a nie Judy Garland.
0: No dokładnie, więc się na to nie zdecydowała. On to zrozumiał, ale się kochali. W związku z tym Frank Sinatra był kochanym wujkiem Lizy Minnelli. On jej wysłał pieniądze, żeby tam mogła podziałać samodzielnie w Nowym Jorku, ale ona ich nie przyjęła. No i sama próbowała, aż wreszcie udało jej się znaleźć w przedstawieniu na Off-Off Broadwayu.
1: Tak, i za tę rolę otrzymała nominację do Tony i zdobyła statuetkę Tony i to był ten moment, w którym mama Judy Garland zrozumiała, że córka ma talent, że córka może wiele w życiu zdziałać i jednocześnie pojawiła się potworna zazdrość, ponieważ marzeniem Judy Garland było to, żeby zaistnieć kiedyś na Broadwayu, a przegoniła ją kilkunastoletnia córka.
0: I tak to brzmiało.
2: What do you call a job at Garrett Mellick's? Yeah. What do you call a fashion illustrator? What do you call assisting Mr. Stanley? Me? What do you call $30 a week

0: What do you call a job at Garrett Mellick's? What do you call a fashion illustrator? What do you call $30 a week?
1: No i tak to się zaczęło, ale miała Liza Minnelli mnóstwo szczęścia, bo rodzice rodzicami, ale ona od razu, na samym początku kariery trafiła na swoich ludzi od piosenek i na kompozytora, który spowodował właściwie wszystkie jej największe sukcesy w karierze.
2: Tak, John Kander i Fred Ebb, taki duet nieśmiertelny musicalowy, który stworzył wiele kultowych musicali i rzeczywiście byli z Lizą przez całe praktycznie jej aktywne lata pracy, tworzyli też jej wizerunek, to jest ważne.
1: Kabaret, film Kabaret, All That Jazz.
2: Chicago.
1: Chicago. All That Jazz to był film, w którym ona nie wystąpiła, ale piosenkę śpiewała.
2: Tak, i opowiadał o Bobie Fossim, który również był bardzo dużym wpływem na to, co robiła Liza. Pocałunek kobiety pająka.
1: New York, New York.
2: Tak jest.
1: Martina Scorsese. No i ten słynny Liza with a Z, to był program telewizyjny, za który dostała Emmy, od tej piosenki rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję.
2: Tak, ja w ogóle sobie myślałem, czytając książkę, jeżeli ktoś nie zna Lizy Minnelli, to co powinien zrobić, żeby w 100% zrozumieć fenomen i talent tej kobiety. I to jest film Kabaret i to jest Liza with a Z, które możemy znaleźć szczęśliwie na YouTubie. To są dwie rzeczy, które pokazują, jak niebywale utalentowana, energiczna i oddana była to aktorka, jak siebie nazywała, jest, jak siebie nazywała aktorka śpiewająca. No i to niebywałe. A rzeczywiście z Johnem Kanderem i Fredem Ebbem poznali się tak, że trafiła dzięki swojej przyjaciółce do ich mieszkania w dziurawym swetrze i postanowiła zaśpiewać piosenki z musicalu, z którego słyszeliśmy przed chwilą piosenkę i dostała główną rolę.
1: No i kiedy zaśpiewała w Kabarecie, to cały świat mówił o tym, że córka Judy Garland jest genialna, że chyba jest lepsza od matki, że to jest fenomen na skalę światową. Nikt się nie zdziwił, gdy dostała Oscara za rolę Sally Bowles w Kabarecie. Ja pamiętam, że kiedy ten film przyszedł do Polski, to obejrzałem go jako jedyny film w moim życiu 3 razy z rzędu. To znaczy wchodziłem do kina, obejrzałem film, obchodziłem kino dookoła, kupowałem bilet w kasie na następny seans, wchodziłem, oglądałem od początku cały film i potem znowu to było w kinie Palladium w Warszawie i znowu obchodziłem kino, już od koników kupowałem na późniejszy seans i 3 razy z rzędu obejrzałem ten film, pozostając po prostu w jakimś olśnieniu. Ja po prostu nie wierzyłem, że coś takiego może powstać. A to było tak.
0: Maybe this

0: Piosenka, co ciekawe, która się pojawiła w filmie, ale w wersji scenicznej jej nie było. A piosenka tak naprawdę jeszcze pochodzi z wcześniej i Liza była pierwszą osobą, która Maybe This Time śpiewała, jak napisali ją świeżo John Kander i Fred Ebb, i dopiero po latach dołożyli tę piosenkę do filmu i dopiero wtedy ona tak naprawdę zaistniała. Natomiast to, co mówisz o kabarecie, to nie jest przypadek, bo kabaret redefiniował gatunek musical w tamtych czasach, czyli realizm i to, co przestało chyba obchodzić specjalnie widzów, jeżeli chodzi o musicale, i przestali wierzyć w to, że nagle postać zaczyna ni z tego, ni złowego śpiewać, a wszystkie piosenki są wykonywane w kabarecie Kit Kat Club na scenie. W Berlinie oczywiście na scenie, więc się to broni i ten realizm został tutaj rzeczywiście w każdym aspekcie zachowany. Plus no, dochodzi fantastyczna reżyseria Bobiego Fossi, fantastyczna choreografia również jego, fantastyczny zespół i jeden się narodził wtedy jeden z najbardziej kultowych i po dziś aktualnych, o czym często zaznacza Liza, aktualnych musicali zarówno w tej warstwie interpretacyjnej i tego, o czym tak naprawdę jest ten musical, i w koncepcie tego innego musicalu, z którego później narodziły się kolejne eksperymenty musicalowe.
1: No tak, to jest musical, tak mówiąc najgrubiej, o radzeniu się faszyzmu. I co prawda Sally Bowles, grana przez Lizę Minnelli, to piosenkarka z takiego nocnego klubu, ale jednak cała jej historia i historia jej romansu z nauczycielem języka angielskiego rozgrywa się na tle tego, co się dzieje w Niemczech, w Republice Weimarskiej jeszcze, ale już się rodzi faszyzm i no i prowadzi do tego, o czym wiemy, jak się skończyło. No i rzeczywiście, gdy się dziś ogląda kabaret, to czasami tak się robi głupio i dziwnie, bo mamy wrażenie, że historia się powtarza. No może nie dosłownie, ale że chociaż trochę. Liza Minnelli miała mnóstwo szczęścia, bo tak jak powiedziałeś, Bob Fosse to nie tylko reżyser, ale przede wszystkim choreograf, i on wpłynął też na to, jak ona się ruszała, jaki i wizerunek wizualny był Lizy Minnelli, i on został jeszcze potwierdzony zaraz koło kabaretu właśnie tym programem Liza with a Z, który też był przez Boba Fosse zrobiony.

0: potem i przekleństwem, bo potem bardzo szybko zaczęła mieć problemy i z psychiką, i ze zdrowiem, i to tak dramatyczne, że dzisiaj jest naprawdę dzielną zwyciężczynią pojedynków o życie. Ale trafiła jeszcze na jednego człowieka wybitnego, mianowicie na Charlesa Aznavoura. Kiedy pojechała do Francji, Europa zawsze uwielbiała i Judy Garland, która była chyba w Anglii jeszcze bardziej kochana,
1: tak,
0: niż w
1: Londyn,
0: Stanach.
1: Londyn ją kochał najbardziej. Zresztą mamy przypomnienie o tym w filmie Judy z, tak, Renée Zellweger, czyli o tym, o tych jej, i zresztą w Londynie odeszła.
0: A z kolei w Liza Minnelli kochała Francja. Liza nawet nagrała taką płytę z francuskimi piosenkami, no ale przede wszystkim to była jej ogromna przyjaźń z Charlesem Aznavourem. Występowała razem z nim w wielkich koncertach, gdzie oboje dzielili scenę, część piosenek śpiewali w duecie, ale też ona chętnie wykorzystywała piosenki napisane przez Aznavoura z tekstem angielskim. I taką właśnie piosenkę chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować. Piosenkę z koncertu właśnie wziętą. Dlaczego? And I in my chair. Piosenka francuska w wersji angielskiej, bo tu widać dokładnie, że Liza Minnelli to jest tak naprawdę scenka aktorska poruszająca. Dziewczyna idzie z mężem na zabaw, na bal i na tej imprezie orientuje się, że on ma kochankę, że on ją zdradza i ona, widząc to, domyśla się wszystkiego, ale robi dobrą minę do złej gry i udaje, że wszystko jest w porządku.
2: Oh, Betty, I can't... Listen, you're right. I'm really glad we came. It's a beautiful party. And your place looks fantastic. Hello, I'm Janet, and this is my husband, Bill. Oh, no, nothing, I didn't know you knew each other. Christine, Christina. No, you go ahead, darling, I'm gonna sit here for a while.

0: Yes, I in my chair stay the picture of ease. Yes, one more brandy, please. Oh, you ready to go, darling? Nothing. No, I've just got a terrible headache. It was a wonderful party, wasn't it? Wasn't it? Wasn't it?
1: No a potem Liza Minnelli wykonała taki numer, że nikt się tego nie spodziewał. Pet Shop Boys. Liza Minnelli i Pet Shop Boys, to się nie może udać.
2: Tak, to były dwie płyty całkiem blisko siebie, które jedna była taka, ja właśnie nie wiem, jaki to byłby gatunek, synth pop to był chyba wtedy? Ona tak mówiła, że ten synth pop będzie teraz w imię właśnie Pet Shop Boys i żeby zrobić coś podobnego, takiego innego niż co jest do niej przyklejone, czyli taka raczej scena kabaretowa, raczej scena piosenka śpiewana, coś takiego, więc zrobiła coś zupełnie innego. Obok też się pojawiła płyta z pościeluwami, jak to ona nazwała, gdzie takim już niższym rejestrem, troszeczkę takim uwodzącym, ale też trochę sennym, zapraszała do wspólnej przygody zupełnie innej, ale bo wiem, że będziemy słuchać jednej z tych piosenek, żeby posłuchać, jak inaczej Liza już później też brzmiała.
1: Wiesz, ona weszła na nieznany sobie rynek takiej piosenki z list przebojów.
2: Tak.
1: I powiedziała, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła tego, że jej numer, jej singiel piął się w górę na listach przebojów i to wszystkich od Billboardu począwszy i że występowała w programach telewizyjnych pokazujących listę przebojów. Ja sam pamiętam, byłem wtedy w Anglii, jak ona wystąpiła w Top of the Pops i ona mówi, nigdy wcześniej nikt mnie nie zapraszał do takich programów, bo ja śpiewałam inny repertuar i nagle byłam na równi z gwiazdami muzyki tanecznej.
2: Ale co najciekawsze w tym wszystkim, że od korzeni nie odejdziesz. Dlaczego? Że ten utwór, o którym mówisz, co sięgał po prostu tych rankingów jak najwyżej, to było Losing My Mind. To był utwór napisany przez Stevena Sondheima do musicalu Follies i po prostu został zaśpiewany w innej aranżacji, właśnie żeby sprzedać się jako ten singiel popowy. Więc to nic nie dzieje się przypadkowo. Liza Minnelli to tutaj jednak sięgnęła częściowo do korzeni.
1: Tak, i to był ten numer, który ją wylansował i tamtą płytę wylansował, ale ja chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować inną piosenkę z tej płyty Pet Shop Boys, skomponowaną przez Nila Tennanta, bo ona trochę znowu pasuje do naszych czasów. Don't drop bombs. Nie...
2: Zrzucajcie bomb?
1: Tak, nie zrzucajcie bomb. I to jest, myślę, taki numer, który stał się zapowiedzią naszych doświadczeń.

0: Raczek mówi.
1: No i znowu się okazało, że Liza Minnelli ma szczęście do ludzi. Pet Shop Boys trafili w dziesiątkę, proponując jej współpracę, a i ona na tym dużo zyskała, bo miała rzeszę nowych wielbicieli, którzy, niektórzy z nich, szczególnie ci młodsi, dopiero przy okazji właśnie tej płyty dowiedzieli się, że jest taka Liza Minnelli. Dzisiaj jest ona bohaterką, Raczek mówi, bo na polskim rynku ukazała się książka Liza Minnelli Wysłuchajcie mnie. I to jest autobiografia napisana wspólnie z Michaelem Feinsteinem i chyba warto, wszystkich, którzy lubią, kochają, znają Lizę Minnelli, warto im polecić tę książkę. Z Kacprem przeczytaliśmy już...
2: Od deski do deski.
1: Od deski do deski. Jesteśmy pod dużym wrażeniem i także wrażeniem tego, jakie znaczenie w życiu Lizy Minnelli mieli ludzie, których spotykała, że oni w gruncie rzeczy... Od nich zależało jej życie i w tym dobrym, i w tym złym znaczeniu.
2: Dokładnie, mamy tutaj opowieść oprócz wielkich postaciach, które jej pomogły. Mamy też czterech mężów, z którymi w większości miała udane stosunki. Później po rozwodzie część z nich zostawała jej przyjaciółmi. Był tylko jeden, który okazał się podły i wykorzystał Lizę Minnelli. Był to jej ostatni mąż.
1: David Jess.
2: Dokładnie, ale nie można zapomnieć o Holstonie, który stworzył wizerunek Lizy Minnelli. Oprócz tego, że...
1: mody.
2: Dokładnie, projektant mody i jeszcze Peretti, która była odpowiedzialna za biżuterię. To był taki team, który współpracował z Lizą bardzo blisko. Liza się zaprzyjaźniła z Holstonem. Bardzo, bardzo byli w zażyłych relacjach. On tworzył wszystkie dla niej kostiumy i stroje. Niekiedy tworzył na przykład kilka wersji tego samego kostiumu, żeby ona w każdym momencie swojej wagi mogła ten kostium nałożyć. Był też pamiętny wyjazd do Paryża, gdzie podbił runway właśnie wybieg Halstona i wtedy również Liza śpiewała, więc to była wielka postać w życiu Lizy, która ją ukształtowała wizerunkowo.
1: No i tu znowu miała trochę pecha Liza, bo ci ważni ludzie dla niej szybko odchodzili. Halstona straciła z tego powodu, że był chory na AIDS i stał się jego ofiarą.
2: Podobnie pierwszy mąż.
1: Podobnie pierwszy mąż. Obaj byli gejami zresztą. Tu coś refrenem z życia rodziców, bo jej tata Vincent Minnelli też był gejem. No, można powiedzieć biseksualistą, bo wchodził w relacje z paniami, ale w gruncie rzeczy poświęcał się romansom męsko-męskim i to też w jakiś sposób wpłynęło na to, że było mnóstwo zawsze tego typu kontaktów w życiu Lizy Minnelli. Ona znajdowała przyjemność i satysfakcję w kontaktach z ludźmi o takiej wrażliwości, którą często geje posiadają i też z wzajemnością LGBT+, wszyscy słuchacze.
2: Wszyscy pokochali Lizę.
1: Kochali zawsze Lizę. Ona była uwielbiana. Brała też udział w różnych akcjach społecznych na rzecz środowiska, a także na rzecz walki z AIDS. I bardzo tu się społecznie udzielała. Ale chcę teraz powiedzieć o jednym z jej ostatnich takich pamiętnych występów w 2022 roku. Roku, wystąpiła podczas ceremonii wręczania Oscarów jako wręczająca. To powód był prosty. To było 50-lecie kabaretu. I z okazji 50. rocznicy tego gigantycznego sukcesu zaproszono Lizę Minnelli, żeby wręczyła Oscara za najlepszy film roku.
2: I była przeszczęśliwa, wyszła zawiedziona, wyszła podłamana i z takim poczuciem, że została oszukana i wykorzystana, bo w ostatniej chwili była taka sytuacja, że nawet już chcieli jej w ogóle podziękować, żeby nie wychodziła na tę scenę. Później pojawił się wózek inwalidzki, a prosiła, że może się pokazać w reżyserskim krześle, stołku.
1: Chodzi o to, że Liza była schorowana,
2: tak,
1: wtedy
2: ale nie
1: po różnych
2: tak,
1: operacjach, miała kłopoty kłopoty z kręgosłupem i poprosiła, żeby dano jej taki wysoki stołek reżyserski, na którym zwykle siadała śpiewając piosenki, no bo cały czas koncertowała, żeby po prostu miała podparcie dla kręgosłupa, będzie się czuła bezpiecznie. I w ostatniej chwili powiedziano jej, że nie ma takiego stołka.
2: Dokładnie.
1: No i że w związku z tym zamiast tego stołka będzie wózek inwalidzki.
2: Który jej uwłaczał. Ona oczywiście zaznacza, że jakby z całym szacunkiem do osób, które korzystają z...
1: jej no, po prostu ciężko chorą osobę, wiedziała, że z tego powodu będzie mnóstwo komentarzy, że to będzie wszędzie pokazywane.
2: Dodatkowo też chciała przeczytać z promptera, ale była przez to, że była niżej na wózku, to nie widziała. Miała na kartce, ale nie miała okularów, więc po prostu było to
1: bezradna.
2: Przeprowadzone. Dokładnie, była bezradna, została tak pokazana, a zupełnie się tak nie czuła.
1: I z tym związana jest nasza zagadka. Oczywiście jak zwykle ta osoba, która jako pierwsza poda właściwą odpowiedź, przysyłając ją na adres tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła dostać nagrodę, a dziś tą nagrodą jest autobiografia Lajzy Minnelli, Wysłuchajcie mnie, o której cały czas rozmawiamy. Ale najpierw trzeba dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto uparł się, aby Lajza Minnelli siedziała na wózku inwalidzkim podczas jubileuszu 50-lecia kabaretu na ceremonii wręczania Oscarów w 2022 roku? Jeszcze raz. Kto uparł się, żeby Liza Minnelli siedziała na wózku inwalidzkim podczas jubileuszu 50-lecia kabaretu na ceremonii wręczania Oscarów w 2022 roku. tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekamy na odpowiedzi i żegnamy się piosenką kultową z filmu Martina Scorsese New York, New York, którą zresztą śpiewała Liza Minnelli potem na zmianę z Frankiem Sinatrą, nazywanym przez nią swoim wujem. A dziś już dziękujemy. Kacper Siedlecki, Tomasz Raczek i Kajtek Strzelczyk, no i oczywiście Liza Minnelli. A praca domowa na przyszły tydzień to serial pod tytułem Lalka. Można go oglądać na Netflixie. To dopiero będzie ocenianie.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dwa rosyjskie ataki dronowe blisko granicy z Polską. Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polskiej przestrzeni powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAB. Nie doszło do naruszenia naszej granicy, zaznaczył minister we wpisie na X-ie. W odległości około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin dron uderzył w stację benzynową, w wyniku czego zapaliły się dwie ciężarówki. W pobliżu tego samego przejścia granicznego Rosjanie trafili również w pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Dzięki wcześniejszym alertom nikt nie zginął. Jak czytamy w komunikacie PKP Intercity, informujemy, że zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przejęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, a wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Pociąg został przejęty od kolei ukraińskich z opóźnieniem około 370 minut. Po zakończeniu odprawy będzie kontynuował podróż w kierunku Warszawy, poinformował przewoźnik. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terytorium Ukrainy nad ranem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB. Po 5 godzinach alert odwołano. Dodatkowo na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny. Alarm trwał godzinę.
1: Ja odsyłam do poradnika bezpieczeństwa, który jest takim kluczem. On krok po kroku mówi, co należy w takich sytuacjach zrobić. W tych powiatach, w których zostały uruchomione alarmy, syreny zawyły, syreny zadziałały. Przypominam, że my cały czas też dokładamy tych syren. Na ten moment w całym województwie mamy ich ponad 500, a do końca roku będzie ich ponad 1000. Więc to jest też bardzo intensywna rozbudowa. Ale tak, w tym przypadku syreny zawyły. Trudno mi się odnieść do tego, czy ktoś słyszał, czy ktoś nie słyszał. Pamiętajmy, że na to ma wpływ wiele rzeczy. Warunki atmosferyczne, wiatr, głęboki sen, no różne rzeczy mogły się zdarzyć.
0: Mówił TVP Info wicewojewoda lubelski Wojciech Wołoch. O godzinie 17:00 odbędzie się specjalna odprawa zwołana przez premiera Donalda Tuska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem ministrów i służb. Drożeją paliwa. Za wzrost cen odpowiada przede wszystkim droga ropa naftowa i sytuacja na Bliskim Wschodzie. O tym, co czeka kierowców w najbliższych dniach, mówi Magdalena Robak z ePetrol.
2: Jeżeli chodzi o prognozy na nadchodzący tydzień, na kolejny tydzień września, to niestety są one jednoznacznie zwyżkowe. Drożeje ropa naftowa, prognozy dla hurtu również przewidują, że paliwa bardzo podrożeją. Na świecie utrzymują się kłopoty z przerobem ropy i to powoduje, że najprawdopodobniej na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł.
0: W górę pójdą też ceny autogazu, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: rano.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie siedzę ja, Tomasz Giemza, a za szybą, za konsoletą, guziki i suwaki obsługuje Kajtek Strzelczyk. Na początek postanowiłem podłączyć się pod to, co przed momentem robili moi antenowi sąsiedzi, czyli Tomasz Raczek i Kacper Siedlecki, a opowiadali o Lizie Minnelli, mówili też o musicalu Chicago i o All That Jazz, ale tej piosenki nie zagrali, więc zrobię to ja. Liza Minnelli zaśpiewa All That Jazz, czyli cały ten zgiełk.

0: that jazz.
1: Liza Minnelli, a teraz coś z zupełnie innej beczki. I zanim sobie Państwo pomyślą, że ten utwór, który teraz dla Państwa przygotowałem, że to kolejna nudna ballada country, to proszę się wsłuchać i dać tej piosence szansę, bo jest ona moim zdaniem absolutnie magiczna. A przy okazji mogą się Państwo zastanowić, czy nie pamiętają Państwo tego utworu z pewnego znanego filmu z roku 1994. Uważni widzowie mogą tę scenę pamiętać, mogą Państwo do mnie pisać tomasz.giemza@nowyświat.online, a my słuchamy Love is a Red Dress.

Maria McKee śpiewała: jeśli miłość to dach nad głową, będę stała w deszczu. Jeśli miłość to czerwona suknia, odziej mnie w łachmany. Jeśli miłość to para asów, obejdę się z waletem. Pan Luke do mnie napisał, że być może chodziło o film Urodzeni mordercy. Nie wiem, być może w tym filmie też ta piosenka się znalazła, natomiast ja miałem na myśli filmy Pulp Fiction. I moje wybory do kącika filmowego często skłaniają mnie do tego, aby dany film sobie powtórzyć. Tak też zrobiłem z tym dobrze znanym filmem Quentina Tarantino. Pamiętam, że niegdyś się mówiło, że to film kultowy. Natomiast szczerze powiem, że dla mnie ten film jest ładną, ale jednak filmową wydmuszką. Natomiast ścieżkę dźwiękową miał pierwszorzędną. Dlatego posłuchamy jeszcze jednej rzewnej piosenki z tej ścieżki dźwiękowej, zaśpiewa Ricky Nelson.

Lonesome Town śpiewał Ricky Nelson, a nasz realizator Kajtek oburzył się, że ja nazwałem Pulp Fiction filmową wydmuszką. Oburzył się i następnie wyszedł i martwiłem się, że się na mnie obraził i już nie wróci i nici z audycji, ale na szczęście wrócił. Dziękuję, Kajtku. Ja kino Quentina Tarantino bardzo lubię, natomiast Pulp Fiction moim ulubionym jego filmem nie jest. Ten film wszedł na ekrany w roku 94 i nasz wehikuł czasu, muzyczny wehikuł czasu do tego właśnie roku nas dziś zabierze. Mam dla Państwa z tego roku dwie zupełnie inne od siebie płyty i zaczniemy od płyty zatytułowanej Ill Communication, jakże barwnego tria Beastie Boys.

Takie zespoły jak między innymi Beastie Boys i Run DMC wprowadziły rap do muzycznego mainstreamu. Ja niedawno obejrzałem sobie film, który bardzo Państwu polecam, film Beastie Boys, ich historia. I jeden z muzyków Beastie Boys w tym filmie wygłosił słowa, które mnie na swój sposób poruszyły, bo też przypomniały mi moje szkolne czasy i bycie outsiderem. Otóż mówił, że kiedy był nastolatkiem, to dojrzewał z łatką inności, z łatką bycia dziwakiem, a potem odkrył zespół The Clash. I dotarło do niego, że gdzieś na tym wielkim świecie są inni ludzie, którzy również są dziwakami. Trzeba tylko ich odnaleźć i dobrze z nimi żyć, dobrze z nimi się czuć. Ponieważ The Clash Joe Stramera byli dla Beastie Boysów wielką inspiracją, to posłuchamy teraz solowego nagrania Joe Stramera, które dotyczy wolności ekspresji. Techno D-Day.

Utwór Techno D-Day był tu dygresją. My wracamy jednak do wspomnianej płyty Ill Communication Beastie Boys. Beastie Boys powstali jako zespół hardcore punkowy. Nieco później zainspirowali się rapem i wybrali jednak rap. Ale potem, idąc właśnie za przykładem The Clash i Joe Stramera, doszli do wniosku, że nie muszą się szufladkować, nie muszą wybierać jednego kierunku muzycznego, a po prostu mogą robić, co im się żywnie podoba, i tak też robili na wspomnianej płycie z roku 94 Ill Communication, z której wysłuchamy jeszcze jednego utworu pod tytułem Shambhala.

Zapowiadałem, że z roku 94 wybrałem dwie zupełnie różne płyty. Teraz ta druga jest to płyta Voodoo Lounge Rolling Stonesów. I wybrałem piosenkę You Got Me Rockin'. To jest moim zdaniem idealna piosenka do rozpoczynania koncertów. Ja byłem na koncercie Stonesów trzykrotnie. Jeśli dobrze pamiętam, to dwukrotnie od tego właśnie utworu swój koncert rozpoczynali. I proszę zwrócić uwagę na drapieżną gitarę Keitha Richardsa. I w tym utworze można usłyszeć coś, co moim zdaniem jest jedną ze składowych fenomenu tego gitarzysty. Chodzi o to, że nigdy nie wiadomo, kiedy on postanowi uderzyć w struny swojej gitary. Czasem wejdzie w półtaktu, czasem niby wchodzi od razu, ale jakby jest lekko spóźniony, a czasem jak mu się nie chce, to po prostu przez dłuższy moment nic nie zagra. To jeszcze lepiej słychać na koncertach tego zespołu, ale na tym nagraniu studyjnym Keith Richards i jego chaos również są obecne.

Keith Richards, którego grą się zachwycałem, on ma wizerunek rock'n'rollowego łobuza, ale często pokazuje również czułą stronę i bardzo często na płytach The Rolling Stones ma również swój własny kącik, więc z rzeczonej płyty Voodoo Lounge sięgam po utwór, który zaśpiewa właśnie Keith Richards. Przed chwilą grał tak drapieżnie, a teraz zaśpiewa tak łagodnie i czule.

Napisała do mnie pani Anna, która często się odzywa, kiedy na antenie grają Stonci. Pani Anna podziela mój zachwyt tą płytą i wymieniła piosenkę, której dziś nie zagramy, ale ja pani Anno tę piosenkę już dwukrotnie na antenie Radia Nowy Świat grałem i po prostu nie chciałem się powtarzać, ale tak, to jest piękna piosenka, którą również śpiewa Keith Richards. A my przechodzimy dalej. Teraz będzie stare, trzeszczące nagranie z roku 22, chyba, jeśli dobrze pamiętam. Zaśpiewa je wówczas 27-letnia Alberta Hunter, o której opowiem Państwu więcej za momencik.

0: the man that wrecked my life. Now it may be a week, and it may be a month or two. I say it may be a week, and it may be a month or two. All the things you're doing to me, and it's coming back home. If you want me, pretty papa, got to come on the marker, man.
1: Zapowiadając ten utwór, powiedziałem, że nagranie pochodzi z roku 22 i myślę, że domyślili się Państwo, że nie chodziło mi o rok 2022, a oczywiście o rok 1922. To było naprawdę stare nagranie. A Alberta Hunter przyszła na świat w roku 1895, kiedy miała zaledwie 11 lat. Uciekła z domu, wyjechała do Chicago, aby zostać wokalistką. Wkrótce swoje marzenia spełniła, ale w latach 50. po pierwsze amerykańska popkultura i amerykańska muzyka, ta muzyka mainstreamowa się zmieniła. Po drugie Alberta Hunter mówiła, że straciła wówczas serce do śpiewania i postanowiła zostać pielęgniarką. Aby to zrobić, sfałszowała dyplom ukończenia szkoły, skłamała też na temat swojego wieku i była fantastyczną pielęgniarką przez lata, ale kiedy wysłali ją na emeryturę, bo według tej sfałszowanej metryki miała lat 70, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. W rzeczywistości ona miała w tym momencie nie 70 lat, ale miała lat 82 i postanowiła, że w tym już zaawansowanym wieku nie pozostaje jej nic innego, jak tylko wrócić do śpiewania. I teraz posłuchamy jej utworu, który nagrywała mając lat 87.

0: Pani Kasia w grupie patronów napisała: tak zaśpiewać w wieku 87 lat, ta pani to petarda. Ja bym powiedział, że petarda to mało powiedziane. Alberta Hunter była prawdziwą rakietą i specjalnie tak zestawiłem utwory. Usłyszeliśmy najpierw 27-letnią Albertę Hunter, a następnie Albertę Hunter 87-letnią i myślę, że ta starsza wersja miała w sobie jeszcze więcej charyzmy i animuszu. Więc sięgnijmy po jeszcze jeden utwór Alberty Hunter. Na tym nagraniu to jest nagranie z albumu, którym ona powróciła. To było w roku 80. I wówczas miała zaledwie 82 lata i śpiewała tak.
1: I'll be down to get you in a taxi, honey.

Śpiewała Alberta Hunter, której przykład pokazuje, że sekret długowieczności to po prostu robić to, co się lubi i w żadnym razie nie przestawać. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie miłe listy. Dziękuję Panu Markowi, dziękuję Pani Annie, dziękuję Panu Jarkowi również i dziękuję grupie zaprzyjaźnionych słuchaczy, którzy martwią się, czy ja na pewno skończę audycję przed startem wyścigu Formuły 1. Otóż tak, skończę, ale proszę Radio Nowy Świat nie wyłączać, bo przecież może Radio Nowy Świat dalej grać w tle, a myślę, że redaktor Marcin Kedryński może mieć ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż komentatorzy sportowi. Teraz przechodzimy do kolejnej pozycji programu. Zaśpiewa Roy Bookbinder. A do tego wyboru skłoniło mnie spotkanie z naszą słuchaczką, z panią Grażyną, z którą na ulicach Łodzi przed tygodniem rozmawialiśmy o muzyce ragtime. Rozmawialiśmy o Scottie Joplinie. To nie będzie klasyczny klawiszowy ragtime, ale będzie to ragtime blues gitarowy. Roy Bookbinder zagra i zaśpiewa Traveling Man.

0: do Ragtime'u, który jest dla mnie przede wszystkim fantastyczną, trochę cyrkową, muzyczną zabawą. Nieraz będę wracał, a o spotkaniu z naszą słuchaczką wspomniałem dlatego, bo uważam, że to wyjątkowe, że w roku 2026 można z kimś odbyć na ulicy miłą pogawędkę o muzyce Ragtime. Na koniec raz jeszcze Roy Bookbinder, mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.
1: Baby, it must be love.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, kilka kilometrów od granicy z Polską. Dzięki błyskawicznej ewakuacji nie ma ofiar śmiertelnych. Pociągiem podróżuje 206 osób, a wśród pasażerów nie ma obywateli Polski, przekazało PKP Intercity. Pociąg został przyjęty od kolei ukraińskich z opóźnieniem około 370 minut. Po zakończeniu odprawy będzie kontynuował podróż w kierunku Warszawy, czytamy w komunikacie. Z kolei zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego dron uderzył w stację benzynową, w wyniku czego zapaliły się dwie ciężarówki. Sytuację komentował w TVP Info generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie.
1: Rosjanie mają za cel uzyskanie jak największego powodzenia w ofensywie jesiennej. Te wszystkie incydenty, z którymi mieliśmy do czynienia ostatniej nocy, to przecież zamierzone działanie, skrupulatnie zaplanowane przez planistów wojskowych i cywilnych administracji Kremla. Rosjanie, wykorzystując już coraz częściej i na większą skalę drony z napędami odrzutowymi, są w stanie szybko przemieścić je na dość znaczne odległości, przenosząc większe ładunki niż dotychczas i uderzać w taką infrastrukturę, w którą do tej pory nie uderzali.
0: O specyfice dronów odrzutowych mówił w TVN24 Mariusz Marszałkowski, analityk do spraw bezpieczeństwa z Defense24.
2: Coraz częściej właśnie te bezzałogowce pojawiają się w rosyjskiej armii. To są bezzałogowce, których zasięg szacuje się na ponad 1000 kilometrów, czyli to uderzenie dzisiaj, jeżeli rzeczywiście wykorzystano Gierania 5, to jest też także sygnał dla nas, dlatego że jeżeli ten dron właśnie wleciał 2 kilometry, 3 kilometry przed granicą polską, to oznacza, że jest w stanie również dolecieć poza tą granicę, czyli uderzyć również na naszym terytorium.
0: Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAP. Nie doszło do naruszenia naszej granicy, zaznaczył. W związku z rosyjskim atakiem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB. Po 5 godzinach alert odwołano. Dodatkowo na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, alarm trwał godzinę. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że w nocy Rosjanie użyli w atakach na Ukrainę ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet mających cechy bezzałogowca i pocisku manewrującego. W Szwecji dziś wybory parlamentarne. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Partia Robotnicza Socjaldemokraci, Partia Ochrony Środowiska Zieloni, Partia Lewicy i Partia Centrum prowadzą w sondażach prawie 4 punkty procentowe przed rządzącą centroprawicową koalicją współpracującą ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami. W Szwecji nie ma ciszy wyborczej. Tegoroczna debata koncentrowała się na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, w mniejszym stopniu na migracji czy walce z przestępczością. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko, dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński zapraszają na 2 godziny przyjaznego muzykowania w porze siesty. Szczęśliwego też od czasu do czasu, choć zaczniemy od wspomnienia dnia, który we mnie i w wielu z mojego pokolenia pozostawił bardzo trwały i bolesny ślad. Ale jednocześnie wspomnienie tamtego wieczoru sprzed lat dokładnie 25 wzrusza mnie nieodmiennie, bo przypomina, że w bardzo wielu życiowych, naprawdę trudnych sytuacjach może nas uratować, ocalić muzyka.

jak na wodę.

To był chłodny wieczór wysoko na wzgórzach w pobliżu Florencji, we włoskiej posiadłości Stinga. To był chłodny wieczór, ale być może tak naprawdę był to chłód grozy i lęku przed tym, co nastąpi. I w moim pojęciu sam ten dzień był początkiem trzeciego tysiąclecia, które jakkolwiek dla każdego z nas i wierzę jak najczęściej bywało także szczęśliwe, świetliste i dobre, to jednak zdaje się być wciąż jeszcze mroczne. Tych 25 lat, ćwierć wieku, by sięgnąć po tytuł popularnego ostatnio filmu Jedna wojna za drugą, a potem jeszcze pandemia, kryzysy. Sami Państwo wiedzą. Cóż, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że po tych 25 latach los się po prostu odmieni, bo jak mawiał już Miguel Cervantes w swoim legendarnym dziele, ani zło, ani też dobro nie może trwać niezachwianie i jeśli jest bardzo źle przez naprawdę długi czas, to możemy już oczekiwać jedynie tego, że nadejdą dobre, szczęśliwe dni. I w istocie nadejdą, bo zbliża się wielkimi krokami nasze nowoświatowe święto muzyki szczęśliwej. 16 już Energa Siesta Festival w Gdyni, tym razem na stulecie miasta. I mam wspaniałą wiadomość, ale żeby tak od razu po tej nostalgicznej, czy też lirycznej, może bardziej introdukcji, która nam rozpoczęła dzisiejsze spotkanie, żeby od razu nie wspinać się na plażowe palmy, chciałbym Państwu podrzucić balladę wielkiej urody z roku 1938 i wierzyć, że w ostatnim dniu naszego festiwalu w Klubie Ucho także po tę balladę sięgnie nasz serdeczny radiowy przyjaciel Jan Emil Młynarski wraz ze swoim warszawskim kombo tanecznym. Z serca Państwa zapraszamy na to spotkanie. Klub Ucho w Gdyni, ostatni dzień naszego festiwalu, 10 listopada. Proszę być tam z nami koniecznie.

Jakaż to piękna historia, rok 1938, walc angielski Jana Markowskiego ze słowami Wacława Stępnia. Wszyscy to wtedy śpiewali, Mieczysław Fog, Albert Harris, Marta Mirska. Ale proszę przyznać, że cała wersja nie jest ani odrobinę mniej wzruszająca. Jan Emil Młynarski, jego warszawskie kombo taneczne na Siesta Festiwalu 10 listopada w Gdyni w klubie Ucho. Proszę być tam z nami, a ja myślę z czułością o Janku, z którym przez tyle lat mijałem się na antenie Radia Nowy Świat, a wcześniej także w innej bliskiej nam rozgłośni. Jestem mu ogromnie wdzięczny za czułość, z jaką traktuje dawną, minioną, a przecież tak wielkiej urody, a muzykę. I nieuchronnie mam ochotę porównać go do wielkich Marsalisów. Niech Winton teraz postąpi bardzo podobnie. To jest fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Bolden, gdzie Winton z przyjaciółmi odrestaurowują klasyczne nagranie Louisa Armstronga Stardust z roku 1931, nieomal nuta po nucie.

Wenton z przyjaciółmi wciela się w postać Louisa Armstronga w filmie Bolden. Bolden, Buddy Bolden, to był ten legendarny trębacz owych czasów, który kiedy grał na jednym brzegu Mississippi w Nowym Orleanie, to słychać go było znakomicie na drugim, w najodleglejszym nawet lupanarze. Ale i Branford Marsalis ostatnio, zazwyczaj najbardziej krnąbrny z wszystkich muzykujących braci, kłania się tradycji. Tą płytą, na którą czekamy z takim utęsknieniem. Muzyką, której wysłuchamy wspólnie na siestowym koncercie 8 listopada w Nosprze. Branford Marsalis i Diane Reeves kłaniają się legendzie Johna Coltrane'a, osobliwie zaś płycie, którą John nagrał z Johnem Hartmanem.

O, jak pięknie. Już 3 dni nam tylko zostały do premiery tej płyty. Chciałbym, żebyśmy pozostali w takim ściśle jazzowym, balladowym nastroju i przywołali parę piosenek z tamtej epoki. Body and Soul, na przykład rok 1930, Edward Heyman, Robert Sauer i Frank Eaton. Piszą tę piosenkę dla Gertrude Lawrence, ale potem sięgają po nią absolutnie wszyscy, między innymi także Billie Holiday. Na swojej wielkiej urody balladowej płycie z 1957, gdzie obok Billie pojawia się z tenorem, jak żeby inaczej, Ben Webster. A chwilę potem od Billie przejmie ten temat tak, jak zrobił to w 1939 roku i właściwie zmienił dzieje muzyki tym jednym nagraniem, Coleman Hawkins.

Coleman Hawkins z tym jednym nagraniem z pamiętnego roku 1939 zainspirował erę bebopu. A mnie z kolei zainspirował Jan Emil Młynarski do sięgnięcia dziś po muzykę dawnych mistrzów. I nie myślę tu o Bachu, bynajmniej o wielkich jazzmenach lat 20., 30., 40. I Jan, który pojawi się na Siesta Festiwalu ze swoim warszawskim kombo tanecznym w klubie Ucho 10 listopada w Gdyni, wierzę, że może sięgnąć także po piosenki, które śpiewała warszawska ulica w latach 30., a które powstały oryginalnie hen za Wielką Wodą. A czasami zresztą były swoistym pomostem między jednym a drugim światem, bo na przykład ten temat powstał w latach 20. w Austrii i proszę wybaczyć, w oryginale był po niemiecku, ale Irving Caesar napisał do niego słowa angielskie i Louis Armstrong jako jeden z pierwszych sięgnął po tę piosenkę i chciałbym, żeby zrobił to także dzisiaj. Chwilę po nim przejmie ten temat z tenorem Don Byas, ale ja tylko przypominam Państwu, że przecież to jest utwór, do którego polski tekst napisał fenomenalny Marian Hemar i nie pamiętam już, kto śpiewał to po raz pierwszy w Polsce, czy Tadeusz Faliszewski, czy Zula Pogorzelska. Na nią mi to bardziej wygląda, jak się przysłuchamy tym słowom. Tak czy inaczej, był to w owych czasach wielki przebój i niewykluczone, że zabrzmi w klubie Ucho w wykonaniu Jana Młynarskiego.

mały gigolo piękny, gigolo tańczy co noc na dancingu. Być może ci spośród Państwa, którzy lubią sięgać w głąb historii polskiej piosenki, pamiętają także te słowa Mariana Hemara. Mariana Hemara, który trzymał rękę czy też swoje pióro na pulsie piosenki popularnej całego świata, osobliwie zaś piosenki amerykańskiej, ma się rozumieć, czy francuskiej, dajmy na to. I dlatego też nie zdziwiło nikogo, że bardzo prędko napisał polskie słowa do piosenki, którą w 1931 roku nagrał Bing Crosby. A potem w Polsce śpiewała to bodaj Zofia Ternę jako pierwsza. Chciałbym, by dzisiaj po ten temat znany w naszym kręgu kulturowym pod tytułem Nikt, tylko ty, by sięgnął po niego u progu lat 30. także Bert Ambrose, a potem by przejął go z saksofonem tenorowym Ike Beck, fenomenalny Freddie Roach przy organach Hammonda. Proszę zostać z nami, siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Za około godzinę w RCB ma się rozpocząć specjalna narada z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. To w związku z uderzeniami rosyjskich dronów tuż przy polskiej granicy. Jeden z bezzałogowców uderzył w pociąg relacji Warszawa-Kijów, w którym podróżowało ponad 200 osób. Dzięki błyskawicznej ewakuacji nie ma ofiar śmiertelnych. Z kolei zaledwie 800 metrów od przejścia granicznego dron uderzył w stację benzynową, w wyniku czego zapaliły się dwie ciężarówki. W związku z rosyjskim atakiem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB, a w 6 powiatach na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe. O sytuacji tak mówił TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Na pewno dzisiejsza noc była bardzo pracowita dla polskich lotników i dla polskich pograniczników. Od wielu, wielu dni Ukraina jest bardzo intensywnie bombardowana i te naloty dotyczą też oczywiście zachodniej części Ukrainy. Te uderzenia bardzo blisko Polski, myślę, że wszystkim pokazują, że to zagrożenie jest bardzo realne. Mogę tylko powiedzieć, że dowódca operacyjny czuwał całą nocą, że polscy lotnicy byli w powietrzu, zresztą mieszkańcy Podlasia czy Podkarpacia. Dzisiaj na co dzień już mierzą się nie tylko z alertami RCB, ale też z wyjącymi syrenami, z hukiem w powietrzu.
0: Ludzie muszą przyzwyczaić się do tego, że alarmy będą zdarzały się często, zaznaczył wiceminister Tomczyk.
1: Trzeba reagować, trzeba udać się w bezpieczne miejsce. Zgodnie z tym, co mówi poradnik bezpieczeństwa, to jest albo piwnica, albo miejsce schronienia, albo podziemny garaż, albo miejsce w mieszkaniu, które nie ma okien, do którego możemy się schować. Śledźmy te komunikaty, reagujmy na to, co się dzieje. Polskie wojsko na pewno zrobi wszystko, co możliwe, żeby chronić Rzeczpospolitą.
0: Tymczasem Litwa wstrzymała pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie, a NATO poderwało myśliwce w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dziś Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo, starty i lądowania samolotów zostały wstrzymane. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Wcześniej litewskie siły powietrzne poinformowały, że radary

wykryły niezidentyfikowany obiekt w okolicy miasta Warena na południu Litwy, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, prawdopodobnie znad Białorusi i opuścił ją w kierunku obwodu królewieckiego Rosji. W serwisie na koniec o incydencie w centrum Warszawy. 26-letni mężczyzna francuskiego pochodzenia wszedł na dach Warsaw Tower, najwyższego budynku w Polsce i w Unii Europejskiej. Na szczycie czekali już na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. To już trzecie tego typu wejście w ciągu ostatniego roku. 22 czerwca na wieżowiec wspiął się 37-letni polski wspinacz znany jako BNT. Został zatrzymany i przesłuchany w charakterze podejrzanego. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat, Marcin Kiedreński. I cieszę się nadzieją, że ta pierwsza część sprawiła Państwu frajdę. Mimo, że była liryczna, dawna, tęskna chwilami, nostalgiczna. I pewnie także w tym kierunku zabierze nas Jan Emil Młynarski i jego warszawskie kombo taneczne, które co dzisiaj oznajmiam z radością i wdzięcznością i z podekscytowaniem. Kombo taneczne Jana Emila Młynarskiego zakończy w pewnym sensie nasz festiwal siestowy 10 listopada w klubie Ucho. To będzie ostatni dzień, ale nie ostatni koncert. Po Janku jeszcze Bagatela, Mariza na wielkiej scenie. Ale skoro tak zanurzyliśmy się w to, co minione, jeszcze przez moment chciałbym zostać w latach, tym razem 60. i zabrać Państwa do Brazylii, bo też będziemy w świecie kultury luzofońskiej jeszcze w tej drugiej odsłonie wędrować sobie swobodnie. A zatem na początek Stan Getz i João Gilberto.

Stan Getz i Jean Gilberto. Nikt wcześniej, nikt później na tenorze takich melodii nie kwilił, prawda? A my do tej brazylijskiej muzyki sięgnęliśmy ze świadomością, że ona też nigdy wcześniej i nigdy później nie była takiej klasy, jak w czasach Antonio Carlosa Jobima, nie była tak odkrywcza, nie była tak inspirująca, ale to nie znaczy, że wciąż dzisiaj nie mamy szansy odkryć jej nowych, fascynujących kart. Nani Medeiros jest dzisiaj z nami, a tak jak będzie z nami na całej długiej trasie siestowej, która już w październiku sięgniemy chyba do każdego zakątka naszego kraju. I będzie to spotkanie wielu światów, ale zacznijmy od tej Brazylii, bo o niej się wszak zająknęliśmy. Nani Medeiros w rozkosznej, zwinnej bosie.

jak to sobie hula mile Nani Medeiros na plażach Rio z przyjaciółmi. I niewykluczone, że także w takim nastroju pojawi się na trasie siestowej. Wszelako inna myśl nam przyświeca. Taka mianowicie, by ten brazylijski żar spotkać i spleść z tęskną tradycją muzyki z zaułków Alfamy. I przyznaję, że byłem zaskoczony, iż Nani Medeiros swobodnie i wiarygodnie wchodzi w ten świat. Ten temat, ten nadzwyczajnie piękny, dawny utwór Maxa, pewnie Państwo pamiętają z naszych rozmaitych spotkań, Wielarz de Alfama, w istocie zaułki, zakątki Alfamy. Nani Medeiros, cieszę się nadzieją, przypomni nam tę piosenkę w siestowej trasie w październiku.

Pani Medeirosz wędrować będzie w siestowej trasie w październiku po całym naszym kraju z muzyką fado, ale nie zapominajmy, że dowodzi fenomenalna Marta Pereira da Costa, z całą pewnością najznakomitsza wirtuozka gitary portugalskiej wszystkich czasów. Co powiedziawszy, trzeba przyznać, że do dzisiaj niewielką miała konkurencję, bo to jest świat ściśle zdominowany przez mężczyzn. Z tym większą radością ją w nim witamy. A zatem Marta Pereira da Costa, Nani Medeiros, ale także Muszkieter Fado. Wspaniały Duarte.

Eduard Nani Medeiros i Marta Pereira da Costa, która będzie nimi dowodzić w Krakowie 14 października, a potem w Poznaniu, w Łodzi, w Kędzierzynie, Koźlu, we Wrocławiu, w Ełku, w Pile, w Koninie, w Sanoku, Lublinie, w Warszawie i wreszcie 30 października pożegnamy się w Bielsku-Białej. A chwilę potem spotkamy się ponownie w Gdyni, 16. Energa Siesta Festival, nasze nowoświatowe święto muzyki szczęśliwej. I szczęśliwie zaczniemy na scenie, która owszem, siestową muzykę zna bardzo dobrze i od lat. Ten gdyński w tym roku festiwal rozpoczniemy w Wejherowie, proszę sobie wyobrazić. A tam po raz pierwszy na naszej scenie Eneida Marta.

Eneida Marta, muzyczny symbol Gwinei Bissau. W piątek 6 listopada na scenie Filharmonii w Wejherowie, a tradycyjnie już na naszym festiwalu sobota należy do Kaboverdeńczyków. I zapraszamy już na scenę Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie powita nas także po raz pierwszy w siestowym gronie wielki bard z wysp Zielonego Przylądka, Mario Lucia.

Mario Lucio, jeden z najważniejszych artystów w dziejach muzyki kaboverdańskiej, twórca repertuaru właściwie wszystkich największych postaci z Wietrznych Wysp, a przy okazji w wolnych chwilach także polityk, między innymi minister kultury Cabo Verde. Po raz pierwszy z nami Mario Lucio w Gdyni 7 listopada. Tego 7 listopada, także dzień wcześniej i dzień później, nie zapominajmy, przekształcamy małą scenę teatru muzycznego w Tavernę Fado, a tam nasz najukochańszy Pedro Moutinho. W niedzielę na scenach teatru muzycznego specjalny projekt przygotowany w tym roku na festiwal, pomost między światem Warszawy i Lizbony, czy też raczej podwierzbnego Mazowsza i krawędzi kontynentu z widokiem na ocean. Mianowicie Luis Caracol i Ola Jas w projekcie Lisbon Connection, a wieczorem rozkoszne swingowanie z Anthonym Strongiem. I wreszcie poniedziałek, no to jest wielka rzecz. W poniedziałek wieczorem na głównej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni Angelique Kidjo. Angelique, która dzisiaj, co w jakimś sensie stanie się także w ów poniedziałek 9 listopada. Angelique dzisiaj jest w nastroju kubańskim i towarzyszy Omarze Portuondo.

Jak zapomnieć ten koncert w Gdańsku? Ile to lat temu było? 7? 9? Kiedy na scenę miałem zaszczyt i szczęście wprowadzić wielką Omarę Portuondo. Tym razem będę miał szczęście przedstawić Państwu Angelique Kidjo. To wieczorem na głównej scenie, a na tejże samej scenie po południu, właśnie po południe, kubańskie z Aidee Milanes i jej przyjaciółmi, a wśród nich fenomenalny Luis Guerra przy fortepianie. Aidee Milanes dzisiaj z przyjaciółmi w zjeście.

Hajdej Milanes na Siesta Festiwalu, a dziś w naszym spotkaniu w towarzystwie Davida Torrensa. A ja już się za Omarą stęskniłem. Niech Omara przyłączy się do Hajdej Milanes w kolejnym nagraniu, które w jakimś sensie też jest taką formą błogosławieństwa, namaszczenia, jakie wielka Omara daje swojej młodej koleżance.

Tak, na taki wieczór kubańskich boler także liczę. W to popołudnie właściwie listopadowe, no ale wiedzą Państwo, popołudnie listopadowe to już właściwie wieczór, prawda? Hayday Milanes będzie z nami 9 listopada na Siesta Festiwalu w Teatrze Muzycznym w Gdyni i dzisiaj poświęcamy jej cały tryptyk, w którym pojawia się z przyjaciółmi, a wśród nich dawno u nas niesłyszany geniusz z Argentyny. Człowiek, który nie tylko potrafił grać absolutnie na wszystkim, ale też miał głos nie z tego świata. Mówię, nie wiedzieć czemu w czasie przeszłym, a on przecież ma się nieźle i wciąż muzykuje. Nie uwielbiają go. Latyno, Amerykanie, a zatem Aidei, a obok niej Pedro Aznar.

Pedro Aznar u boku Aidey Milanes. Aidey będzie z nami na Siesta Festiwalu, a Pedro Aznar być może gdzieś kiedyś w przyszłości chciałbym, bo też to dla mnie jeden z najważniejszych głosów mojej młodości i właściwie do dzisiaj niesłychanie ważny, bo to jest muzyka, która ilekroć po nią sięgam, do niej wracam, a robię to tak często, sprawia wrażenie, jakby w ogóle pochodziła nieustannie z przyszłości. Wiedzą już Państwo, o czym mówię. To Pedro Aznar z Pat Metheny Group. I tą muzyką dzisiaj się żegnam. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kiedryński czekają na Państwa jak zawsze za tydzień. Tymczasem.

0: Jest 17:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna odprawa zwołana przez premiera Donalda Tuska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z udziałem ministrów i służb. To w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie przy granicy z Polską. Jest już głos z kancelarii prezydenta. Minister Rafał Leśkiewicz, pytany o sprawę ataków, zapewnił, że działająca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego służba jest w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach. Pociąg z Kijowa dotarł już do Warszawy z ponad 400-minutowym opóźnieniem, po tym jak dziś rano na granicy polsko-ukraińskiej w lokomotywę tego składu uderzył rosyjski dron. Na szczęście dzięki błyskawicznej ewakuacji i wcześniejszym ostrzeżeniu załogi pociągu nie ma ofiar śmiertelnych. Pociąg planowo miał jechać do Warszawy Centralnej i Zachodniej. Finalnie zatrzymał się na stacji Warszawa Wschodnia. Skład miał wjechać do Polski przez przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin. To trasa, którą podróżują również zagraniczne delegacje odwiedzające Ukrainę. Przedstawiciele delegacji Szwecji napisali tak: to nie był nasz pociąg, tylko pociąg jadący kilka minut za nami. W naszym pociągu ogłoszono jedynie ostrzeżenie możliwości ewakuacji, do której jednak nie doszło. Przebywający w Kijowie szef dyplomacji Polski Radosław Sikorski potępił atak.
1: To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie dla Ukrainy, ale także dla hipotetycznych przyszłych ofiar rosyjskiej agresji. I to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: A na koniec jeszcze raport ze stacji. Na świecie utrzymują się kłopoty z przerobem ropy, w związku z czym ceny paliw rosną. Prognozy na przyszły tydzień prezentują się następująco.
2: Najprawdopodobniej na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr. Natomiast w ślad za benzyną będzie drożał autogaz i tutaj zobaczymy ceny, które mogą już przekroczyć 3 zł.
0: Mówiła Magdalena Robak z Petrola. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Dalej niż Północ wita się z Państwem Olga Bobienko. I od razu pozwolę sobie zapowiedzieć, że będzie to nieco inna audycja, chociaż tylko nieco inna, bo będę dziś także Państwa przewodniczką. Miejsce, do którego się udajemy, nie jest dziś oczywiste, dlatego też dodatkowo jeszcze zaznaczę, że jesteśmy na naszej polskiej ziemi, a wpływ na ten, powiedzmy, kierunek ma także dzisiejsza kartka z kalendarza. Ale zanim konkrety, no to wcześniej oczywiście moje małe muzyczne skojarzenie. Ruszamy w świat.

Pierwszy utwór to zawsze to muzyczne skojarzenie z miejscem, do którego się udajemy. I gwoli przypomnienia, Państwa zadaniem w ciągu tych najbliższych minut jest odgadnięcie, cóż takiego opisuje, gdzie dokładnie się znajdujemy. No i sam fakt, że jest to w Polsce, to nie jest jedyna istotna kwestia. Proszę zapamiętać adres mailowy dalej niż północmałpanowyświat.online. Tutaj czekam na Państwa wiadomości, najlepiej oczywiście poprawne. Zaglądam również do grupy patronów. Dzień dobry Państwu. Widzę te wiadomości, natomiast te premiowane i punktowane to przypominam, że te, które trafią na skrzynkę mailową. Proszę uważnie słuchać. Powiedziałabym, że jest chłodno i wilgotno. Spadają pojedyncze krople, ich dźwięk też długo się niesie, długo go słychać. Mam ze sobą latarkę. Światło wydobywa z ciemności nierówne ściany, półki, wąskie przejścia. Raz się trzeba przycisnąć, za chwilę muszę zejść niżej, a później muszę się też zatrzymać nad przestrzenią, której dna nie widać. Widzę też wysokie góry, gdy już wyjdę na zewnątrz, ale jeżeli zostanę tu, gdzie jestem, no to bym powiedziała, że mamy korytarze, labirynt, jakieś sale. Może coś uformowane tu dookoła? W dużej mierze nie ma tu zasięgu. Nie ma też przypadkowych turystów. Może bym powiedziała, że jest tylko taki oddech, szelest sprzętu i też świadomość, że każdy kolejny metr prowadzi coraz dalej, a wręcz dalej od powierzchni. No i to też nie jest tak, że miejsce, w którym jestem, to miejsce, do którego można wejść tylko na kilka minut, bo to taki wielopoziomowy, rozległy system. Poznanie tego systemu wymaga przygotowania, doświadczenia i wielu godzin pot. No ale gdzieś tutaj te korytarze to nawet ponad 20 kilometrów, ciągną się na te ponad 20 kilometrów, a nawet jest różnica wysokości między najwyższym a najniższym punktem i ta przekracza nawet 800 metrów. Jak Państwo myślą, gdzie jesteśmy? Dalej niż północ, małpanowyświat.online.

0: było oczywiście łatwe, a jednak mimo wszystko, jak zwykle mnie państwo zaskakują. Tak, jesteśmy w naszych polskich jaskiniach, a dokładnie ta, którą opisywałam, to system właściwie, to wielka jaskinia śnieżna w Tatrach. To nie jest taka pojedyncza dziura, ale system połączonych jaskiń, którego korytarze mają łącznie właśnie ponad 23 kilometry, a tak jak wspominałam, różnica wysokości między najwyższym a najniższym punktem sięga dokładnie 824 metrów. To, że jesteśmy w tych jaskiniach naszych polskich dzisiaj, głównie skupimy się na jaskiniach karpackich, to w związku z Międzynarodowym Dniem Jaskiń i Krasu, które przypada dzisiaj, stąd też na samym początku wspominałam o kartce z kalendarza. No i jako, że kiedy myślimy o jaskiniach, przed oczami najczęściej stają nam Tatry, skalne ściany, ciemne otwory i takie podziemne korytarze, których końca często nie widać, to jednak nie znaczy, że jaskinie są tylko wyłącznie tatrzańską specjalnością, bo znajdziemy je także na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Sudetach, Beskidach, Bieszczadach czy Pieninach. W Polsce znamy już kilka tysięcy takich obiektów. Ich katalog co prawda wciąż się zmienia, no bo kolejne szczeliny są badane, są mierzone i czasem okazują się też wejściem do znacznie większego podziemnego świata. Nie wszystkie oczywiście powstają w ten sam sposób. Jedne wyżłobiła woda, inne są efektem pękania masywów i to są rzeczy, o które trzeba będzie jeszcze dopytać, ale zanim, to ja bym jeszcze postawiła takie pytanie, co moje koleżanki i koledzy wiedzą o polskich jaskiniach?
1: Żeby zwiedzić taką jaskinię, na pewno trzeba się ubrać porządnie, bo jest tam zwykle zimniej, bardziej wilgotno, jest tam ciemno i można tam spotkać różne organizmy, których nie możemy spotkać nigdzie indziej.
2: Przede wszystkim, jak wchodzimy do jaskini, to niewiele widzimy, ponieważ w jaskini jest ciemno, ale jeżeli szczęśliwie mamy ze sobą latarenkę, to podejrzewam, że możemy zobaczyć stalaktyty i stalagmity, być może jakieś jeziorka. I podobno wieki temu w jaskiniach mieszkali ludzie i podobno preferowali te małe jaskinie, więc to były takie ówczesne mikrokawalerki.
3: W jaskiniach w Polsce są stalagmity i stalaktyty i nigdy nie wiem, które są które.
0: I pozwolę sobie to wytłumaczyć, bo stalaktyt to naciek, który rośnie z góry, zwisa ze stropu jaskini, a stalagmit natomiast rośnie od dołu, z dna. I można to zapamiętać bardzo prosto, bo stalaktyt trzyma się sufitu i stalagmit, mając G w środku, trzyma się podłogi. No a kiedy oba spotkają się po środku, to powstaje kolumna. Skoro już wiemy też, że jaskinie mogą powstawać na różne sposoby, to będziemy zaglądać do tych karpackich i w Tatrach szczególnie ważną rolę odgrywa tutaj kras i dlatego też między innymi o Tatrach Zachodnich i Tatrach Wysokich będziemy rozmawiać, ale nie tylko. O tym wszystkim opowiedzą nam dzisiejsi goście, czyli profesorka Ditta Kicińska i profesor Jan Urban z sekcji speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. Towarzystwa, które zrzesza badaczy jaskiń i miłośników speleologii w Polsce. I to już za kilka minut.

0: Państwa i moimi gośćmi są wspomniani Dita Kicińska i Jan Urban.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Ja najchętniej, drodzy Państwo, zaczęłabym od tej dosyć pozornie banalnej rzeczy, bo chociaż już oczywiście wspominałam o jaskiniach, już tłumaczyłam, no to jednak dobrze by było, żeby padł ten ekspercki głos tutaj. Więc jeżeli mieliby Państwo nam wytłumaczyć, to czym właściwie ta jaskinia jest?
2: Definicja jaskini jest bardzo prosta. Jaskinie to naturalne pustki podziemne, dostępne dla człowieka, ale warto się pochylić i zastanowić nad każdym słowem tej definicji, bo to nie jest takie proste jednak. Co to znaczy naturalne pustki? To są formy powstające w wyniku procesów przyrodniczych, naturalnych. I najczęściej, czy najbardziej znane są jaskinie powstające w wyniku rozpuszczania skał, czyli tak zwane jaskinie kresowe. Ale mamy też jaskinie powstające w wyniku zupełnie innych procesów. Na przykład siła ciężkości potrafi tworzyć jaskinie o wielkości kilku kilometrów na zboczach, deformowanych zboczach górskich. Mamy też fale morskie, zwłaszcza oceaniczne, tam gdzie są duże przepływy i odpływy na Nowej Zelandii czy w Australii, potrafią tworzyć jaskinie o długości kilkuset metrów i to są wielkie, olbrzymie sale korytarze jaskiniowe. Wreszcie są jaskinie wulkaniczne, najbardziej znane są tak zwany lava tube, czyli rury lawowe, które powstają w wyniku podziemnego przepływu w obrębie już zastygającej lawy nowych strumieni lawowych. I taki strumień sobie przelatuje grawitacyjnie przez taką lawę i zostawia za sobą tunel, który potrafi mieć kilkadziesiąt kilometrów długości. Wreszcie również człowiek czasem jest na początku tworzenia się jaskiń, bo mamy tak zwane jaskinie konsekwencyjne, które powstają w wyniku wcześniejszego działania człowieka. Jeśli zrobimy w skale dużą dziurę, chodnik, jakąś dużą jamę i ten chodnik się kiedyś zawali, to powstaje nowa pustka, która jest jaskinią i ona, mimo że powstała w wyniku działań człowieka, to ona jest formą naturalną, bo jej ściany są wycięte wzdłuż naturalnych powierzchni spękań w danej skale. A najdziwniejsza jaskinia, o której słyszałam, to jaskinia powstała też w działaniu poprzez działanie człowieka. To jaskinia powstała w wyniku zapalenia pokładu węglowego. Pokład węglowy miał wychodnię na powierzchni, człowiek zapalił ten pokład, a on paląc się spowodował powstanie wielkiej jamy. Następne ważne słowo to, czy to są zawsze pustki. No jednak nie zawsze są to pustki, bo mówi się czasem, że speleolodzy, grotołazi wykopują jaskinie. Otóż zwłaszcza w przypadku jaskiń krasowych, najpierw woda tworzy tunel, tworzy kanał krasowy, ale potem inna woda przynosi do tego kanału glinę czy piasek i zasypuje część tego kanału. I speleolodzy, żeby całą jaskinię zbadać i udokumentować, to muszą ten materiał usunąć, więc oni nie kopią nowej jaskini, tylko odkopują ten materiał, który jaskinię wypełnił.
0: Wreszcie, czyli tutaj nie moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka sytuacja trochę jak z rysami, gdzie próbowano podokładać kilka kamieni, żeby te rysy były wyższe. Czyli nie, nikt nie pogłębia tych jaskiń, tylko sprawdza, co dokładnie w nich jest.
2: Tak, co, jak ta jaskinia wyglądała wtedy, kiedy się tworzyła. Tak, no czasem, to tak nawiasem powiem, czasem się poszerza jakieś przejście, kiedy widać, że tam autentycznie idzie dalej korytarz jaskiniowy, a robi się bardzo wąsko, ale to się robi bardzo rzadko i w zasadzie to powiedzmy sobie szczerze, jest to poza formalnym odkrywaniem jaskini.
0: To jeszcze do takich kwestii, to myślę, że przejdziemy, ale ja bym chciała jeszcze najpierw dowiedzieć się, no to skoro mamy już uszeregowaną kwestię tej definicji. Skoro dzisiaj przyglądamy się Karpatom, to dlaczego Karpaty właściwie, jakby to Państwo określili, są tak ciekawym miejscem dla tych badaczy jaskiń?
2: Jaskinie w Karpatach są bardzo różne. Właśnie dlatego, że Karpaty mają bardzo różną budowę geologiczną.
0: To w takim razie przejdźmy do tych najbardziej znanych, czyli do Tatr. To jak bogate w te jaskinie są Tatry? Jakie są te jaskinie w Tatrach?
1: Jaskinie tatrzańskie są bardzo bogate i są liczne. I zanim przejdę do tego, jaką mamy najgłębszą jaskinię i najdłuższą, to może też warto powiedzieć, jakie najdłuższe i najgłębsze jaskinie mamy na świecie, żebyśmy mieli też taką proporcję i widzieli, jaka jest różnica między tym, co gdzieś można na świecie znaleźć, a co znajdujemy w Polsce. Nie jest tak źle, od razu powiem, bo tu pani o tych rysach wcześniej nawiązała. Natomiast też, czy jaskinie można pogłębiać? To też pani takie pytanie zadała. I to jest tak, że bardzo często mam wykłady popularno-naukowe dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych też. I moje pierwsze pytanie zazwyczaj jest, jaki jest najwyższy szczyt Polski i świata? Oczywiście wszyscy chórkiem odpowiadają. Natomiast jak potem pytam, jaka jaskinia jest najgłębsza i najdłuższa w Polsce i na świecie, robi się cisza, bo tego. To nie jest taka wiedza, taka powszechna, którą zdobywamy w szkole. To znaczy, chyba to jest w podręcznikach akurat, ale to też się zmienia. I na przykład, jeśli chodzi o głębokość, najgłębszą jaskinią świata na świecie teraz jest jaskinia Wierofkina na Kaukazie. Ona ma 2212 metrów głębokości, czyli ponad 2 kilometry w głąb trzeba się udać, żeby stąpać po jej dnie. I ta jaskinia jest najgłębszą jaskinią od kilku lat, dlatego że to, co dana jaskinia jest najgłębszą, to w zależności od tego, co człowiek odkryje. Więc my możemy powiedzieć, że my jeszcze nie znamy najgłębszej jaskini świata, dopóki jej nie odkryjemy i nie pomierzymy. A wcześniej była też inna jaskinia Krubera z Kaukazu. Jeszcze wcześniej, na przykład w latach 1998-2001, najgłębszą jaskinią świata była Lampretshofen w Austrii i to był nasz taki polski sukces, bo to Polacy przyczynili się do eksploracji tej jaskini. Natomiast najdłuższa jaskinia na świecie, no to jest jaskinia Mamutowa. Ona ma w chwili obecnej 876 kilometrów. Znajduje się w stanie Kentucky w Ameryce. Więc to są takie na świecie najdłuższe i najgłębsze. Ale to się zmienia. Ta jaskinia Mamutowa cały czas jest eksplorowana i kolejne metry tam są odkrywane co jakiś czas. I tak samo, tyle że w przypadku tej jaskini mamutowej, ona od 200 lat uchodzi za tą najdłuższą jaskinię świata. Natomiast te najgłębsze za naszego życia się zmieniają i właściwie nie wiadomo, co będzie za 5 lat, czy jakaś jaskinia w Meksyku, czy w Chinach nie będzie tą najgłębszą jaskinią świata. No i teraz przechodzimy do Tatr. W Tatrach najgłębszą jaskinią jest system jaskiniowy Wielkiej Śnieżnej. To jest kilka jaskiń, które łączyły się ze sobą w ciągu kilkudziesięcioletniej eksploracji. I tutaj mamy denivelację 824 metry. I już nic więcej nie zrobimy. Nie jesteśmy w stanie ani w górę, ani w dół tego wyeksplorować. Już nie ma tego potencjału, po prostu jeśli chodzi o grubość skał, czy miąższość, jak mówimy w geologii, tych skał wapiennych, tak? Czyli wyżej już za chwileczkę mamy szczyt góry, a poniżej jest to system wypełniony wodą, niedostępny dla człowieka. Druga najgłębsza jaskinia to jest jaskinia Śnieżna Studnia, ma 805 metrów głębokości, znaczy deniwelacji. Czym różni się jeszcze głębokość od
0: Właśnie, bo może dobrze by
1: deniwelacji,
0: było
1: nie?
0: to wytłumaczyć. Tak.
1: Tak. O głębokości jaskini mówimy wtedy, kiedy otwór jest najwyższym punktem jaskini. My po prostu schodzimy w dół albo gdzieś tam, powiedzmy, na tym samym poziomie. Natomiast o deniwelacji mówimy wtedy, gdy od otworu jaskinia kontynuuje się już wewnątrz masywu, zarówno w górę, jak i w dół. I wtedy mówimy, że ma tam minus ileś, tak, metrów i na plusie jest tam jakaś tam inna wartość, tak, podana. I ta, na tą deniwelację to składają się właśnie te wartości. Jaskinia Wielka Śnieżna też jest najdłuższą jaskinią w Polsce, ma 23 750 3 metry, czyli prawie 24 kilometry. Kolejne jaskinie mają kilkanaście kilometrów, potem już troszeczkę mniej. I to są nasze właśnie takie najdłuższe i najgłębsze obiekty jaskiniowe w Polsce, bo ogólnie w Polsce mamy ponad 6 tysięcy jaskiń, ale to w większości to są takie właśnie krótkie jaskinie, bardzo płytkie, a to te miejsca, gdzie właśnie są te najdłuższe i najgłębsze jaskinie, no to są nasze najwyższe góry, czyli Tatry.
0: A pani Lito, gdyby miała pani opisać tę wielką jaskinię śnieżną, tak żebyśmy się w niej, jakbyśmy mieli poczuć, że w niej jesteśmy, to...
1: To jest takie dosyć charakterystyczne dla naszych jaskiń w Tatrach, że one w większości przypadków są jaskiniami o rozwinięciu pionowym, więc w większości tych dużych jaskiń musimy się poruszać na linie, czyli musimy znać techniki jaskiniowe i przemieszczamy się, tak, studniami w dół, potem musimy wyjść. Oczywiście też bardzo dużo mamy też takich części w jaskiniach, które mają rozwinięcie poziome. No, mamy bardzo dużą wilgotność powietrza, prawie stuprocentową, a ponieważ w jaskiniach średnia temperatura roczna jest taka jak na danym obszarze, to w Tatrach to będzie między 3 a 5 stopni Celsjusza. Czyli w sytuacji, kiedy się poruszamy, przemieszczamy, to jest nam ciepło. Natomiast jak czekamy, badamy, fotografujemy, to już zaczyna nam się robić chłodno, tak? Bo odczuwamy właśnie tę wilgotność. To jest takie dosyć różne, bo jak przemieścimy się gdzieś tam na południe Europy, no to w tych jaskiniach będzie już nam dosyć ciepło. Natomiast tutaj ta temperatura, no ale przede wszystkim to są takie jaskinie, mogłabym powiedzieć, bardzo, no przynajmniej Śnieżna jest jaskinią taką przestrzenną, aczkolwiek jakieś tam ciaśniejsze miejsca też są. No i tutaj jest takie pytanie, co kogo fascynuje najbardziej w tych jaskiniach, tak? Dla jednych osób to będą nacieki, dla innych właśnie jakieś takie sportowe aspekty, dla innych eksploracja, czyli poszukiwanie jaskiń. Tatrzańskie jaskinie, mimo że wydawałoby się, że już wszystko jest odkryte, cały czas coś takiego oferują, można by takim językiem powiedzieć.
0: Te jaskinie zawsze muszą powstawać dzięki wodzie?
1: Nie, tutaj w Tatrach, w tych części zbudowanej z granitoidów na przykład, mamy jaskinie w granitach, które powstają grawitacyjnie. Mogą też powstawać morskie oko, kojarzy nam się na przykład rejon morskiego oka z Tatrami Wysokimi, z taką rzeźbą polodowcową, ale tam też występują właśnie jaskinie w tych granitach. Natomiast też mamy takie obiekty wietrzeniowo-erozyjne, więc nie tylko woda powoduje powstanie tych jaskiń i w Tatrach takie jaskinie mamy również. Ale jeszcze więcej takich jaskiń mamy właśnie w Karpatach, tak zwanych fiszowych, czyli w wszelkich Beskidach Śląskim, Żywieckim.
2: Czyli w Beskidach, w Bieszczadach, na Pogórzu mamy skały zupełnie inne niż w Tatrach. Mamy skały krzemionkowe, piaskowce i łowce, które w naszych warunkach klimatycznych nie ulegają krasowieniu, czyli nie rozpuszczają się. Natomiast tam powstają jaskinie w wyniku działania siły ciężkości na stokach. Otóż siła ciężkości, grawitacja powoduje rozpad tych stoków. Te ławice piaskowcowe się rozjeżdżają i jeżeli tylko nad nimi pozostaje jakaś jedna ławica nie do końca urwana, to pod spodem tworzy się całe miasteczko, że tak powiem, cały system jaskiniowy. Jeżeli to była nieduża deformacja, to te jaskinie mają kształt pojedynczych takich szpar, szczelin, czy niedużego labiryntu. Natomiast jeżeli osuwisko całe zeszło z takiego stoku, a takich osuwisk mamy mnóstwo w naszych Beskidach, przy czym te osuwiska są już zarośnięte, taki przeciętny turysta ich nie widzi, natomiast bardzo łatwo je teraz można zobaczyć na tych mapach laserowych, skanowaniach laserowych, no to w takich osuwiskach potrafią być bardzo długie, ale bardzo skomplikowane, labiryntowe jaskinie. Tam się przechodzi po prostu z pustki tworzącej się między jednymi głazami do pustki, która się tworzy między innymi wielkimi głazami i na przestrzeni rzędu 100-200 metrów może powstać jaskinia o długości, jak się pomierzy wszystkie te pustki, ponad kilometr. W Beskidach, Bieszczadach i na Pogórzu mamy takich jaskiń już odkrytych około 1700, ale tak jak mówiła Ditta, nie należy się przywiązywać do tych liczb, bo co dzień, co roku ta liczba rośnie.
0: Jeżeli tych jaskiń, no właśnie, jest wręcz, są tysiące, najprościej mówiąc, nawet tych beskidzkich, ale większość jest niewielka, to tak naprawdę, gdyby mieli mi Państwo powiedzieć, to właściwie co jest potrzebne, żeby z tej małej szczeliny odkryć nagle taki ogromny system, no właśnie ten dwukilometrowy, czy nawet kilkudziesięciokilometrowy?
1: To, żeby jaskinie w krasie powstawały, rozwinięte o właśnie takich długościach czy głębokościach, o jakich mówimy, to masyw wapienny musi być spękany. Bo mówimy, woda drąży skałę, ale to nie dotyczy litej skały. Zazwyczaj te korytarze wielkie i komnaty, które się tworzą, one się tworzą wzdłuż deformacji skalnych, czyli wzdłuż pęknięć, wzdłuż szczelin, wzdłuż uskoków. Mogą to być granice między warstwami, które się różnie zachowują, czyli tektonika tutaj też odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę. Czyli to jest jeden z takich warunków, żeby masyw taki wapienny zaczął być krasowo poszerzany, tak? To znaczy szczeliny w nim i żeby z tego tworzyły się jaskinie, no to właśnie potrzebne są te deformacje, czyli przerwanie ciągłości skały. Natomiast no, drugim takim warunkiem jest to, że musi być szata roślinna dosyć bogata na zewnątrz, czy, to znaczy, bo sama woda oczywiście rozpuszcza, ale to ten czynnik, który odgrywa rolę w procesie krasowym, no to jest to kwaśny węglan wapnia, znaczy przepraszam, kwaśny węglan wapnia i tutaj jakby sama woda nie wystarczy, musi być jeszcze dwutlenek węgla, tak, który jest pobierany z gleby, z szaty roślinnej. To potem nam, znaczy to powoduje, że ta woda jest agresywna i może poszerzać te szczeliny. Później też w wyniku różnych reakcji zachodzących ta woda osiąga stan równowagi i mogą z tego wytrącać się nacieki. To jest jakby późniejszy etap, właściwie to jest ta sama reakcja, tylko w odwrotnym kierunku przeprowadzona. I w związku z tym no, te warunki tutaj takie fizyko-chemiczne muszą być spełnione, plus ta tektonika i im więcej będzie takich spękań w masywie, tym oczywiście więcej będzie tych korytarzy różnych, które potem mogą się w trakcie ewolucji tych systemów jaskiniowych ze sobą łączyć. Czyli geologia odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę przy powstawaniu tych jaskiń krasowych.
0: Gdyby mieli Państwo powiedzieć, czego właściwie możemy się dowiedzieć o tej naszej przeszłości z jaskini? Czy jest jaskinia takim czymś w rodzaju naturalnego archiwum? Można by było to tak określać?
1: Oczywiście, oczywiście, bo wszystkie, w większości jaskiń mamy osady. Osady, które określamy jako osady klastyczne. To są osady, które zostały naniesione, znaczy nie tylko oczywiście, ale często są to osady, które są naniesione z zewnątrz, tymi ponorami do wnętrza jaskini. Są to nacieki. Są też to osady organogeniczne, ponieważ w Tatrach mamy również jaskinie, w których znajdowane były kości niedźwiedzi jaskiniowych, lwów jaskiniowych, hien. Tego typu jaskinie też mamy. I w związku z tym w przypadku tych organicznych osadów, no mogliśmy, bo to pierwsze takie informacje dotyczące przeszłości, tego, co możemy sobie odtwarzać, no to właśnie wynikały z odkryć tych kości. Natomiast teraz mamy całą gamę różnych badań nacieków jaskiniowych oraz też ziarn kwarcu, gdyż na podstawie tak nacieków jaskiniowych możemy odtwarzać dawne środowiska, czyli odtwarzać możemy zmiany paleoklimatyczne na podstawie izotopów stabilnych. Jeszcze jak znamy wiek danego nacieku, który datowany jest metodą uranowo-torową, no to możemy wtedy w taki sposób sobie odtwarzać

0: ich badań, które dowodzą, że właśnie te jaskinie tworzyły się wiele milionów lat temu, a lodowce na przykład, no ich rola, bo też na podstawie osadów z jaskiń możemy dużo rzeczy wnioskować na temat tego, co działo się na powierzchni, jak zmieniał się klimat, jak zmieniało się środowisko.
1: Podobnie jest z jaskiniami beskidzkimi, które do powstania też potrzebują dużego spękania oraz także potrzebują wody, tylko nie płynącej, a wsiąkającej w skałę. I kiedy taka skała jest obciążona wodą, to wtedy ona łatwiej ulega tym procesom grawitacyjnym, a więc ten stok się łatwiej rozpada. I badając jaskinie karpackie, wiek tych jaskiń, ich deformacje, ich zmiany, jesteśmy w stanie określić, kiedy te stoki beskidzkie się kształtowały, kiedy one ulegały gwałtowniejszym ruchom. I okazuje się, że właśnie one ulegały gwałtowniejszym ruchom w tych okresach, kiedy było więcej deszczów i cieplejszy klimat, ale przede wszystkim więcej deszczów. Takie okresy w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat, kilkunastu tysięcy lat mamy, bo te jaskinie karpackie są zdecydowanie młodsze niż te jaskinie tatrzańskie, krasowe. Te karpackie mają najwyżej kilkanaście tysięcy lat, podczas gdy te tatrzańskie możemy im wiek liczyć w milionach lat.
0: Tak się składa, że takimi obiektami archeologicznymi to głównie są jaskinie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Natomiast w Tatrach też mamy takie dwa obiekty, niestety po stronie słowackiej, ale właśnie po naszej stronie na Podhalu mamy jaskinię w Obłazowej, która jest stanowiskiem archeologicznym i tam, to jest ciekawostka, zawsze jak o tym opowiadam, to większość osób słyszy o tym pierwszy raz w życiu, został odkryty najstarszy bumerang na świecie, wykonany z ciosu mamuta. Więc takie perełki również możemy spotkać właśnie w tej części, naszej części Karpat.
1: Nie mamy Lascaux czy Altamiry, ale mamy jaskinie w Obłazowej, gdzie te kultury neandertalskie, już ślady tych kultur są widoczne sprzed 40 tysięcy lat, natomiast bumerang ma jakieś 22 tysiące lat. Ta jaskinia była chyba zamieszkiwana dlatego, że jest położona w doskonałym miejscu, niedaleko wody, w stosunkowo takim płaskim, dostępnym terenie, więc ludzie, którzy trafiali na Podhale, no siłą rzeczy, jak znaleźli tą jaskinię, to się w niej osadzali.
2: Czyli gdyby mieli Państwo podać te, do których jako taki zwykły szary człowiek mogłabym wejść, to gdzie? Albo które by Państwo polecali?
0: No niestety ich nie ma dużo, dlatego że z tych 939 jaskiń w Tatrach tylko 6 udostępnionych jest dla turystyki, 25 dla taternictwa jaskiniowego. Oczywiście dla naukowców w trakcie badań, na czas badań udostępniane są właściwie wszystkie jaskinie pozostałe, ale to należy mieć osobne zezwolenie, które teraz jeszcze trzeba załatwiać przez ministerstwo. A tak, z tych 6 turystycznych jaskiń, 5 znajduje się w Dolinie Kościeliskiej, to jest to jaskinia mroźna. To jest taka jaskinia, która do niedawna była oświetlona dla turystów. Teraz po remoncie trzeba pójść z własnym światłem, ale bilet trzeba kupić i tam, żeby się do niej dostać. Natomiast tak, żeby sobie samemu pójść, to jest właśnie jaskinia mylna, jaskinia obłaskowa, raptawicka, czy jaskinia Smocza Jama w Wąwozie Kraków, tylko że do tych jaskiń należy pójść ze swoim światłem. No i jeszcze jest jaskinia Dziura w Dolinie Kudziurze. Jeśli byśmy chcieli się zaangażować bardziej w chodzenie po jaskiniach, no to już zapraszamy na kursy z taternictwa jaskiniowego, bo tutaj już będą potrzebne uprawnienia i umiejętności, żeby po tych wszystkich jaskiniach udostępnionych dla taternictwa jaskiniowego się poruszać, bo zdecydowana większość z nich wymaga użycia sprzętu właśnie specjalistycznego.
1: W Polsce jest udostępnionych tak dla turystów, takich łatwo dostępnych jest 12 jaskiń. Ja ich może wszystkich nie będę wymieniał, ale zwrócę uwagę na nagromadzenie takich jaskiń tutaj w Dolinie Prądnika, w okolicach Ojcowa. To jest jaskinia Łokietka, jaskinia Ciemna, jaskinia Nietoperzowa, już nie w Dolinie Prądnika, ale też blisko, jaskinia Wierzchowska.

0: No najbardziej zwiedzaną jaskinią, w cudzysłowie niestety, jest Mocza Jama w Krakowie na Wawelu, bo tam się zbiega takimi schodeczkami w kółeczko na dół, z góry, ze wzgórza wawelskiego, po czym wszyscy przebiegają szybciutko przez całą jaskinię i nie zwracają uwagi na piękne formy krasowe, które są widoczne w tych ścianach. A jeszcze jedną bardzo ciekawą jaskinią jest jaskinia, która się nazywa Groty Mychowskie, jaskinia odkryta na początku XIX wieku na naszym wybrzeżu, koło Pucka. Ona nie jest długa, bo ona ma tylko 61 metrów, ale kto ją zobaczy, to już nie zapomni, bo ona jest tak dziwna, tak specyficzna i zwiedza się ją ze świeczką, bez przewodnika. No ale 61 metrów, nie wszystkie te metry są zresztą udostępnione, to nie jest dużo. Warto ją na pewno zobaczyć. Jak się nam znudzi leżenie na plaży, to zapraszamy do Grot Mechowskich.
1: Mam nadzieję, że to wszystko Państwo zapamiętali, ale nawet jeśli nie, to ja zaraz po utworze zrobię małą ściągę i podsumuję najważniejsze informacje, między innymi czy o jaskini obłazowej, czy o tym bumerangu, o którym już Państwo wspomnieli. Bo Państwa i moimi gośćmi była profesorka Dita Kicińska i profesor Jan Urban z sekcji speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników imienia Kopernika. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta.
0: Dziękujemy
1: Bardzo
0: bardzo.
1: dziękujemy. Do usłyszenia.

To teraz zbierzmy te najważniejsze informacje o polskich jaskiniach. Najdłuższym, najgłębszym znanym systemem jaskiniowym w Polsce jest Wielka Jaskinia Śnieżna w Tatrach. Czyli tak jak mówiliśmy, nie pojedyncza dziura, ale system połączonych jaskiń. I system połączonych jaskiń, które mają ponad 23 kilometry. I tak dla porównania, te najdłuższe systemy jaskiniowe w Alpach mają ponad 100, a nawet 200 kilometrów. Więc Polska ma swoje podziemne rekordy, ale ta skala alpejskich labiryntów jest znacznie większa. Nie wszystkie jaskinie, tak jak wspomniana jaskinia Obłazowa na przykład, muszą imponować swoją długością, bo ta jaskinia w Pieninach jest niewielka, ale to znaczenie archeologiczne jest, tak jak wspominali nasi goście, ogromne. Tam właśnie znaleziono te ślady obecności neandertalczyków, późniejsze też pozostałości związane z Homo sapiens, narzędzia, kości zwierząt, no i ten jeden z najbardziej niezwykłych zabytków europejskiego paleolitu, czyli ponad 70-centymetrowy bumerang wykonany z ciosu mamuta. Najnowsze datowania wskazują, że ten bumerang powstał około 40 tysięcy lat temu. Nie należy jednak automatycznie łączyć go z neandertalczykami. W Obłazowej rzeczywiście odnaleziono ślady ich obecności, ale sam bumerang jest wiązany przede wszystkim z warstwą przypisywaną Homo sapiens. To ważne rozróżnienie, bo jaskinia przechowuje ślady różnych etapów ludzkiej obecności i właśnie dlatego te jaskinie są czymś więcej niż pustkami w skale, bo mogą być tymi archiwami historii Ziemi, podziemnymi laboratoriami przyrody i miejscami, w których zachowały się ślady ludzi żyjących dziesiątki tysięcy lat temu. No i właśnie mimo nowoczesnych skanerów, mimo tych map i technologii, to wciąż nie znamy tych sekretów, szczególnie wszystkich sekretów. W górach nadal są szczeliny, do których nikt jeszcze nie zajrzał i tak jak wspominali nasi goście, to jest kwestia, którą warto sprawdzać raz na jakiś czas, ile tych jaskiń mamy, która jest najgłębsza, która jest największa i która może robić największe wrażenie. I tym będę się z Państwem żegnać. To jeszcze przypomnę, że dzisiejsza kartka z kalendarza wskazuje na Międzynarodowy Dzień Jaskiń i Krasu i właśnie dlatego dzisiaj do tych jaskiń zajrzeliśmy. My się słyszymy w Dalej niż Północ za 2 tygodnie, a ja Państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, tak mówi premier po rosyjskich atakach, do których doszło dziś w Ukrainie, bardzo blisko granicy z Polską. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak. Drony spadły m.in. na stację benzynową, samochody ciężarowe w pobliżu polskiej granicy. Zaatakowany został także pociąg.
1: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. Są niepokojące. Musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy. Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
0: Mówił Donald Tusk. Niemiecki Der Spiegel podał dziś, że w związku z tymi atakami ewakuowany został także pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradca kanclerza Niemiec Günther Sauter. A teraz przenosimy się do Turcji. Władze kraju nasilają działania wymierzone w społeczność LGBT+. Policja przeprowadziła dziś liczne naloty na bary i domy działaczy w Stambule, Ankarze i Izmirze. Zatrzymano 26 osób. Władze uzasadniają to ochroną rodziny i porządku społecznego. W Turcji homoseksualizm nie jest przestępstwem, ale homofobia jest powszechna. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan regularnie nazywa osoby LGBT zboczeńcami odpowiedzialnymi za spadek liczby urodzeń w kraju. To był cytat. A na koniec Podkarpacie. Podczas dożynek prezydenckich Karol Nawrocki podziękował rolnikom, hodowcom i pszczelarzom za pracę na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
2: Przywracamy tradycję dożynek prezydenckich w różnych regionach Rzeczpospolitej. Jak ważna jest polska wieś i wasza codzienna praca dla naszej narodowej tożsamości, dla budowania Rzeczpospolitej Polskiej. Produkcja na polskiej wsi jest najważniejsza w bezpieczeństwie żywnościowym państwa polskiego i gospodarz. I polskie gospodarstwo rolne na polskiej wsi jest najważniejsze.
0: Mówił Karol Nawrocki, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Jak zapowiedziała, tak zrobiła 20 lat temu na swoje 25 urodziny Queen Bee. Wydała album B-Day. Minęły dwie dekady i Beyoncé postanowiła wydać jubileuszową płytę rozszerzoną, zapowiadaną wspólnym utworem z szanownym małżonkiem Jay-Zim, które to single graliśmy w tej audycji. No a dzisiaj wracamy do właśnie tego rozszerzonego wydania. Nie jedyny to był ich wspólny numer powiązany z B-Day, wszak i Deja Vu. Nagrali tym razem i Upgrade You, również i Welcome to Hollywood też, które zagra nam teraz. A ja się może jeszcze przedstawię. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz. Polecamy się do godziny 19.
1: It ain't for everybody. Welcome to Hollywood, baby.
2: Picture. Uh-huh. Let's not even talk about it.

0: Album nagrodzony Grammy 20 lat temu w kategorii najlepsza płyta R&B z bardzo liczną załogą muzyków na pokładzie. Nie żeby to była jakaś nowość u Beyoncé, szczególnie gdy śledziło się jej kolejne płyty. No ale jednak lista dziesiątek muzyków, producentów, ludzi z branży muzycznej, którzy pracowali przy tej płycie, robi wrażenie rozmiarem i rozmachem. Na okładce tego nowego jubileuszowego wydania widzimy Beyoncé, tym razem nie w roli kowbojki, jak to ostatnio bywało przy Cowboy Carter czy Renaissance, gdzie siedziała na koniu. Tutaj motyw zwierzęcy pozostał, bo trzyma aligatora za ogon i bardzo mi się ta okładka skojarzyła z pewną raperką, która 2 lata temu wydała album Alligator Bites Never Heal i wszyscy okrzyknęli o objawienie. Z tym, że ona na płycie nie rapowała o Hollywood, zdarzyło jej się rapować, śpiewać tudzież o Beverly Hills.
1: It's done. It's dead. I'm not hitting him up anymore.

Wracając jeszcze na moment do instrumentalistów, pochodzący z LA, muzyk, kompozytor, producent, etnomuzykolog Dexter Story. Wystąpię tu za chwilę i etnomuzykolog to jest, jeżeli chodzi o doktorat, całkiem świeżo upieczony, bo tytuł otrzymał 2 lata temu. Miał okazję pracować z Madlibem, z Kellys, z Sudan Archives. W swoim dorobku naukowym i muzycznym bardzo pochłaniała go Afryka Północno-Wschodnia. I nie inaczej jest w przypadku jego obecnego kierunku muzycznego, bo przymierza się do wydania płyty. I nagrał singiel zatytułowany Mama, gdzie do współpracy zaprosił cenionego jazzmana z nowej fali jazzu Kamasiego Washingtona i wokalistkę, skrzypaczkę, osobowość Sudan Archives.

był singiel zapowiadający nową płytę Dextera Story. Cały album wyjdzie 30 października. Na końcówkę tego miesiąca zaplanowana jest premiera. Zabierzemy się teraz za album producencki, którego autorem jest Dahi, czy też DJ Dahi, muzyk, któremu po drodze było z artystami z wytwórni TDE, między innymi jak Schoolboy Q, no ale przede wszystkim Kendrick Lamar. Pracował przy utworze Money Trees z Good Kid, Mad City. To był pierwszy taki duży komercyjny sukces na jego koncie. Pojawił się też na kolejnych płytach Kendrola, choć jednocześnie zdarzało mu się produkować dla Drake'a. Panowie się w kolejnych latach trochę poróżnili. Drake i Kendrick. No i to Kendrick jednak był tym wybieranym do współpracy. Gościnnie występuje też na jego najnowszym albumie. Zresztą w ogóle lista gości jest bardzo przyzwoita, bo na Boy, Black Boy Alternative pojawiają się tacy artyści jak Vince Staples, Chana Tres, Fushi, Raven Linney, Childish Gambino, co Państwo już wiedzą, bo grałem ten singiel w audycji, czy choćby Moses Sumney w utworze Find Me.

Dodam jeszcze, że choć Dachy Portfolio ma godne zazdrości producenckiej, to Black Boy Alternative jest jego debiutancką płytą. Więc jest to jakiś nowy rozdział fonograficzny w dorobku tego pana. Na tej płycie bardzo obficie korzysta z gitar, sięga po muzykę od alternatywy po wpływy afrobeatowe, sięga po różne osobowości muzyczne, co wspominałem, i łączy to wszystko w spójną wizję, w której odnalazł się na przykład obok JR w utworze zatytułowanym Love Me.

Jeżeli chodzi o nowości, wrzesień zdążył nam już przynieść płytę od jednego z najsolidniejszych soulowo-rapowych duetów brytyjskiej sceny, czyli nowe Children of Zeus.

Good Light to fragment najnowszego, trzeciego już studyjnego albumu chłopaków z Children of Zeus. Płyty o tytule dosyć katastroficznym i dekadenckim As the World Burns, natomiast muzyka zupełnie przeciwnie, w brzmieniu jest rozpływająca się błogo i długo i satysfakcjonująco bardzo. Panowie dali sobie 50 minut do zagospodarowania. Muzycznie my kilka tych minut sobie dziś jeszcze od nich pożyczymy i w tym przypadku będzie to numer pod wymownym tytułem Say Less.

Nie wiem, czy mieli Państwo podobne skojarzenie, ale ja słuchając tego numeru pomyślałem sobie o Justinie Timberlake'u. Może to być również spowodowane tym, że wczoraj opowiadamy w kalendarium o jego drugiej studyjnej płycie, której stuknęło 20 lat od premiery, mianowicie Future Sex Love Sounds. I nie pamiętam, czy kiedyś grałem Timberlake'a w tej audycji. Jest taka szansa. Na pewno po dzisiejszym spotkaniu nie będzie żadnych wątpliwości.

Set the Mood Until the End of Time to fragment drugiego albumu studyjnego Justina Timberlake'a. Długi numer i wcale bym nie protestował, gdyby miał trwać jeszcze. A skoro Justin nam się dzisiaj wylosował do selekcji, to z kolejnym numerem też nie będę przebierał w środkach. Frank Ocean, In My Room, bardzo

Frank Ocean w ostatnich latach znany głównie z nieobecności muzycznej. Pani z kolei, która znana jest jeszcze nieszczególnie, bo dopiero zaczyna, nazywa się Failu i zagra coś w nurcie bardzo podobnym do Justina sprzed paru minut, czy Children of Zeus. Mianowicie jeden z dwóch singli, które wydała jak dotąd w streamingach. Bardzo pościelowe to będzie R&B pod nazwą Kissed By.

Bardzo to było ciekawe spotkanie z muzyką Denai Moore, którego niedawno doświadczyłem, bo gdy ostatnio odsłuchiwałem jej nową płytę, a było to lat temu trochę, w 2020 roku, wtedy premierę miał album Modern Dread, to bardzo mnie urzekła zgrabnością łączenia R&B i elektroniki w stylu właściwym choćby Kelly na przykład. Natomiast tym razem realizuje nieco inny scenariusz muzyczny, bardziej organiczny, towarzyszy jej United Freedom Collective i tak śpiewa szanowna Denai Moore w najnowszym singlu Holdin' On.

Gdybym miał ufać intuicji, to spotkanie Deny Moore i United Freedom Collective jest raczej jednorazową sytuacją. Chociaż kto wie, może się zaskoczę, może Deny Moore szykuje jakąś nową płytę. Będę miał ją na radarze na pewno. Natomiast dzisiejsze spotkanie zakończymy z polską sceną muzyczną. Projekt Laura, czyli Rosalie i producent 88. Singiel niczym jeden z ostatnich albumów Mac Millera zatytułowany Circles. Zagra nam na zakończenie, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Za dzisiejszą wspólną godzinę pięknie dziękuję. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz, kłaniam się i polecam w przyszłym tygodniu.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek wracamy do sprawy ataków, do których doszło rano w Ukrainie. Blisko granicy z Polską służby potwierdziły, że trafione zostały stacja benzynowa oraz pociąg towarowy stojący na bocznicy. Nie potwierdzono, aby zaatakowany został pociąg pasażerski, mówi komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan.
1: Z naszych informacji uzyskanych od strony ukraińskiej wynika, że dron uderzył w lokomotywę pociągu towarowego. Skład tego pociągu składał się z pustych cystern, więc wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić.
0: Zgodnie z tymi relacjami, jeden z bezzałogowców miał uderzyć w pociąg relacji Warszawa-Kijów, którym podróżowało ponad 200 osób. Pociąg miał zostać szybko ostrzeżony i ewakuowany, dzięki czemu nie ma ofiar. Taką informację podały polskie i zagraniczne media, ale nie potwierdziły tego służby. Ukraińskie koleje państwowe twierdzą, że Rosja dokonała dziś systemowego ataku na sieć kolejową w kraju. O sytuacji na wschodniej granicy Polski generał Bagan mówił tak.
1: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
0: Tymczasem w Irlandii Donald Trump kończy swoją wizytę. Pytany przez dziennikarzy prezydent USA wezwał ukraińskiego przywódcę do zaprzestania ataków na rosyjskie zasoby oleju napędowego. Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej, ponieważ to powoduje niedobory. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. To były słowa prezydenta Donalda Trumpa, choć to nieprawda, na co wskazują analitycy rynku paliw.
2: Na rynku międzynarodowym mamy aktualnie bardzo drogą ropę naftową, ponieważ na Bliskim Wschodzie doszło do wznowienia działań zbrojnych pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka, co podsyciło obawy o bezpieczeństwo żeglugi przez Morze Czerwone, które jest takim alternatywnym szlakiem dla transportu ropy.
0: Mówiła Magdalena Robak z Petrol. Zdaniem analityków ceny diesla w Polsce osiągnęły w ostatnim czasie już i tak historyczne wartości i w najbliższych dniach mają jeszcze wzrosnąć. Na pylonach na wielu stacjach przekroczą one próg 9 zł za litr. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Kącik różowej grzywki.
4: Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 24. spotkanie w kąciku różowej grzywki, a dziś następujące atrakcje. Przede wszystkim porozmawiam z Justyną Chrycyk, autorką książki Geraldiner, wydawnictwo Cyranka. Wspomnę również o książce Ito Ogawy, Kameliowy sklep papierniczy, wydanej przez Tajfuny. Z japońskiego przetłumaczyła książkę Alicja Kanecka. Natomiast w skarbach ze śmietnika zajmiemy się broszurą To lubię, czyli wypisy bibliofilskie. Do tego oczywiście muzyka. Dziś jak zwykle trochę punk rocka, trochę rocka, trochę ska. Mamy dla siebie tylko godzinę, więc nie przedłużając, zawsze mam za mało czasu. Zapraszam do słuchania.

0: Zamieńmy się słowami.
1: Kącik różowej grzywki, a w naszym kąciku gościni Justyna Chrycyk, autorka książki Girl Dinner, wydanej przez Cyrankę w maju tego roku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć. Zwykle jest tak, że jeśli osoba jest spoza Warszawy, to trudno jest się synchronizować i rozmawiać face to face, więc tym bardziej cieszę się, że udało nam się nagrać tę rozmowę. Mam bardzo dużo pytań do ciebie. Przepraszam, jeśli będę jakoś
2: to
1: taką
2: super
1: galopadę absolutną, ale to, co zachwyciło mnie i chyba już przejdę od razu do rzeczy w twojej książce, to jest po prostu jedzonko. I myślę sobie, że mówienie o jedzeniu, zwłaszcza w taki sposób, w jaki ty opisujesz to w swojej książce, jest szalenie rewolucyjne. W tym czasie, w tej kulturze, która każe nam jeść białko, proteiny, liczyć kalorie, a w ogóle najlepiej to nie jeść, bo to jest już passé i w ogóle obrzydliwe. A ty się tam napychasz i chciałabym chyba najpierw porozmawiać o chipsach.
2: Okay.
1: O tym, jak to jest, kiedy mówimy, robimy coming out i robimy tak, że publicznie oznajmiamy, że kochamy chipsy. W twoim przypadku są to chipsy duszki. Mm-hmm. Wszystkie osoby, które je lubią, to właśnie teraz powinny zastrzyc uszami i się zainteresować. Czy masz takie doświadczenie, że mówienie o tak zwanym złym jedzeniu nie jest mile widziane?
2: Kurczę, nie wiem, czy nadal tak jest. Być może to jest też kwestia jakiejś bańkowości, ale ja mam takie poczucie, że z jedzeniem tak zwanym śmieciowym, tak jak generalnie ze wszystkimi jakimiś rzeczami, które być może teoretycznie nie są super zdrowe i nam nie służą, one po prostu karmią jakieś inne obszary w nas, nie? I że to jest o odpowiednim czasie i miejscu, być może, i przestrzeniach, ale też o jakimś takim balansie pomiędzy uleganiem, pożądaniu, a rzeczywiście kontrolą, w którym mam wrażenie, każdy z nas w tym klinczu po prostu cały czas jest, bo nie chodzi o to, żeby absolutnie jedno czy drugie odrzucać, tylko żeby po prostu dawać im, tym dwóm wartościom, jakąś optymalną przestrzeń. I że tak z tymi chipsami też jest, że ja akurat mam to szczęście, że nie jest niczym wstydliwym w gronie moich znajomych czy bliskich osób mówić, że się kocha chipsy. I to jest duża wartość, tak uważam.
1: Tak, to jest wartość twoich znajomych. W moim oczywiście kręgu też, no trudno, żebym wobec nich jakoś udawała kogoś, kim nie jestem, ale mam takie doświadczenie, że jednak jest to przynajmniej przez większość osób odbierane z pewnym zdziwieniem, zwłaszcza jeśli powiem, że jestem wegetarianką od lat, że no wiesz, wydaje się, że idealnie dbam tutaj o wszystkie te elementy, eko i tak dalej. Ale powiedziałaś o tym, że to jest też kwestia kontroli i tak myślę sobie, bądź też nie. I myślę sobie, właściwie kontroli czego? Czy to jest stara, dobra opowieść feministyczna o cielesności kobiecej, czy jednak kontroli rozumianej jako ten reżim diety i reżim fit life i całej reszty, z którą się musimy uporać prędzej czy później, zwłaszcza siedząc w mediach społecznościowych?
2: No mi się wydaje, że jedno z drugim się zazębia bardzo mocno i że to jest, że te dwa wątki jakoś tak pod wspólnym parasolem się mieszczą, bo przecież kultura diet przez wiele lat dotyczyła stricte kobiet, nie? To była rzecz, którą ja pamiętam jeszcze z czasów właśnie gimnazjalnych, kiedy, nie wiem, zaczynałyśmy dojrzewać z koleżankami, każdy ma nagle inny problem ze swoim ciałem, bo czy komuś zaczynają rosnąć piersi, czy nie, to jest jakby absolutny powód do wstydu i że wtedy dla takich właśnie 12-13 jakimś takim sposobem na właśnie pozorne utrzymanie kontroli nad swoim ciałem było sięganie właśnie po kulturę diet, bo obserwowałyśmy swoje mamy, swoje ciotki, nie? Mówiące, że no one zjadły kawałek ciastka, to teraz przez 3 dni muszą jeść sałatkę albo jakąś zupę z kapusty po prostu. I że wtedy, no ja pamiętam ten czas jako czas jakiegoś obsesyjnego po prostu liczenia kalorii. No i to jest bardzo bardzo genderowe, myślę. W sensie, no, teraz być może jakby ta kultura diet też troszeczkę się już poza tą płciowość rozlewa, ale nadal to są inne konteksty, mm-hmm. ponieważ na kobiece ciało nadal patrzymy, jakby nadrzędną jego wartością nadal ma być wygląd i piękno, a męskiego ma być siła. I to mm-hmm. są też takie dwie różne rzeczy, które również pod względem właśnie odżywiania i diet, i narracji prowadzonej, czy w reklamach do kobiet, a do mężczyzn, mm-hmm. nadal widzimy.
1: Tak. Tak myślę sobie o tej matrylinearności, o której wspomniałaś. To znaczy, że my się jednak cały czas uczymy od swoich mam, swoich babć, choć nasze pokolenia się może różnią, ale że jest to cały czas, no jednak trochę taka, już chciałam powiedzieć socjalizacja, ale myślę bardziej, że tresowanie do tego, aby, no przecież dla naszego dobra mieć to ciało, które nie będzie sprawiało problemu. Tak. Jednocześnie jednak cały czas mówimy o tych współczesnych zjawiskach, właściwie takich, które trochę są backlashem, czyli zataczają koło i są też mrugnięciem oczkiem do konserwatywnej klasyki. Myślę tutaj o nowym rozdaniu heroin chic, czyli wychudzonej piękności, ale też całej wizji Sephora Girls, dziewczynek, które używają kremów przeciwzmarszczkowych, kiedy jeszcze no, nawet tak, tych odśmiechu nie mają. I myślę sobie o tym takim jakimś błędnym kole, w którym cały czas jesteśmy. A jednocześnie o jedzeniu, że wracając do twojej książki, o tym, że ono cały czas musi być w związku z tym w jakimś takim systemie nadzorować i karać. I że cały czas musimy wokół tego jedzenia mieć jakieś zdanie. Jesz to, no to jesteś taka, a nie inna. Nie jesz tego, więc to też wiele o tobie świadczy. To nie jest tylko element kultury, a jeżeli tak, to może jakiejś opresji?
2: Tak, no ja w ostatnim czasie czytałam jakiś artykuł, nie pamiętam już jego źródła, ale o jakiejś takiej kulturze w ogóle małych przyjemności, które w tym momencie jest jakimś odbiciem takiego popandemicznego momentu, tego, że wiele osób właśnie z mojego pokolenia jest już skonfrontowanych, pogodzonych z tym, że na przykład nie będzie ich stać na mieszkanie, czy na duże wyznaczniki generalnie jakiegoś takiego sukcesu i pozycji i bezpieczeństwa, przez co my pragniemy jakichś takich instant przyjemności i utwierdzeń i jakby wyznaczników jakiejś właśnie naszej pozycji i klasy. Stąd jagodzianki za 35 zł chociażby, które niby wszyscy mówią, że są absurdem, ale jednocześnie wszyscy nadal je kupujemy, nie? I stąd to jedzenie takie, które ma być ładne i które ma być na Instagramie i które ma być na talerzykach i po prostu talerz z trzema kostkami sera za jakieś tam horrendalne pieniądze. No i z tym jedzeniem, kurczę, to jest ciekawe, no bo to jest temat, który każdego z nas dotyczy i naprawdę jakby ma bardzo wiele jakichś takich kulturowych, ale też nie tylko kulturowych warstw, no bo jakąś podstawową funkcją, znaczeniem jedzenia jest rzeczywiście dawanie kaloryczności swojemu organizmowi i swojemu ciału, żeby funkcjonować.
1: Tak, trzeba sobie to przypomnieć, to jest ta podstawowa funkcja.
2: Że musimy to robić, żeby żyć po prostu. I dopiero później na tym narastają kolejne, bo przecież to, czy my jemy, czy my kogoś karmimy, czy my jesteśmy karmieni, na przykład, czy my jemy sami, czy my jemy w grupie, czy celebrujemy coś jedzeniem, przecież jedzenie ma też funkcję właśnie opiekuńczą, można jeść żarłocznie, można jeść ze wstydem, a można to robić też sensualnie, można jeść coś, na co nie ma się ochoty, ale wie się, że jest zdrowe dla nas. No za każdym razem to znaczenie tego jedzenia jest zupełnie inne.
1: Mówimy trochę o mediach społecznościowych, a przecież tytuł twojej książki, Girl Dinner, też pochodzi od nazwy jednego z trendów, jeśli można tak powiedzieć. Czy mogłabyś trochę rozwinąć genezę?
2: Jasne. To jest hashtag, który powstał na TikToku w 2023 roku. Taka amerykańska TikTokerka właśnie udostępniła zdjęcie swojego posiłku po całym dniu, jak wróciła zmęczona do domu o tam 23:00 i wrzuciła właśnie zdjęcie talerza, na którym leżał kawałek sera, tam dwa winogrona chyba, pikle i kawałek bułki. Nie? I właśnie oflagowała to podpisem, że to jest jej girl dinner, czyli taki posiłek skomponowany na szybko z tego, co akurat było pod ręką. I to, że ten TikTok stał się wiralem, troszeczkę dla mnie też jest o tym, że trafił w jakieś takie celne miejsce w kontekście właśnie, no, że z jednej strony jest to emancypujące, że kobiety już nie muszą stać przy garach i mogą sobie zrobić posiłek po prostu z tego, co mają w lodówce o 23 i usiąść na kanapie i obejrzeć serial i mieć me time. I wszystko jest super. Ale z drugiej strony oczywiście też wiele dietetyczek czy psycholożek się wypowiadało w kontekście tego trendu, że to też jest nie do końca jakby zero-jedynkowo pozytywna rzecz, tak? Bo to jest jakby też o tym, że karmimy się jakimiś niepełnowartościowymi po prostu rzeczami, produktami, a potem się na przykład okazuje, że na święta dla rodziny to my jesteśmy w stanie zrobić wielki obiad. I ja też mam takie doświadczenie, że ja dla kogoś, to ja mogę zrobić trzydaniowy posiłek. Potem mam sama sobie przygotowywać posiłki przez tydzień, no to jest
1: jednak sucha buła.
2: Tak, sucha buła i sok pomidorowy. Z rzepki, nie? I tak, i batony proteinowe, bo to jest moja szansa na to, żeby...
1: Oczywiście, niech organizm widzi, że się starasz.
2: Tak, tak, więc to też jest, też to hasło jest naszpikowane wieloma, wieloma znaczeniami i jest jakimś takim początkiem według mnie do wielu bardzo aktualnych w czasie dyskusji i o tym, czy właśnie feminizm jest, czy go nie ma, czy jest potrzebny jeszcze, czy jakby co znaczy emancypacja tak naprawdę w dzisiejszych czasach, nie? Poza tym też wydał mi się bardzo ciekawą przenośnią a propos właśnie pisania o relacjach i wspomnieniach, że to są takie właśnie szybkie rzeczy skomponowane z tego, co akurat ma się pod ręką, no bo najważniejsze momenty i jakieś takie najbardziej zapadające w pamięć to zazwyczaj są zbiegi przypadków, a nie jakieś mocno zaplanowane rzeczy.
1: Tak, myślę sobie o nim też w kontekście odniesień do sztuki i do tego w ogóle, czym jedzenie, kultura jedzenia jest. Od razu przypomina mi się jedna z pierwszych książek, również tłumaczonych na język polski, Margaret Atwood, Kobieta do zjedzenia. Zresztą taki jakiś moment w twojej książce też tam odkryłam, kładzenia się na stół i czekania, co się dalej stanie z naszym ciałem, które właściwie jest zjadane, jak mówiła Barbara Krieger, jest polem walki. Niemal codziennie, bo oprócz tych mediów społecznościowych, o których rozmawiamy, to przecież cała kultura, która gdzieś właśnie od nas oczekuje jakiegoś ciała i zawsze oczywiście to jest złe ciało, to trzeba tu już jakby zaspoilerować, też daje nam możliwości niesamowite na to, żeby z jednej strony najeść się po korek, potem żeby ewentualnie zwymiotować, jak nam, nie wiem, będziemy miały wyrzut sumienia, albo stwierdzimy, że za dużo, potem żeby przejść na różnego rodzaju diety. No ale też właśnie nawiązując do tytułu twojej książki, też nazywać różnego rodzaju zjawiska na nowo, żeby oczywiście je sprzedać. Jakiś było moje zdziwienie i radość, jak jadłam chipsy, a koleżanka mojego syna powiedziała, to jest comfort food. Ja myślałam, jest jak dobrze. Comfort food, a nie junk food. Jak to lepiej brzmi, absolutnie. Wolę. Tak, wolę tak, self-care po prostu śmieciowym jedzeniem. A bardzo mi się to podobało. No ale tak, no to jest cały czas jednak sprzedawanie jakiś... nawet nie produktów, tylko jakiegoś stylu życia, który ma sprawić, że kobieta będzie taka, a nie inna. No dobrze, ale czy tak w takim razie, skoro mówimy genderowo, to mogłaby powstać książka Boy Dinner?
2: O, dostałam takie pytanie właśnie po jednym ze spotkań.
1: Ja nie znoszę takich pytań, bo jak ja piszę książki dla dziewczynek, to zaraz słyszę o chłopcach.
2: Czym jest boy dinner? I tam się
1: rozpętała. Trochę mnie to jednak ciekawi.
2: Tam się rozpętała właśnie dyskusja, czym mógłby być boy dinner. Różne osoby miały na to różne pomysły, że na przykład jedna z moich koleżanek powiedziała, że boy dinner to byłby po prostu posiłek, który ktoś mu przynosi, nie?
1: Tak, o tym samym pomyślałam. Wtedy jest zła.
2: Tak, wtedy jest boy dinner, albo ktoś miał pomysł na to, że właśnie ryż z kurczakiem, nie? Albo proteinowe batony. No ja myślę, że jedzenie jakby, no... że temat jedzenia jest bardzo silnie genderowo skodyfikowany jednak właśnie z kobiecością. I nawet właśnie ten aspekt obiektalności i tej cielesności, która też dla mnie w procesie pisania była ważna właśnie i zestawiania mięsa z ciałem kobiety i właśnie z tym, jak bardzo ciało nasze jest musztrowane jedzeniem bądź nie jedzeniem i jak bardzo też tym produktem tak naprawdę i polem konsumpcji się staje, że to są jakieś takie dwie wartości, które się bardzo silnie zazębiają i które bardzo dużo napięć sugerują. Więc myślę, że no pewnie Boydiner mógłby powstać, ale czym on jest? I czy jest taka potrzeba, żeby w 2026 mówić o Boydiner?
1: Tak. No chyba, że tak sobie wyobrażam teoretycznie, że teraz jakiś pisarz mówi, dobra, po prostu musimy rozbroić figurę faceta współczesnego, który też musi. Nie może już sobie wziąć tego po prostu tam kubełka z KFC, tylko musi iść po batony i tam liczyć białko, nie wiem, co tam się dzieje w zakresie najnowszych diet. W każdym razie, że to ciało męskie też trzeba odzyskać, ale no, mam takie poczucie, że jednak jak z tym Boydiner, o którym ty wspomniałaś, jak się tej emancypacji na talerzu nie przyniesie, to nie za bardzo może powstać. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Wracamy po przerwie. Kącik różowej grzywki odwiedziła Justyna Chrycyk, autorka książki Girl Dinner i o niej dziś rozmawiamy. No i o jedzeniu, bo to jest główny temat tej książki, która składa się z rozdziałów. Każdy jest zatytułowany zgodnie z motywem przewodnim, a każdy ten motyw to jedzonko. Dużo tam jest. Jest też mięso. Od razu przypomniały mi się eseje Jolanty Brachczainy i zwłaszcza jeden właśnie dotyczący mięsa i takiego zbliżania się do też rzeczy takich obrzydliwych. Brachczaina pisała o tym, że jeśli uda nam się zbliżyć do tej okropności, to będziemy wiedzieć właściwie, na czym polega życie, czyli trochę to jest to wsadzanie palca w jakieś takie rzeczy, które nas odstręczają. I kilka razy miałam tak, że czytając twoją książkę Samoistnie robiła mi się mina nie chcę tego. No wiem, pewnie tak chciałaś, działa. Ale powiedz mi, te obiekty i takie właśnie rzeczy, które odrzucamy również w naszej kulturze, one są po to, żebyśmy zobaczyli też podszewkę jedzenia, czy nas samych?
1: Myślę, że nas samych w dużej mierze, że to w ogóle jest o pojęciu wstydu mocno, że ja też pisząc tą książkę chciałam się w jakiś sposób skonfrontować właśnie ze wstydem dotyczącym ciała i to z bardzo wielu jakichś stron i kontekstów, bo zarówno właśnie z tym wstydem genderowym, dotyczącym tego, że to kobiece ciało jest po prostu zawsze niewystarczające i nie takie i po prostu złe, jak jest ciałem, które jest niepełnosprawne, które jest chore, które w jakiś tam sposób nie działa. No i ja mam takie poczucie, że właśnie mówienie o tych rzeczach wstydliwych troszeczkę ten wstyd rozbraja, w sensie, że jak my zaczniemy o tym opowiadać na swoich zasadach i w swój sposób, to nagle się okazuje, że coś, czego naprawdę bardzo się baliśmy, że będzie dla nas jakimś zagrożeniem, jest rozbrojone i nagle się okazuje w ogóle, że nie jest tylko nasze, bo też ze wstydem jest tak, że to jest jakaś taka potężny czynnik ładujący to doznanie, że my jesteśmy sami z tym tylko i wyłącznie, nie? Że to jest tylko nasze.
0: I jeszcze bardziej się wstydzimy wtedy.
1: Tak, dokładnie. I że nikt tak nie ma i właśnie jakiś taki lęk przed oceną, a nagle jak zaczynam o tym mówić, to się okazuje, że wcale to nie jest tylko nasze, nie? I że wszyscy w tych ciałach żyjemy i że być może właśnie każde z naszych ciał ma jakąś tam inną historię i z czymś innym się konfrontuje. Ale że prowadzi nas to do podobnych odczuć, podobnych emocji i podobnych jakichś sytuacji. Po prostu to jest też jakaś duża wartość, na pewno rozmowy o wstydzie, które jakoś ta książka wygenerowała. To są dla mnie super
0: momenty. Tak myślę sobie, że podwaliną takiej dziewczyńskiej czy kobiecej kultury jest wykrzyknięcie, ja też tak mam. Przecież cały ruch Me Too na tym też polegał, przynajmniej na początku, że to było, to nie tylko ja mam doświadczenie, nie wiem, ekshibicjonisty w parku, albo molestującego wujka po pijaku, że to jest też takie bardzo mocno budujące, oldschoolowo może się wyrażę, ale siostrzeństwo i takie poczucie właśnie jakiejś jedności, a na pewno właśnie z tym, że trawestując, nigdy nie będę jadła sama. I że wszystko to, co się z tym jedzeniem łączy, może być doświadczeniem nie tylko moim w domu pokryjomu, tylko może być czymś głębszym, ale też szerszym. No dobrze, a co jeśli chodzi o menu twojej książki? Jaki był klucz?
1: Ojej, to było tak, że ja w ogóle na ten motyw jedzenia wpadłam. Ja sobie pisałam różne teksty właśnie dotyczące mocno cielesności, wspomnień, ale takich właśnie wspomnień przepuszczanych przez jakieś pryzmaty ciała i zmysłu po prostu. Ale tak sobie pisałam te teksty i cały czas czułam, że brakuje mi jakiegoś takiego właśnie filtra, przez który będę mogła przepuszczać tą narrację, żeby bardzo synestetycznie po prostu o tych wspomnieniach i emocjach pisać. I miałam takie doświadczenie, że mieszkałam wtedy w schronisku górskim przez pewien czas. Weszłam na kuchnię i poczułam taki zapach, którego nie czułam wiele lat i który czułam w kuchni mojej babci. I ze wspomnieniami olfaktorycznymi jest tak, że po prostu jak obuchem w głowę potrafią cofnąć człowieka i też bardzo emocje wywołać, bo tam te neurony drażnią ciało migdałowate. I miałam właśnie wieczorem później tego dnia taką myśl, że no jedzenie jest takie, nie? Że działa na wszystkie zmysły, bo zarówno jakby możemy je zjeść, jak i powąchać, pooglądać, ale też dotknąć, ma konkretne faktury i że jest bardzo o emocjach i o relacjach i że każdy z nas ma wspomnienia związane z jedzeniem i właśnie też bardzo mi się spodobało to, że każdego z nas to dotyczy i te produkty, które ja wymieniam w spisie treści, to też są produkty znane, z którymi ja mam konkretne jakieś wspomnienia i historie i pewnie tych konkretnych nikt nie ma, ale ma inne i bardzo mnie też ta wizja podekscytowała, że pisanie właśnie o tym jedzeniu będzie być może miało taki efekt wywoływania w czytelniku jego wspomnień dotyczących właśnie czy tych produktów, czy innych emocjonalnych sytuacji wokół jedzenia. Więc tego wieczora pamiętam, że tego wieczora sobie wypisałam chyba 15 jakichś takich rzeczy, które są dla mnie emocjonalne, wiążą się z konkretną relacją albo jakimś formatywnym momentem i coś uruchamiają. No finalnie znalazło się troszeczkę więcej.
0: Oprócz chipsów, chrupek właściwie, między innymi z takich uruchomień jest zupa Amino. Mówię firmę, ja nie wiem, czy to jest jakiś produkt placement, ale powiedzmy, że zupa Amino to jest taka nasza zupa Campbell.
1: Tak.
0: Warhola. I wiele się z nią wiąże. Oraz kawa rozpuszczalna w saszetkach i cała reszta. To trochę brzmi sentymentalnie. Od razu przypomina mi się Muzeum PRL-u w Poznaniu niedawno otworzone, które ma między innymi takie słoiki, które możesz sobie otworzyć, powąchać i tam właśnie są zapachy przeszłości, ale związane z jedzeniem. Typu, no może nie, że kożuch na zupie mlecznej w przedszkolu, ale close. Bardzo blisko, tam nie wiem, właśnie pasta do podłóg, ale też właśnie kawa i cała reszta. Absolutnie to uruchamia i to, o czym mówisz, że to jest trochę taka jak fala właśnie z tego sentymentu i przeszłości, ale czasami ona może uruchomić coś bardzo złego. Wcale nie niedzielny obiad u to babci. Prawda. Teraz przejdę do takiego pytania z wysokiego C, ale myślisz, że literatura teraz, kiedy możesz sobie scrollować cały dzień i wcale się nad niczym nie przejmować, znaczy jakoś nie skupiać i nie przejmować niczym, że właśnie jako ten wyzwalacz triggera, takiego właśnie, że takiej rzeczy, której się wcale nie spodziewałeś, że cię zaboli, może mieć też taką funkcję oczyszczającą, jak z tym wstydem, o którym mówiłaś?
1: Myślę, że tak. Że dla mnie ma na przykład, więc wydaje mi się, że jak najbardziej. No mi bardzo wiele daje. Dla mnie to jest w ogóle chyba jakaś taka nadrzędna wartość właśnie płynąca z literatury, oglądania świata, tego samego świata, w którym ja uczestniczę, ale innymi oczami, ponieważ ja mam tylko swoje oczy i tylko swoją perspektywę mogę czuć i znać. Natomiast czytanie i patrzenie na świat oczami innych, głównie kobiet, poczytam głównie kobiety. Tak jakoś.
0: Nie wiem, po prostu tak wyszło.
1: Po prostu, tak. Niesamowicie poszerza horyzonty i perspektywy, ale też właśnie łączy. Też się okazuje, że mamy jakieś podobne doświadczenia, mimo że żyjemy na innych kontynentach, żyjemy w innych czasach. To po prostu jakaś taka repetytywność tych dziejów i jakichś osobniczych historii jest bardzo kojąca i prowadzi w ogóle często mnie do jakiegoś takiego poczucia, że tak, no, że wszystko będzie okej. Może troszkę patetycznie to zabrzmiało, ale tak
0: nie,
1: jest.
0: Nie, myślę sobie, że ta patetyczność nie tylko w kontekście literackim, ale też takim po prostu jakimś relacyjnym jest nam potrzebna. Nie wiem, ja się lubię wzruszać i zbeczeć, ale też właśnie po prostu mówić te poważne rzeczy, które czasami są taką trochę łezką wzruszenia. Myślę sobie też o tym, że książka ukazała się kilka miesięcy temu, ale miałaś już możliwość spotykania się z czytelnikami i czytelniczkami. I jak osoby, które znają już Girl Dinner, reagowały? Myślę tutaj właśnie o tym takim momencie budowania jakiejś wspólnej przestrzeni. Może gotowałaś po prostu z nimi, napisałaś, że jesteś torciarą, więc może to były warsztaty kulinarne.
1: Ale to mi się marzy trochę, żeby zrobić to. No,
0: no właśnie, spotkanie no, autorskie fajne. Przy tej książce, to aż po prostu trzeba coś tak. zjeść.
1: No robimy spotkanie autorskie we Wrocławiu, w sensie spotkanie klubu książki z jedzeniem we Wrocławiu 29 sierpnia. Wszystkie bilety się już wyprzedały niestety, ale być może będziemy powtarzać w październiku ten projekt w Warszawie. Także myślę, że jakoś w najbliższym czasie to będziemy ogłaszać. Bo rzeczywiście wydarzenia związane z jedzeniem mi się bardzo marzą. Też jako jakaś taka rzecz właśnie łącząca i budująca jakąś więź i relacje. A te rozmowy, no do tej pory strasznie pozytywne. I to jest w ogóle mega fajne i mega miłe. Ja nadal do tego jakoś się nie przyzwyczaiłam, ale miałam ostatnio pierwszy raz taką sytuację, że po prostu w publicznym miejscu do mnie ktoś podszedł i mi powiedział, przepraszam, ty jesteś autorką tej książki. I zaczął ze mną rozmawiać i ja mam w ogóle bardzo, bardzo duże zaskoczenie, ale bardzo, bardzo miło. No. I właśnie te rozmowy o tym, że ej, a ja też tak mam, albo że ej, a ja tutaj się wzruszyłam, albo właśnie jak opisujesz, nie wiem, jakieś swoje rodzinne relacje, to że to jest takie super i że kimś też uruchamia jakieś tam jego historie, emocje. No strasznie, strasznie miłe, to jest strasznie fajne i mam wrażenie, że w tym momencie mam takie poczucie, że to jest jakiś przywilej w ogóle, którego ja dostąpiłam, że żeby się dzielić z innymi i że inni chcą się tym dzielić ze mną w ogóle, osoby właśnie, które przeczytały tą książkę.
0: Myślę, że to jest niesamowita nadal siła literatury czy kultury w ogóle, że chcemy dzielić się tymi refleksjami, ale też w taki sposób właśnie, że podchodzisz do kogoś i rozmawiasz z tą osobą. Tak. Wiem, brzmi rewolucyjnie, ale mam jakieś takie poczucie, że to jest też ten moment, w którym my po prostu potrzebujemy kontaktu z drugim człowiekiem, a to jedzenie absolutnie. I wspólne gotowanie, konsumowanie, ale jak się okazuje, czytanie i mówienie o tym może być również ważne. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję ci, że opowiedziałaś o swojej książce. Gościnią była Justyna Chrycyk, autorka książki Girl Dinner, którą możecie kupić w wydawnictwie Cyranka i wszystkich dobrych lokalnych księgarniach, które należy oczywiście wspierać. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie.

0: Skarby ze śmietnika.
1: W skarbach ze śmietnika broszura To lubię, czyli wypisy bibliofilskie. Julian Tuwim w książce Pegas Dęba stwierdził tak. Przyznam się, że ludzi z bzikiem, kręćkiem czy zbieracką pasją zawsze wolę od beznamiętnych, obojętnych na kolekcjonerski hazard. Sam należę do tajnej loży wiecznych zbieraczy, szperaczy, węszycieli i tropicieli wszystkiego, co w literaturze rzadkie, stare, niezwykłe, czasem słuszne, czasem niesłusznie zapomniane. Przyznam się, że te słowa Juliana Tuwima, które zresztą przytoczone są we wstępie do broszury przez Celestyna Kwietnia, który jest redaktorem książki To lubię, są mi bardzo bliskie i rzeczywiście ja również należę do tej tajnej loży wiecznych zbieraczek, dlatego też skarby ze śmietnika są elementem kącika. I przyznam się również, że ta broszura skradła me serce głównie tytułem i dlatego też wytropiłam ją w jednym z antykwariatów. Otóż tytuł, a raczej podtytuł brzmi Wypisy bibliofilskie oraz nowe satyryczne interpretacje znanych tekstów literackich ku uciesze bibliofilskiej braci. Zaprojektował i zilustrował Gwidon Mikleszewski i rzeczywiście ta broszura, bo bardziej chyba właśnie niewielka objętość tej książki, składa się przede wszystkim z ilustracji znanych cytatów z różnych książek, od Reja przez Mickiewicza, przy czym Gwidon Mikleszewski nawiązuje zdecydowanie do tego, co dzieje się aktualnie, a raczej co działo się aktualnie, ponieważ sama ta broszura jest z lat 60. To, co jest też ciekawe, to jej stopka. Ja wiem, że nie zawsze mamy czas albo chęci, żeby zobaczyć, kto stoi za przygotowaniem danej książki, ale tu jednak bym chwilę się zatrzymała przy tym. Otóż informacje dotyczą nie tylko tego, kto redagował, kto ilustrował, kto wydał, ale również kto na przykład złożył do druku, antykwą toruńską zresztą, była to pani Krystyna Śliwa, odbijał Józef Obierzyński, a prace introligatorskie wykonała Krystyna Fura. Bardzo to jest jakoś wzruszające. Po pierwsze dlatego, że te prace właściwie już są nieistniejące na rynku wydawniczym. Po drugie zaś, nawet jeśli to nazwiska osób, które stały za tym, jak książka wygląda i jak została wydrukowana, zwykle były zapominane. A tu proszę bardzo, wypisy bibliofilskie dla wszystkich miłośników i miłośniczek książek i dziwów wszelakich.

0: Kącik różowej grzywki.
1: W kąciku różowej grzywki chciałabym opowiedzieć o książce autorstwa Ito Ogawy, Kameliowy sklep papierniczy, wydanej przez Tajfuny i z języka japońskiego, tłumaczonej przez Alicję Kanecką. Jest to książka, którą, uwaga, uwaga, kupiłam w papierniku. Nie powiem którym, bo pójdziecie i kupicie wszystkie piękne rzeczy. No dobra, powiem wam. To jest papiernik, specjalny sklep w Warszawie, który ma tylko i wyłącznie rzeczy japońskie, jeśli chodzi o papier. Nazywa się Haikuroneko i ma tam bardzo dużo kotków, no bo właśnie czarne kotki, jak to mówi zresztą nazwa tego sklepu. No ale ma też wspaniale dobrane książki. Nie jest ich dużo, ale Tajfuny oczywiście zajmują półki, a to dlatego, że mają swoją oddzielną serię. A Kameliowy sklep papierniczy opowiada o Hatoko, pieszczotliwie zresztą zwanej Poppo, która dziedziczy sklep papierniczy właśnie, położony w jednej z nadmorskich miejscowości. I wraz ze sklepem dziedziczy również bardzo nietypowy fach, zwłaszcza teraz, który zresztą jej rodzina uprawia od pokoleń. Otóż cały ród od zamierzchłych czasów zajmuje się pisaniem listów na zlecenie. Mamy więc opowieści o osobach, które przychodzą do Kameliowego sklepu papierniczego i nie tylko patrzą na szeroki wybór ołówków, gumek do ścierania czy atramentów do pióra, ale również zlecają korespondencję, która albo jest dla nich trudna ze względu na wiadomości, które muszą przekazać, bądź też mają na przykład brzydki charakter pisma według nich, albo mają bardzo dużo pocztówek do wysłania i po prostu zwyczajnie nie chce im się pisać samodzielnie, a wtedy Hatoko bardzo uważnie dobiera odpowiedni papier, gatunek atramentu i jego kolor, ale również to, czym pisze listy czy widokówki. No i oczywiście z uśmiechem realizuje zlecenia. Piękna to opowieść, bardzo spokojna, bardzo też mówiąca o charakterach ludzi i o tym, w jaki sposób te relacje w Kameliowym sklepie papierniczym wyglądają. A przede wszystkim razem z Hatoko możemy poznać tajniki wspaniałego pisania listów i myślę sobie, że w tych czasach to jest dla nas szczególnie ważne.

Nasza audycja powoli zbliża się do końca. Kącik Różowej Grzywki będzie do usłyszenia w październiku, 11. A już teraz zachęcam was do tego, aby sięgnąć po książki, o których dzisiaj była mowa, czyli Girl Dinner Justyny Chrycyk. Trochę było o jedzeniu, więc mam nadzieję, że będziecie mieć też jeszcze smaczną kolację przed sobą. Ja wiem, że nie powinno się teoretycznie jeść po godzinie 18, ale bez przesady. Coś dobrego to można schrupać zawsze. No i oczywiście mam też nadzieję, że japońska proza, w tym wypadku Kameliowy Sklep Papierniczy i to Ogawy, zachęci was do tego, aby napisać może dla kogoś list. W końcu powoli już przechodzimy w jesienny czas, więc te wieczory będzie można poświęcać na nieco bardziej refleksyjny czas i jego spędzanie, a czemu by nie powrócić do ręcznego pisania. Serdecznie wam dziękuję za godzinny kącik Różowej Grzywki.

0: którym podróżowało ponad 200 osób. Tych informacji służby jednak nie potwierdzają. Premier Donald Tusk mówił dziś tak. Eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.
1: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także te gorsze warianty są możliwe.
0: Prezydent USA Donald Trump wezwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie zasoby oleju napędowego. Jak mówił, cytuję, niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ to powoduje niedobory, to nie efekt Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Analitycy rynku paliw wskazują, że to nieprawda, że kryzys na rynku ropy jest efektem zaostrzenia działań w cieśninie Ormus i na Morzu Czerwonym. Europosłowie Andrzej Halicki z PO i niezrzeszony Michał Kobosko komentowali słowa Donalda Trumpa w TVN24.
2: To jest podejście prezydenta największego kraju demokratycznego świata. To rzeczywiście mamy teraz już coraz bardzo poważne powody, żeby się martwić, jeżeli on takie rzeczy mówi, bo to jest właśnie mieszanie kompletne tego, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą.
3: To po pierwsze, a po drugie, ta wojna toczy się u naszych bram, na naszym kontynencie i nic o nas bez nas, to Europa zadecyduje, jaki będzie finał, a my jesteśmy z Ukrainą solidarni.
0: A na koniec jeszcze siatkówka. Polska pokonała Macedonię Północną bez straty seta w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Przypomnę, w czwartek polscy siatkarze pokonali Portugalię też 3-0 w swoim pierwszym spotkaniu turnieju. Wczoraj równie pewnie wygrali z Izraelem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, ale pięknie nas rozkołysała orkiestra Glenna Millera, chyba jeden z najpopularniejszych utworów orkiestry Glenna Millera. Nie przez przypadek. A dlaczego właśnie ten utwór otwiera dzisiejsze niezapominajki? Zaraz wszystko Państwu krok po kroku zdradzę. Weronika Wawrzkowicz przy mikrofonie, Wojtek Ratasiewicz za konsoletą, Maria Zamachowska wydaje naszą audycję. A my już teraz, żeby uruchomić wehikuł czasu i przenieść się do lat 40. XX wieku, łączymy się ze współczesnym Szczecinem i Sylwią Trojanowską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie.
0: Sylwia Trojanowska, pisarka, autorka książki Król Tanga, również autorka scenariuszy teatralnych i mogę Państwu chyba spokojnie powiedzieć, że fantastyczna ambasadorka Szczecina. I po Szczecinie dzisiaj będziemy sobie też wędrować, po współczesnym jak najbardziej, ale do współczesności wrócimy po dalekiej podróży wstecz. No i Sylwia, Król Tanga, czyli tak naprawdę kto? Ja Ci chcę bardzo podziękować. Myślę, że nie ja jedna, bo po dzisiejszej zapowiedzi na profilu radia widzę, że napisała do nas też szczecinianka, która powiedziała, że przed lekturą Twojej książki Król Tanga o Tadeuszu Millerze nie słyszała. Więc powiedz proszę, jak Tadeusz Miller, wokalista, który był bardzo popularny w latach 40., połączył się z Twoją codziennością, no i napisałaś taką książkę, po której już Tadeusz Miller zawsze będzie miał swoje miejsce w moim sercu, więc opowiadaj, jak on przyszedł do Ciebie.
1: Cieszę się bardzo i jeszcze może odniosę się do tego, co powiedziałaś na początku, przed pytaniem. Bardzo wiele osób mówi do mnie na spotkaniach autorskich, na jakichś uroczystościach. Nie słyszałam wcześniej o Tadeuszu Millerze. Ta książka zmieniła moje spojrzenie na powojenną piosenkę, więc to jest dla mnie ogromny komplement i ja się bardzo cieszę, że mogłam to zrobić. A jak Tadeusz Miller do mnie przyszedł, to jest bardzo, bardzo ciekawa historia i ja jestem ogromnie wdzięczna, że trafiło akurat na mnie, bo równie dobrze do kogoś innego mogła przyjść ta opowieść. Ja nie szukałam Tadeusza Millera, bo tak jak większość osób, nie miałam pojęcia, że był taki piosenkarz w powojennym Szczecinie, że był tak człowiek o tak niezwykłej historii, tak elektryzująco współczesnej, mogłabym nawet powiedzieć. Pewnego pięknego dnia nagrywałyśmy razem z dziennikarką Ewą Molendą podcast na zupełnie inny temat niż moja twórczość, a już na pewno zupełnie daleki do piosenki powojennej, ponieważ rozmawiałyśmy o moich działaniach na rzecz kobiet, ale po nagrywaniu tego podcastu usiadłyśmy sobie w hotelowym foyer i rozmawiałyśmy na totalnym luzie i wtedy Ewa powiedziała do mnie, opowiedziała mi historię Tadeusza Millera i powiedziała coś takiego, wiesz co, ja w 2016 roku nagrałam reportaż radiowy o niezwykłym piosenkarzu, o Tadeuszu Millerze. Może będziesz chciała przesłuchać, bo to są chyba te czasy, które Ciebie interesują. Ja poprosiłam ją o link do tego reportażu i ten reportaż, po jego odsłuchaniu, ten reportaż po prostu zrobił mi coś niezwykłego. Ja po jego przesłuchaniu siedziałam w takim totalnym zachwycie, przerażeniu, z ogromem emocji i z pragnieniem, że chcę wiedzieć więcej. I na temat Tadeusza Millera, na temat jego żony Luny, na temat jego kariery, na temat tych wczesno-powojennych lat w Szczecinie. I od razu wykonałam telefon do Ewy Molendy, do dziennikarki, z prośbą o możliwość skontaktowania mnie z rodziną Tadeusza Millera. No i tak to się zaczęło.
0: Tak, drodzy Państwo, ten reportaż jest do odnalezienia też. Nazywa się Pamięć Piosenki, więc po naszym spotkaniu będą Państwo mogli go też odszukać i też zobaczyć ten moment takiego zapłonu, który zadziałał na Sylwię. Sylwia, otworzyłyśmy naszą audycję od orkiestry Glenna Millera, od takiej orkiestry, której słuchał też Tadeusz Miller. Mało tego, z Twojej książki można się dowiedzieć, myślę tutaj o Królu Tanga, że tę płytę dostał od Luny. Wprowadźmy trochę w temat, bo tutaj ten taki huśtający, kołyszący swing, myślę, że na otwarcie bardzo dobrze nam zagrał.
1: Ja myślę, że orkiestra Glenna Millera to była wielka inspiracja dla Tadeusza. On, wydaje mi się, że słuchając jego utworów, jego piosenek, w bardzo wielu wykonaniach usłyszymy właśnie te tę formę grania, tę muzykę po prostu usłyszymy, ten amerykański standard usłyszymy, bo to chyba była dla niego ogromna inspiracja. Oprócz oczywiście jego ulubieńca, o którym może jeszcze nie będę mówiła, ale na pewno orkiestra Glenna Millera odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu upodobań Tadeusza Millera i też w kształtowaniu jego wrażliwości muzycznej.
0: Tak, ostatnio sporo rozmów prowadziłam i przewijał się w nich taki wątek, że w zasadzie mamy taki obowiązek przedłużania życia tych, których życie skończyło się zbyt szybko i jak najbardziej ty mi pasujesz do tego zdania, bo powiemy Państwu, że Tadeusz Miller żył bardzo krótko, bo zmarł mając zaledwie 32 lata i też nie przez przypadek rozmawiamy we wrześniu, bo pod koniec września, dokładnie 28 września, będzie już 111 rocznica jego urodzin, prawda? Bo przyszedł na świat we Lwowie w 1915 roku. Powiedziałaś o tym, że zostałaś skontaktowana z rodziną i jaka była reakcja, kiedy powiedziałaś, że chcesz napisać taką powieść biograficzną, czyli część będzie jednak fabularyzowana. Jaki był odzew z tej drugiej strony? Bo takie spotkania z rodziną bywają bardzo różne, prawda?
1: Tak, mając już 11 lat doświadczenia w tworzeniu powieści, też powieści biograficznych, to wiem, że może być bardzo różnie. Natomiast w przypadku rodziny Millerów przyjęcie tej informacji o tym, że najpierw napiszę scenariusz teatralny, a później powieść biograficzną, to było coś wspaniałego, bo naprawdę każdy członek rodziny, z którym kontaktowałam się, chciał mi pomóc. Każdy wyciągał gdzieś z głębi tych odmętów pamięci wspomnienia o Tadeuszu, jeśli były takie osoby, bo z dwoma takimi osobami rozmawiałam, żyjącymi, które miały jakieś takie stop klatki pamięci i o nich mi opowiadały z udziałem Tadeusza Millera, mam tu na myśli, ale wiele osób też opowiadało mi o Lunie, ponieważ Luna no, miała przywilej, czyli żona Tadeusza Millera, miała przywilej długiego życia. Ona przeżyła Tadeusza o 48 lat i zmarła w 1995 roku, więc zdecydowanie więcej osób mogło mi opowiedzieć właśnie o żonie Tadeusza Millera, ale też w takim kontekście, jak ona mówiła o Tadeuszu Millerze, co mówiła, jak powracała pamięcią do Szczecina, jeżeli w ogóle powracała, to na co tak najbardziej zwracała uwagę. A zatem to była cudowna podróż z rodziną Millerów. Spotkałam się z ogromną przychylnością i każde moje pytanie otrzymywało jakąś odpowiedź. to nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, a nie będę szukał, nie będę marnowała czasu na jakieś penetrowanie domowych pamiątek. Nie, absolutnie. Każdy chciał pomóc.
0: Teraz sprawdziłam sobie datę urodzenia Mieczysława Foga, z którym bardzo często Tadeusz Miller był mylony. Piszesz nawet o tym, że zdarzało się, że prezenter radiowy zapowiadał Mieczysława Foga, a śpiewał Tadeusz Miller, co byli w stanie rozpoznać wtajemniczeni. Mieczysław Fog, z tego co widzę, był starszy o 14 lat od Tadeusza Millera. No, miał też ten przywilej długowieczności, bo żył 89 lat. I zastanawiam się, czy to, że pamięć o Tadeuszu Millerze, który swojego czasu cieszył się ogromną popularnością, myślę o tych latach 40., gdzieś zniknęła. Jak myślisz, gdyby miał ten przywilej życia tak długiego jak Mieczysław Fok, to pewnie byłby tak samo rozpoznawalną gwiazdą.
1: Wierzę, że tak by było. No, tego nie wiemy, bo trudno powiedzieć, jak by potoczyła się jego kariera, ale patrząc na to, ile osiągnął w krótkim czasie, bo musimy pamiętać, że Tadeusz Miller, przyjeżdżając do Szczecina w 1946 roku, dokładnie 2 lutego, podjął pracę w Radiu Szczecińskim, ale nie jako piosenkarz, tylko jako pracownik intendentury, powiedzielibyśmy dzisiaj, że w dziale zakupów pracował. Natomiast w ciągu miesiąca jego status, no, zmienił się o 180 stopni. On spełnił swoje ogromne marzenie i zaczął śpiewać. On śpiewał już wcześniej, on próbował swoich sił wcześniej, ale jednak nie miał tego szczęścia, żeby gdzieś zaistnieć. Dopiero tutaj w Szczecinie to się udało i on najpierw śpiewał w niedzielnym koncercie życzeń, a później, ze względu na to, że tak bardzo się spodobał, później występował w innych audycjach, został zauważony na scenie ogólnopolskiej, był zapraszany do Radia Warszawskiego, Łódzkiego, prawdopodobnie też występował na żywo w Radiu Poznańskim. No i w konsekwencji tych wszystkich audycji, tej popularności radiowej, tego, że jego głos został zauważony, że jego dykcja była wychwalana, że jego wrażliwość doceniano. Jeszcze dodatkowo, to też z zapisu audycji radiowych możemy się dowiedzieć, że był chwalony też za to, że był skromny, był uczynny, był serdeczny, a zatem tutaj wszystko się zgadzało, jeśli chodzi o Tadeusza Millera. I został zauważony przez wytwórnię płyt i w ciągu 10 miesięcy nagrał 63 piosenki. Czyli weźmy teraz ten przedział czasowy. Tadeusz przyjeżdża do Szczecina w lutym 46, w marcu pracuje już w radio i w kwietniu rozpoczyna swoją przygodę z byciem piosenkarzem radiowym. Pod koniec 46 roku zaczyna już nagrywać płyty. Czyli zobaczmy, że to jest w ciągu pół roku jego życie zmienia się niesamowicie. I ta jego niezwykła kariera, no, stał się ogromną gwiazdą, rozwija się bardzo, bardzo szybko i dynamicznie. No i trwa do lipca 1947 roku, tak jak wspomniałaś. On nie miał przywileju długiego życia. Niestety jego życie skończyło się w 1947 roku, 23 lipca, w tragicznych okolicznościach. On został rozjechany przez radziecką ciężarówkę kierowaną przez pijanego żołnierza radzieckiego, i niestety w wyniku tego wypadku no, zginął. Jego życie skończyło się w takich okolicznościach bardzo dramatycznych i jego kariera oczywiście też. To było no, troszkę ponad rok, kiedy on zaistniał ze swoim głosem, ale osiągnął naprawdę bardzo dużo. Jego największy przebój, czyli Kwiat paproci, to jest tango, ono sprzedało się w 15 tysiącach egzemplarzy. To na tamte czasy było bardzo dużo. Jego kolejne piosenki spotykały się z coraz cieplejszym przyjęciem i coraz szybciej osiągały taki status przeboju. Może nie osiągały tej wielkości sprzedaży jak Kwiat paproci, ale on Kwiat paproci nagrał no naprawdę, nie wiem, 1,5 miesiąca przed odejściem, więc tutaj on nie zdążył się jak gdyby rozkręcić jeszcze bardziej. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co udało mu się osiągnąć w tak krótkim czasie, to ja naprawdę uważam, że on byłby dzisiaj wielką gwiazdą, że my wiedzielibyśmy, kim jest Tadeusz Miller. Nie trzeba by było opowiadać tyle o nim, bo on stałby obok Mieczysława Foga.
0: Drodzy Państwo, to za chwilę uruchomimy ten nasz wehikuł czasu i przeniesiemy się do lat 40. do Szczecina, żeby kupić na przykład taką gazetę jak Kurier Szczeciński. Zobaczymy, o czym wówczas pisano. A skoro zapowiedziałaś Kwiat paproci, to ten Kwiat paproci w wykonaniu Tadeusza Millera za chwilę zabrzmi. A ja jeszcze pozwolę sobie na pytanie do Państwa, szczególnie do Szczecinian, którzy są po drugiej stronie. Czy Państwo o Tadeuszu Millerze wcześniej słyszeli, czy nie? Można pisać niezapominajki@nowyswiat.online. A jeżeli są Państwo przyzwyczajeni do drugiego sposobu komunikacji, bardzo proszę, weronika.wawrzkowicz@nowyswiat.online. Sylwia Trojanowska dzisiaj spędza z nami niedzielny wieczór. Będziemy wspólnie do godziny 22, a teraz czas usłyszeć bohatera dzisiejszego wieczoru, Tadeusza Millera. Kwiat paproci przed nami.

0: Kwiat paproci. Muzykę do tej piosenki skomponował Willie Cook, słowa napisała Janina Gilowa. I od razu warto powiedzieć, że ten utwór jest polską wersją czeskiego tanga. No i dodam jeszcze, że w podobnym okresie tę piosenkę śpiewali również inni artyści, wspomniany dzisiaj Mieczysław Fok, ale też Janusz Popławski. A my wracamy do Szczecina, do Sylwii Trojanowskiej, autorki książki Król Tanga, która opowiada o Tadeuszu Millerze. Sylwia, jedna z bardzo ważnych spraw przy pisaniu książki to jest oddanie realiów konkretnej epoki i uwielbiam takie detale, kiedy czuję i wierzę w ten świat, w którym mnie przenosisz. No, a tworzysz go między innymi szperając po prasie z tamtych lat. No, Kurier Szczeciński był bardzo ciekawym tytułem. Opowiedz trochę, co tam znalazłaś i jak budowałaś ten świat, tak żebyśmy czytali o Tadeuszu i byli tak naprawdę w jego życiu, wracając do tych lat 40. XX wieku.
1: Tak, to była bardzo ciekawa praca. Ja w ogóle uwielbiam research, uwielbiam penetrowanie dokumentów w archiwach. No a czytanie czasopism no, z tamtych czasów, no to już w ogóle jest fantastyczna zabawa. Niesamowite artykuły prasowe. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Gazety są kompletnie inne, co mnie bardzo zaskoczyło, ale to już przy pisaniu wcześniejszych książek, też dotykających czasów okołowojennych, to, że zawsze pojawia się sporo artykułów dotyczących życia codziennego, ale też takiego na wesoło. To, co na przykład przypominam sobie teraz w tej chwili, to pamiętam taki artykuł o tym, gdzie kupować choinki w Szczecinie przełomu, no znaczy na Wigilię 46 roku, gdzie są tańsze, a gdzie nas oskubią. Czyli na którym placu kupujcie, a na którym na pewno nie kupujcie. Bardzo ciekawy artykuł, taki propagandowy, o którym wspominam w fabule, bo on po prostu no, rozłożył mnie na łopatki, a mianowicie o tym, że radzieccy naukowcy wynaleźli eliksir młodości i już niebawem będziemy żyli 150 lat i więcej. I na dowód tego jakiś 170-latek w Japonii się pojawił, a 150-latek pokłonił się królowi brytyjskiemu.
0: Czyli fake newsy mają bardzo długą historię.
1: Naprawdę, ale to było tak niesamowite, że ja to czytałam kilka razy, czy ja przypadkiem no, źle tego tekstu nie widzę. Bardzo ujęły mnie też w prasówce dowcipy oraz ogłoszenia matrymonialne, bo one były wspaniałe, te ogłoszenia matrymonialne, kawaler bez nałogów, zawsze dobrze ubrany, z mieszkaniem, spotka się być może w celach matrymonialnych, ale na razie tylko w celach towarzyskich, z taką a taką panią, wzrostu takiego i takiego. No to też było takie niesamowite, dzisiaj oczywiście takich ogłoszeń nie znajdziemy i może i dobrze.
0: A ja bym tam żałowała, wiesz, gdyby to porównać z Tinderem, to chyba tak bardziej szarmancko jednak, mimo wszystko zawsze dobrze ubrany, może cel matrymonialny, ale proszę się nie nastawiać, może tylko towarzysko, nawet ładniej to jest może zawoalowane, bałam się, czy wypowiem to słowo, ale już jakoś poszło, ale jednak, nie?
1: Tak, tak. Też poruszały mnie ogłoszenia drobne, szczególnie ten 45, 6, a nawet 7 rok, w których czytamy, że ktoś kogoś szuka. Szukam syna, szukam brata, urodził się w takim i takim roku, w takim i takim mieście. To było dla mnie bardzo wzruszające. Także generalnie czytanie artykułów prasowych to jest coś niesamowitego i naprawdę zachęcam. Zachęcam do tego, żeby Chociaż raz na jakiś czas zerknąć sobie do gazety sprzed 80 czy 100 lat, to przynosi no, tak niesamowite spojrzenie na tamte czasy. No, to jest niezwykłe. Ale jeszcze ja może odpowiem, dlaczego ja musiałam to robić w kontekście Króla Tanga. Król
0: Tak.
1: Tanga jest powieścią biograficzną, to nie jest biografia. Ze względu na to, że zbyt mało materiałów historycznych, archiwalnych ocalało po Tadeuszu Millerze. I tak szczęście jest ogromne, że coś mamy, że mamy listy, przynajmniej kilkanaście tych listów, że mamy pocztówki, na których wypisywał informacje o sobie Tadeusz, jak nie miał czasu na list, że mamy świstki, naprawdę takie nawet kawałki jakichś zapisków, to wszystko schowała Luna i w tej chwili znajduje się to w rękach rodziny. To jest wielkie szczęście, że to jest, bo bez tego naprawdę nie udałoby się stworzyć tej historii. Ale jednak to i tak było za mało, żeby stworzyć biografię, taką klasyczną biografię. Za dużo jest luk, za dużo jest znaków zapytania. I trzeba było stworzyć powieść biograficzną ze scenami wysoce uprawdopodobnionymi, jednak nie takimi, które na 100% się mogły wydarzyć. Czyli potrzebne mi było szperanie w gazetach, czytanie, gdzie mogli się udać na spektakl teatralny czy do kina. Ja akurat o kinie piszę w Królu Tanga. Gdzie mogli pójść, do jakiej kawiarni, do jakiej restauracji, co mogła w gazecie czytać Luna, jaki fragment powieści mogła czytać. Akurat natrafiłam na taką powieść, w której głównym bohaterem był Tadeusz, więc tu mi się też wszystko zgadza. W tym przypadku, w przypadku Króla Tanga, czytanie gazet to była dla mnie kopalnia wiedzy o życiu ówczesnych mieszkańców miasta.
0: To jest tak, że kiedy zaczynamy czytać Króla Tanga, to przenosimy się z Koszalina, jesteśmy w podróży do Szczecina i to jest Szczecin lat 40. XX wieku, który jest nazywany nie bez powodu Dzikim Zachodem. Mamy miasto, które podnosi się z gruzów, wciąż padają strzały, w wielu dzielnicach, miastach wręcz po prostu strach zamieszkać. Wciąż widać niemieckie napisy na ulicach. Ludzie bardzo często, jak piszesz, nawet mijają się na klatce schodowej z poprzednimi mieszkańcami. Przyjezdni po raz kolejny zaczynają to życie na nowo, są potwornie zmęczeni wojną, a jednocześnie, co jest bardzo istotne, mają w sobie taki głód normalności. I mamy dziewczyny, które szyją sukienki, co ciekawe, sukienki ze spadochronów. Dlaczego, zaraz pewnie powiesz. I ludzie szukają takiej odskoczni od tej trudnej codzienności i radio między innymi staje się takim źródłem rozrywki, jest taką odskocznią od tych codziennych zmartwień. To powiedzmy trochę, bo to jest bardzo przecież uniwersalna historia, o tych ludziach, którzy przyjeżdżają do Szczecina i tak naprawdę wszystko rozpoczynają od nowa i nie można mówić, że ktoś tam jest dłużej zakorzeniony. To jest takie kompletnie nowe otwarcie. Powiedz proszę, jak to wyglądało.
1: Oczywiście, że tak. To dla nich wszystkich jest nowe otwarcie. Ludzie przyjeżdżali do Szczecina, czytając afisze rozwieszane w różnych częściach kraju. Przyjeżdżajcie do miasta, które jest położone nad Odrą, które nazywa się Szczecin. Jest tam dla was praca, jest tam dla was mieszkanie. I oni odpowiadali na te odezwy. Przyjeżdżali tutaj licznie. Oczywiście musimy pamiętać, że przyjeżdżali ludzie, którzy mieli dobre zamiary, bo ich dom przestał istnieć, ich rodziny zginęły, bo chcieli porzucić to miejsce, w którym mieszkali, które kojarzyło im się tylko ze strzałami, z wojną, z utratą i tak dalej, i tak dalej. Czyli przyjeżdżali z dobrą intencją. Chcieli pracować, chcieli mieszkać, chcieli po prostu nowego życia. Ale pamiętajmy też, że przyjeżdżali ludzie z innymi intencjami. Przyjeżdżali ludzie, którzy byli szabrownikami, którzy byli po prostu złodziejami, po prostu ludźmi, którzy szukali okazji na szybkie wzbogacenie się, bo pomyśleli sobie: aha, tam byli Niemcy, aha, tam będzie co ograbić. Na pewno wszystkiego nie wywieźli, więc coś w ich mieszkaniach zostało. Więc taki narybek też do Szczecina przyjeżdżał. Przyjeżdżali też ludzie z zachodu, z obozów pracy, z obozów koncentracyjnych, po prostu z różnych stron świata. Ten Szczecin to był taki dla wielu osób przystanek na chwilę. Na moment nabiorę siły, jestem już w Polsce, nabiorę siły, chwilę odpocznę i pojadę dalej. Ale wiele z tych osób, które myślały, że to jest przystanek na chwilę, też tutaj zostało. Oczywiście, że duża część stąd uciekała, bo ten dziki zachód, wspomniany, to rzeczywiście był Szczecin. To rzeczywiście było niebezpieczne miasto, w którym słychać było strzały, widać było jęzory ognia, w którym gruzów było więcej niż całych budynków. Przecież Stare Miasto tonęło w gruzach. Z rzeki Odry, która dzisiaj jest dumą Szczecina, wystawały mosty, tak? Żeliwo wystawało. To wyglądało po prostu jak cmentarzysko. To było coś strasznego. Te zdjęcia, które ocalały, to pokazują, jak to był potworny obraz, z którym oni się witali, i nie wszyscy to wytrzymali. Dlatego też uciekali z tego miasta naszego.
0: To za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Powiem ci, że przyszła wiadomość od pani Agnieszki, która pisze, jak dobrze słyszeć audycję poświęconą Szczecinowi Tadeuszowi Millerowi. W szczecińskiej willi Lenca byłam na spektaklu Król Tanga poświęconym tej postaci. Polecam każdemu, niesamowita postać. O ten spektakl też cię za chwilę wypytam, ale teraz oddam głos samemu Tadeuszowi Millerowi. No i proszę, jakie romantyczne pytanie. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Śpiewał Tadeusz Miller. Razem z nami jest Sylwia Trojanowska. Są słuchacze z różnych stron Polski i świata.

0: Wszystkim ja też bardzo serdecznie pozdrawiam pana Tadeusza Millera. To jest osoba, której jestem ogromnie wdzięczna za niesamowite wsparcie. Natomiast wracając do twojego pytania, nawet jak teraz o tym myślę, o tym momencie, kiedy pan Tadeusz Miller siedział w pierwszym rzędzie, ja siedziałam tuż za panem Tadeuszem w drugim, a na scenie Kacper Kujawa, genialnie odgrywający rolę Tadeusza Millera, seniora, i piosenka, która leci gdzieś pod koniec spektaklu, czyli Kołysanka z Harlemu. I w tym momencie, kiedy Kacper Kujawa, czyli Tadeusz Miller, senior, zaczyna śpiewać Kołysankę z Harlemu i patrzy na pana Tadeusza Millera juniora, to ja czułam tę energię, która tam się zadziała. To było coś niesamowitego i nie, jak się okazuje, nie tylko ja, ponieważ później w relacjach dziennikarzy pojawiły się takie informacje, że po raz pierwszy ojciec mógł spojrzeć w oczy synowi, a syn ojcu. I no ja tego nigdy nie zapomnę, po prostu nie zapomnę tych słów i tych wrażeń, tych emocji, które nam wszystkim towarzyszyły. Mnóstwo osób roniło łzy na tym spektaklu, zresztą na każdym spektaklu tak jest, bo to jest bardzo poruszająca historia i wspaniale zagrana przez wspomnianego Kacpra Kujawę i Marię Wójtowicz. Zresztą też doceniona, ponieważ spektakl otrzymał bursztynowy pierścień publiczności, a Kacper Kujawa otrzymał indywidualną nagrodę w tym bardzo prestiżowym teatralnym plebiscycie. Natomiast na każdym spektaklu jest wzruszenie, są łzy, są emocje. To powoduje nie tylko ta wspaniała gra aktorska, ale też muzyka na żywo, bo gra orkiestra. To jest po prostu coś niezapomnianego i dla mnie to jest taka, czasami mówi się, przygoda życia. No to właśnie cały ten czas, te 2 lata z Królem Tanga i ze spektaklem, i z powieścią, to jest dla mnie przygoda życia.
1: Powiedziałaś, Sylwia, o tym pierwszym takim spojrzeniu, które wymieniają ojciec z synem. Symbolicznie oczywiście myślę tutaj o ojcu. Powiedzmy o tym, że niestety prawdziwy Tadeusz Miller, tak jak powiedziałaś, zginął w tragicznych okolicznościach i nie doczekał narodzin swojego syna, ale piszesz o tym, że on ogromnie się ekscytował. Ekscytowała go ta wizja ojcostwa. Powiedzmy może trochę o tym, bo tutaj też pojawia się, otwiera się taki rozdział ogromnej siły Luny, która przygnieciona tymi wszystkimi wydarzeniami uniosła ten ciężar i starała się no, zrobić to, co mogła w danej sytuacji. Ja mogę sobie tylko wyobrażać, jaką tragedią była ta nagła wiadomość, kiedy tak naprawdę życie dla tych dwojga ludzi, młodych ludzi, powinno się rozpocząć, a nagle los okazał się bardzo brutalny.
0: Tak, rzeczywiście Tadeusz nie doczekał narodzin syna. Jak wspomniałam, on zginął w lipcu 1947 roku, a jego syn urodził się w grudniu tego samego roku. I wszystkie osoby, które przesłuchają reportaż, o którym wspominałyśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania, będą mogły posłuchać słów siostry Tadeusza Millera, pani Danuty. Ona sporo tam w tym reportażu opowiada o emocjach, jakie towarzyszyły Lunie po odejściu Tadeusza. I dla mnie to były takie słowa klucze, które poprowadziły mnie w trakcie zapisu tych dramatycznych scen, bo to były bardzo trudne dla mnie sceny do zapisu. Ja ogromnie się wzruszałam. No, to naprawdę, bo to jest wielka tragedia. Stracić kogoś, kogo się kochało, kogo czuło się całym sobą. I jeszcze myśląc o tym, że nosi się w sobie nowe życie, że trzeba też o to zadbać.

0: No to musiało być bardzo, bardzo, bardzo trudne i ja czułam to cierpienie Luny. Nie wiem, no bardzo głęboko weszłam też w tę historię. Natomiast nie mamy żadnego zapisu, nie wiem, jakiegoś listu Luny, jakiegoś fragmentu, nie wiem, pamiętnika na przykład, którym mogłabym przeczytać o jej emocjach. To, co ja napisałam w książce, to jest po prostu wysoce uprawdopodobnione, to, co mogło się po prostu wydarzyć, ale niekoniecznie się wydarzyło. Tak jak powiedziałam, największym przewodnikiem były dla mnie słowa, które usłyszałam w reportażu oraz słowa pani Janiny Dębskiej. To też były dla mnie bardzo, bardzo istotne.
1: Drodzy Państwo, ja przypomnę, że mówimy o reportażu Pamięć piosenki, który ukazał się na antenie Polskiego Radia. Można go znaleźć. Autorką była Ewa Molenda, wówczas jeszcze Ewa Kołodziej. A teraz chciałam Cię zapytać o listy, bo Ty stwarzasz portret Tadeusza Millera z takich, można powiedzieć, rozsypanych puzli, jak sama powiedziałaś. Chciałabyś wiele rzeczy znaleźć i cały czas musisz się dokopywać do takich nowych fragmentów, które starasz się ułożyć w taki spójny sposób. No i te listy są czymś świetnym. Ja uwielbiam taki fragment, kiedy okazuje się, że Tadeusz Miller zaczyna chorować na Warszawę, tak to nazwę. A cytując dosłownie, jestem w ogóle chory na Warszawę, mówię ci Lu, a wiesz, że ja się szybko nie entuzjazmuję. Ukradłam sobie to słowo entuzjazmowanie, bo brzmi świetnie, jakoś tak współcześnie. Nie chcę innego miasta. Wolę nucić w Szczecinie wszystko, ale być w Warszawie. To powiedz dla tych, którzy chcieliby znaleźć ślady Tadeusza Millera w Warszawie, czy znalazłaś informację, gdzie on mieszkał w Warszawie, kiedy do tej Warszawy przyjeżdżał?
0: Kiedy przyjeżdżał, to mieszkał u znajomych najczęściej, natomiast i nie mam takiej informacji, jaki to był adres. Natomiast on rzeczywiście w jakiś sposób taki szczególny pokochał tę Warszawę, pomimo tego, że w tej Warszawie oboje stracili bardzo wielu przyjaciół, pomimo tego, że oni tam przeżyli czas wojny, powstanie. A naprawdę to im się powinno kojarzyć z gruzami, ze strzałami, z bardzo trudnymi przeżyciami. On jednak po powrocie, po tym zaproszeniu z warszawskiego radia, no, zaczął inaczej patrzeć na Warszawę. To duże miasto, to wielkie miasto, ta stolica, ona go elektryzowała. On chciał tam być. Luna nie. Z listu wynika, zresztą też to znajduje się w Królu Tanga, że Luna nie bardzo chce przyjechać do Warszawy. Jak ona ma chodzić w tej Warszawie? Ona nie ma odpowiednich ubrań, ona nie ma kapelusza nawet, ona nie ma butów, a ona czuła, że Warszawa tego od niej wymaga, żeby dobrze się prezentować. A zatem Luna nie chce jechać do Warszawy. Woli zostać w Szczecinie. Natomiast Tadeusz rzeczywiście tę Warszawę lubi i jasno o tym pisze w liście. I te słowa, które zacytowałaś, one są przeniesione z prawdziwych listów, z prawdziwego listu, jeden do jednego. Bo i mnie się także podoba to sformułowanie: jestem chory na Warszawę. On dokładnie tak napisał. A zatem, taka piękna metafora, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o Warszawę, znalazłam w zapiskach, w dokumentach tak naprawdę Tadeusza i Luny ich adres warszawski, pod którym mieszkali w czasie wojny. I to była ulica Krasińskiego 6. Najpierw mieszkali pod numerem drugim, potem mieszkali pod numerem 13. Znalazłam adres też kościoła, w którym brali ślub. Oni ślub wzięli na Marymoncie, przy ulicy Gdańskiej. A zatem kilka adresów takich warszawskich udało mi się gdzieś wyszperać w dokumentach, ale nie ma tego zbyt wiele.
1: Powiedziałaś o Lunie i myślę, że Lunie poświęcimy też drugą godzinę, nie zapominaj, żeby bliżej ją tutaj Państwu opisać. Ja bardzo lubię taki fragment związany z detalem, czyli z czerwoną szminką i zastanawiam się, czy to jest element fabularyzowany, czy to jest element, o którym słyszałaś, że ta czerwona szminka była trochę takim, no, znakiem charakterystycznym Luny.
0: To jest znak charakterystyczny Luny i w jednym z listów Luna pięknie pisze do Tadeusza. Ona zawsze zresztą Tadeuszku, wielkie serdeczności w jego stronę kieruje i na końcu śle do ciebie całus. PS, przywieź mi pomadkę. Luna, to już ze słownych przekazów, wiem, że uwielbiała pomadki, uwielbiała malować usta i ponoć mawiała też tak, że nie wolno odbierać telefonu bez umalowanych ust. Przecież słuchacz po drugiej stronie będzie wiedział, że nie masz pomalowanych ust. Pomadka, wydaje mi się, że dodawała jej oczywiście kobiecości, ale też pewności siebie. Wiele osób podkreślało, że Luna bardzo lubiła biżuterię, że Luna zawsze była bardzo zadbana, że starannie się czesała, starała się jak najlepiej ubierać. Także to była osoba bardzo, ale to bardzo zadbana.
1: Zastanawiam się teraz, Sylwio, czy słuchacze słyszą, czy mamy pomadkę na ustach, czy jej nie mamy. Można pisać również w tej sprawie. Nie
0: Właśnie,
1: zapominaj.
0: ja bym chciała wiedzieć, czy ja mam, czy nie mam. To jest ciekawe, tak. Ale jest to fajna anegdota. Naprawdę, jak ją usłyszałam pierwszy raz, to poczułam tę Lunę jeszcze bardziej, tę jej siłę, taką przebojowość.
1: To teraz jeszcze mamy 3 minuty przed serwisem informacyjnym, żeby trochę powiedzieć o wytwórni płyt gramofonowych, bo myślę, że dzisiaj cały czas wytwórnie muzyczne dla młodych, debiutujących są czymś bardzo ważnym, żeby się tam dostać, przezrzeć, zaistnieć. No a ten telefon z wytwórni płyt gramofonowych Mewa z Poznania, no dla Tadeusza Millera też był takim otwarciem nowego rozdziału i czymś, co z takiego amatora spowodowało, że on się zamienia już powoli w profesjonalistę.
0: Tak, to na pewno było ogromne wyróżnienie, nobilitacja, ponieważ wyobraźmy sobie, że Tadeusz Miller był jedynym piosenkarzem ze Szczecina, który zaistniał na ogólnopolskiej arenie. Jedynym, który nagrywał płyty do czasu Filipinek, czyli to naprawdę wiele lat. W Szczecinie nie brakowało talentów i świetnie śpiewających ludzi, i piosenkarek, i piosenkarzy, ale tylko Tadeusz Miller był tym, który nagrywał płyty. I teraz może jeszcze nim, bo nie wiem, czy zdążymy opowiedzieć o tej wytwórni. To była największa wytwórnia, prywatna wytwórnia płyt Mewa, mieszcząca się w Poznaniu. To ja powiem może tyle, że jak będziecie Państwo w Poznaniu i będziecie na Starym Mieście, to idąc w stronę kościoła Farnego, natkniecie się na kamienicę przy ulicy Kościelnej 17. I w tej kamienicy mieściła się ta największa wytwórnia, prywatna wytwórnia płyt gramofonowych w Polsce w latach 40, tych, kiedy nagrywał Tadeusz, 46-47. Właścicielem był Mieczysław Wejman i to on właśnie usłyszał Tadeusza w audycji radiowej w Mozaice Muzycznej i to on wykonał telefon do niego z zaproszeniem na nagranie pierwszych piosenek.
1: Drodzy Państwo, to za chwilę zabrzmi utwór, który bardzo lubię, Gwiżdżę na wszystko, który zaczyna się od takich słów. Są tacy ludzie, co martwią się zawsze. Wszędzie znajdują tragedię na i łzy zawsze. Muszą się smucić jawnie, czy też skrycie, choć każdy przyzna, że piękne jest życie. To krótkie pytanie i krótką odpowiedź poproszę, Sylwia. Czy jesteś z tych, którzy czarno widzą, czy raczej patrzą na świat przez różowe okulary?
0: Absolutnie przez różowe okulary i bardzo się cieszę, że będzie ta piosenka, bo tekst tej piosenki jest fantastyczny i czasami naprawdę, drodzy Państwo, warto gwizdać na wszystko.
1: Tekst Krzysztof Lipczyński, muzyka Jan Krzysztof Markowski. Po raz pierwszy ten utwór został wydany w 1941 roku. Śpiewał go również Mieczysław Fok, ale dzisiaj w centrum zainteresowania jedyny i niepowtarzalny Tadeusz Miller.

Słonecznie było, gdy byliśmy razem. Ja byłem dziadem, ty byłaś obrazem. Słowa jak grochy,

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od Bliskiego Wschodu. Jutro w Omanie, w mieście Salalah, odbędą się rozmowy na temat swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. Jak podają irańskie media, ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w regionie. Ministrowie spraw zagranicznych państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej mają spotkać się w Omanie z szefem irańskiej dyplomacji. Zdaniem Financial Times spotkanie w Omanie może być pierwszym takim kontaktem na tym szczeblu od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem. Wracamy do Europy. Na spotkaniu z premierem Irlandii prezydent USA stwierdził, że chciałby zjednoczenia kraju ze znajdującą się pod kontrolą brytyjską Irlandią Północną. Dodał, że prędzej czy później do tego zjednoczenia dojdzie. Wielu polityków skrytykowało Donalda Trumpa za te słowa. Zdaniem szefa rządu Irlandii Michaela Martina część tych reakcji była przesadzona. To nie powinna być jakaś niespodzianka. Donald Trump ma inną perspektywę. Patrzy z perspektywy wyspy jako całości. Sądzi, że jedność jest logicznym i nieuniknionym sposobem na zorganizowanie wyspy. Pytany o to, czy będzie o słowach Trumpa rozmawiał podczas zaplanowanych na przyszły tydzień konsultacji z brytyjskim premierem Andym Burnhamem, Michael Martin odpowiedział, że nie. Z kolei brytyjski rząd stwierdził, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie, bo w Irlandii Północnej nie istnieje szerokie społeczne poparcie dla zjednoczenia. W Dublinie tysiące ludzi protestowały wczoraj przeciwko wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. A na koniec wracamy do Polski. Za 2 tygodnie w życie wchodzą zasady w sprawie greenwashingu. Nie będzie można bez dowodów nazywać produktów ekologicznymi, zielonymi czy przyjaznymi dla planety. Niedozwolone będą też własne nieweryfikowane ekoznaki, na przykład zielone listki czy też drzewka.
2: Teraz to będzie zakazane. Tego typu grafiki będą mogły być stosowane wyłącznie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę bądź też przez organ państwowy. Nowe regulacje mają sprawić, żeby te twierdzenia przedsiębiorców nie były gołosłowne, ale rzeczywiście szły za nimi fakty, które będą rzeczywiste dla konsumentów.
1: Mówiła adwokatka Urszula Kopeć, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Nie zapominaj.

0: No i bardzo proszę, drodzy Państwo, czas na drugą godzinę Nie zapominaj, jak 5 minut po godzinie 21. Dobry wieczór do tych wszystkich, którzy teraz do nas dołączyli. Wiem, że to jest taka pora, że jesteśmy też w wielu samochodach. Dzisiaj z Sylwią Trojanowską jako pasażerki, a tę godzinę rozpoczął Amerykanin, do którego był porównywany Tadeusz Miller, Bing Crosby. To jest ten pan, który zaśpiewał Shadows of Love. Wybrzmiał utwór. No i ciekawa jestem, czy Państwo to podobieństwo też zauważyli. Wracamy do Szczecina, do Sylwii Trojanowskiej. Dobry wieczór raz jeszcze, Sylwio.
1: Dobry wieczór.
0: Twoja powieść biograficzna Król Tanga dziś w centrum naszego zainteresowania. Chyba się też zgodzimy, że Luna była taką osobą, która współtworzyła, ale właśnie tak z drugiego siedzenia, sukces Tadeusza Millera. Zresztą ona wprost mówiła, że on jest od śpiewania, ona jest od organizowania. Zastanawiam się, czy mogłybyśmy ją nazwać taką, porównując oczywiście do współczesnego rynku muzycznego, Lunę taką menadżerką jego?
1: Ja myślę, że ona bardziej była motywatorką, muzą. Dzisiaj być może, gdyby miała możliwości, to stałaby się taką współczesną agentką, bo ona była w tym dobra. Ona potrafiła wpływać na Tadeusza i wydaje mi się, że też na inne osoby.
0: Wydaje mi się też, że była taką bardzo silną, mocną osobą, która wiedziała, czego chce. Powiedzmy też, jakie studia przerwała jej wojna, bo cały czas mówimy o takim pokoleniu, które no właśnie w normalnych, pokojowych warunkach no rozkwitałoby, bo taki wiek przed 30, po 30, no to jest moment, kiedy człowiek chłonie świat, jeszcze wszystko ma przed sobą, nic tam jeszcze nie uwiera zdrowotnie zazwyczaj, więc wydawałoby się, gdyby to były pokojowe warunki, że byłoby świetnie. Powiedzmy, jakie ona studia wybrała, bo też tak chyba trochę jednak nietypowo jak na tamte czasy.
1: Bardzo nietypowo. Luna była studentką weterynarii i kiedy wybuchła II wojna światowa, ona była na 5. roku studiów. Tych studiów nigdy nie ukończyła, ale być może dzięki temu, że na studiach uczyła się, jak zaopatrywać rany, to właśnie ta umiejętność sprawiła, że ona zaopiekowała się Tadeuszem, który po kampanii wrześniowej wracał do Warszawy na boso i miał ogromnie poranione stopy. Trafił do mieszkania, w którym akurat znajdowała się Luna, no i tak to się zaczęło. Ona zaopiekowała się jego stopami, a tak jak mówi siostra Tadeusza w reportażu, Danuta, a on tak z wdzięczności ją pokochał, bardzo lubię te słowa, to jest takie ciepłe, zresztą ona też to tak ciepło wypowiada. Natomiast no, prawdą było to, że ona te studia przerwała, ale po wojnie, kiedy przyjechała do Szczecina, pracowała w centrali weterynaryjnej, jednak już jako pracownik biurowy.
0: To zapytam cię jeszcze o postaci historyczne, które występują w książce. Taką osobą, która pozwala, tak to nazwę, oswoić Szczecin, jest między innymi Witold Strzelecki. Opowiedz proszę trochę więcej o tej osobie.
1: Witold Strzelecki i Basia Ulanowska, a później Basia Strzelecka, to są pierwsi przewodnicy, na których trafia Luna i Tadeusz Millerowie, kiedy przyjeżdżają w 1946 roku do Szczecina. I najprawdopodobniej właśnie tak było, że oni pierwsze kroki skierowali do mieszkania, w którym osiedliła się Basia przy ulicy Kołłątaja. Córka Barbary i Witolda do dzisiaj mieszka w tym mieszkaniu, w którym ja osadziłam te pierwsze rozdziały Króla Tanga. I to są postaci prawdziwe. Basia przyjechała zaraz po zakończeniu II wojny światowej do Szczecina, uciekając przed karą śmierci, która nad nią, jak to można nazwać, uciekło mi teraz słowo, ale
0: Wisiała nad kimś kara pery,
1: wisiała, o
0: tak.
1: właśnie, wisiała, dokładnie. I ona po prostu zaciągnęła się do wojska, natomiast w tym wojsku jeden z żołnierzy próbował ją wykorzystać i ona sobie na to nie pozwoliła, uciekła. Wyrok śmierci został wydany zaocznie i dopiero w latach 50. został unieważniony. Ale w tym Szczecinie po prostu ona mogła się schować. Bo w tym Szczecinie, na tym dzikim zachodzie, bardzo wiele osób, tak jak mówiłam wcześniej, rozpoczynało wszystko od nowa. I czasami ludzie też się ukrywali. My znamy różne przypadki, takie głośne przypadki, kiedy ukrywały się osoby z przestępczą przeszłością, właśnie też tutaj w Szczecinie. Basia pracowała w biurze, pracowała w urzędzie, poznała Witolda i oni rzeczywiście stworzyli szczęśliwą parę. Byli małżeństwem i wspierali bardzo Tadeusza i Lunę. Zresztą rodzina Millerów utrzymywała bardzo też taki bliski kontakt, czy też Luna później z państwem strzeleckim. Z państwem strzeleckim i tutaj w Szczecinie Tadeusz Miller Junior też tutaj przyjeżdżał, ponieważ on tutaj chodził do szkoły średniej i znajdował się pod opieką pani Basi i pana Witolda.
0: To pomyślałam sobie, że wyjątkowo zabrzmi w radiu Nowy Świat utwór Idziemy znów nowym światem, bo tak jak powiedziałaś, to jest miasto, w którym stracili tak wiele, a jednocześnie to jest też taka piękna opowieść o tym, że to życie rodzi się na nowo, że znowu
1: prawda.
0: pojawia się wiosna, więc posłuchajmy. Idziemy znów nowym światem, Tadeusz Miller.

0: Tadeusz Miller. Idziemy znów nowym światem. Drodzy Państwo, podróżujemy dzisiaj wehikułem czasu. Jesteśmy w latach 40. XX wieku, a wszystko za sprawą Sylwii Trojanowskiej i jej książce zatytułowanej Król Tanga, która opowiada o Tadeuszu Millerze. Sylwio, to zapytam Cię o tę 111. rocznicę urodzin Tadeusza Millera, która przypada pod koniec września, przypomnę, 28 września. Zastanawiam się, czy będzie kolejny spacer literacki i ja pamiętam, że był w planie lipcowy. Czy on się odbył, a jeżeli tak, to jak wypadł?
1: To jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, tylko nadmienię, że Idziemy znów nowym światem. To jest pierwszy utwór zarejestrowany na płycie przez Tadeusza Millera, więc to też taki symbol.
0: Symboliczny, tak.
1: Bardzo, bardzo. Ja w ogóle bardzo lubię tekst tej piosenki i on rzeczywiście daje takie poczucie tej potrzeby normalności, jaką mieli ludzie tuż po wojnie, żeby móc iść tymi ukochanymi ulicami znów. Z uśmiechem na twarzy, z dumą. To jest naprawdę bardzo dobra, niezwykła piosenka.
0: Też takie prawo do szczęścia, prawda? Że ten tragiczny rozdział chcemy zamknąć. Nie, skoro nam już tyle odebrano, to zostawcie nam część tej przyszłości, która może się zacząć.
1: Dokładnie tak, ale dla mnie to też jest taka symboliczna piosenka, bo kiedy zestawimy to nagranie z jego ostatnim nagraniem, czyli Avant de Mourir, jeszcze zapewne wspomnimy o tym nagraniu, to słychać ogromną pracę, jaką wykonał Tadeusz Miller nad swoim warsztatem wokalnym. To jest coś niesamowitego. Naprawdę polecam posłuchać jednej i posłuchać drugiej. Oczywiście Idziemy znów nowym światem, jest wspaniale wykonana, ale jak inaczej już śpiewał niecały rok później, to jest coś niezwykłego. Więc tu znowu wracam do tego, o czym rozmawiałyśmy w poprzedniej godzinie, gdzie dzisiaj w naszej pamięci byłby Tadeusz Miller. Myślę, że naprawdę mielibyśmy większą świadomość tego, jakie nagrał utwory i jak ważny był dla ludzi Tadeusz Miller. Natomiast wracając do Twojego pytania, 111. rocznica urodzin, rzeczywiście 28 września i to będzie wyjątkowe świętowanie, ponieważ odbędzie się spektakl Willi Lenza. Bilety zostały wysprzedane natychmiast, kiedy tylko pojawiło się afisz. Ja się bardzo z tego powodu cieszę i cieszę się też z tego, że na widowni będą członkowie rodziny Tadeusza Millera. To jest zawsze bardzo wzruszające i takie niezwykłe, kiedy możemy gościć tu w Szczecinie osoby, które przyjeżdżają akurat tym razem z Dolnego Śląska. Natomiast wcześniej, bo 24 września, idziemy na kolejny spacer śladami Tadeusza Millera, śladami Króla Tanga. I tak jak wspomniałaś, lipcowy spacer odbył się, był niezwykły, był naprawdę niesamowity. Przyszło bardzo, bardzo dużo osób. Zapewne byłoby tych osób jeszcze więcej, gdyby nie to, że obowiązywały bezpłatne wejściówki na ten spacer. I to nas ograniczało. A dlaczego? Ano dlatego, że finiszowaliśmy w Radiu Szczecin i po prostu nie mogliśmy tam przyjąć 150 osób, tylko troszeczkę mniejszą grupę. Spacer tamten był bardzo wzruszający. Były naprawdę łzy. Były niesamowite opowieści rodzinne. Coś niezwykłego i wierzę, że emocje teraz, niebawem, 24 września będą podobne. Idziemy inną trasą, ale oczywiście te najważniejsze miejsca z życia Tadeusza i Luny będziemy będziemy odwiedzać. Startujemy zresztą sprzed kamienicy, w której mieszkali Tadeusz z Luną, czyli sprzed ulicy Śląskiej 20, a później odwiedzimy miejsce, w którym śpiewał Tadeusz Miller w mojej powieści i być może także w życiu realnym. Miejsce, w którym pracowała Luna, bo to jest po sąsiedzku, radio i kilka innych punktów, które są bardzo mocno związane z królem tanga.
0: Ulica Śląska w Szczecinie, jeżeli teraz Państwo będą ją przemierzać w jakiejś niedalekiej przyszłości, no to proszę mieć cały czas w głowie to, że my naprawdę często chodzimy po swoich śladach i to odkrywanie i też takie spotkania wrażliwości z ludźmi, z którymi minęliśmy się w czasie, to jest dla mnie właśnie coś niezwykłego, co umożliwiają książki. Dzisiaj rozmawiamy o królu tanga Sylwii Trojanowskiej. Za chwilę, Sylwio, zapytam Cię jeszcze o taką typową edukację muzyczną. Jak wyglądała na przykład rola rodziców w edukacji muzycznej Tadeusza Millera? Na ile on był samoukiem? Na ile miał taką bazę, którą dostał od nauczycieli? Ale wcześniej jeszcze chciałam cię zapytać o prezent, który ty dostałaś, bo w książce mamy historię tego, jak Luna w ramach prezentu podarowała Tadeuszowi Millerowi tę płytę z orkiestrą Glenna Millera, która zresztą za chwilę zabrzmi, to będzie księżycowa serenada, ale ty dostałaś niezwykły prezent od Tadeusza Millera juniora. No i myślę sobie, że takie przedmioty też mają w sobie zaklętą energię, szczególnie kiedy są to no, przedmioty sprzed kilkudziesięciu lat. Opowiadaj.
1: Tak, to jest niesamowite i teraz, żeby nie było, to ja mam to przy swoim biurku i już po to sięgam, bo to jest płyta. O, i już to mam. Wyciągam, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, wyciągam teraz, mam nadzieję, że słychać, z oryginalnego opakowania. I to jest płyta Zielony Kapelusik i Walc na Niepogodę. I otrzymałam tę płytę od pana Tadeusza Millera, syna. I to było dla mnie coś niesamowitego, kiedy ją po raz pierwszy trzymałam w rękach i miałam taką świadomość, że to jest moja płyta. Ja nie mam możliwości, żeby ją odtworzyć, natomiast to nie jest mi potrzebne. Ja mogę znaleźć te nagrania w internecie, ale sam fakt, że to jest płyta, którą kiedyś odtwarzali słuchacze w całej Polsce, że stali w kolejkach, żeby kupować płyty Tadeusza Millera, a musimy pamiętać, o właśnie, to jest ciekawostka, że w tamtych czasach, żeby kupić jedną płytę, trzeba było oddać dwie uszkodzone płyty. Czyli nie wystarczyło mieć pieniądze, które chcielibyśmy przeznaczyć na zakup płyty. Trzeba było jeszcze oddać dwie inne płyty. A zatem ta wartość tej płyty jest jeszcze dla mnie większa. Ja jestem w posiadaniu dwóch płyt. Drugą płytę ofiarował mi mój mąż, który kupił ją w internecie, więc i to jest kwiat paproci akurat. Więc jest to dla mnie no, taka niezwykła kolekcja. No i towarzyszy mi podczas pracy przy moim pisarskim biurku. To prezent naprawdę niezwykły.
0: Powiem ci, Sylwia, że im dłużej słucham tych utworów, które rozbrzmiewały w stacjach radiowych w latach 40., tym bardziej mam ochotę założyć takie czułęka damskie, chociaż ja rzadko w ogóle w jakichś szpilkach chodzę, ale takie, wiesz, z paseczkiem jeszcze po środku eleganckie.
1: O, marzenie.
0: Tak, kiecka taka też z lat 40. i mam ochotę po prostu wyjść na parkiet i prowadzona przez no, takiego mężczyznę, który potrafi trzymać ramę i prowadzić w tańcu, no jakoś się tam rozkołysać. Przy jakim utworze najchętniej byś zatańczyła? Za chwilę mam tu przygotowaną oczywiście tą serenadę księżycową Glenna Millera, ale przy czym byś zatańczyła, jeżeli mówimy tak szerzej w ogóle o muzyce lat 40., możesz oczywiście wybrać konkretny utwór Tadeusza Millera.
1: Jeżeli chodzi o szybki utwór Tadeusza Millera, moim absolutnie ulubionym jest Dobranoc. No, słychać w tym utworze taki pociąg do amerykańskich standardów i to jest przewspaniałe wykonanie. Bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Uwielbiam kołysanki Tadeusza Millera, bo czuję w nich taką tęsknotę za potomkiem. Czuję, że on bardzo chciał mieć dziecko, bo nie wiem, coś takiego wyczuwam w tych kołysankach, a tych kołysanek jest kilka. No i oczywiście bardzo lubię ostatni jego utwór, czyli Avant de Mourir. Tam jest no, po prostu magia.
0: No to Sylwia, niech to będzie wieczór spełnionych życzeń. Glenn Miller sobie poczeka, a dla ciebie specjalnie teraz dobranoc i Tadeusz Miller, ale dobranoc, drodzy państwo, jeszcze nie mówimy.
1: Dziękuję.

0: Dobranoc, drodzy Państwo, to tytuł utworu, który przed momentem wyśpiewał Tadeusz Miller, a dzień dobry, takie pobudkowe dla tych wszystkich, którzy słuchają teraz radia, bo wracamy do rozmowy. Razem z nami Sylwia Trojanowska, pisarka, autorka scenariuszy teatralnych. Dzisiaj w centrum zainteresowania bohater jej powieści biograficznej Tadeusz Miller. To wrócę, Sylwio, do tego tematu, który trochę zapowiedziałam, tej edukacji muzycznej. Ile w tym było takiego amatorstwa, chociaż słowo amator ma w sobie właśnie miłość do czegoś, chociaż my je czasem tak traktujemy, że amator to nie profesjonalista. Ja mam wrażenie, że czasem amator właśnie bardziej z serca niż z takiego wyrachowania śpiewa. Ale jak było z tą edukacją muzyczną, jeżeli chodzi o Tadeusza Millera?
1: Powinniśmy zacząć od tego, że rodzice Tadeusza bardzo dbali o wykształcenie dzieci. Tadeusz miał troje rodzeństwa, starszego brata i dwie młodsze siostry, i wszyscy byli dobrze wykształceni. I też wydaje mi się, że wszyscy mieli artystyczne zdolności. Nie wiem, jakie zdolności miał jego starszy brat, ale wiem, że młodsza siostra Danuta malowała obrazy, a druga siostra pięknie ponoć tańczyła. Natomiast rodzice dbali o to, by talenty dzieci się rozwijały i by dzieci kończyły kolejne szczeble edukacji. Tadeusz kończył szkołę podstawową w Golinie Wielkiej, najprawdopodobniej, bo tam też jego tato był dyrektorem szkoły, a mama była nauczycielką. A później kontynuował edukację nieopodal, bo w Rawiczu, tam zdawał maturę, natomiast na studia poszedł do Poznania. No, te studia przerwał z uwagi na wybuch II wojny światowej.
0: To ja też zapytam cię też o to, bo on był w ogóle tak wszechstronnie uzdolniony artystycznie, bo przecież wykonywał pracę fotografa, więc też musiał mieć też taką wrażliwość wizualną na to, na co patrzył, kadrowanie. Więc to wszystko jakoś tak równolegle szło i myślę, że gdyby nie muzyka, to być może mówiłybyśmy o Tadeuszu Millerze, znanym fotografie, kto wie.
1: Może tak by było. Po wojnie w Koszalinie zajmował się fotografią, z tego się próbował utrzymywać. Natomiast wracając do muzyki, najprawdopodobniej chodził na lekcje gry na pianinie w Bojanowie, może w Rawiczu. Być może śpiewał w chórze w kościele bojanowskim, jest to prawdopodobne, ale nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Pewnym jest to, że Tadeusz doskonale grał na pianinie, na fortepianie i potrafił grać na gitarze. A zatem na dwóch instrumentach grał na pewno, a od zawsze śpiewał. On lubił śpiewać. On nigdy ponoć nie odmawiał śpiewania. Kiedy go ktoś prosił: Tadeusz, zaśpiewaj, to ja słyszałam od kilku osób, że on ponoć nie mówił nie. On po prostu: no dobrze, no jeżeli trzeba, to zaśpiewam. Nawet w liście po latach, w liście Luny do Jana Zagozdy, do dziennikarza radiowej Trójki, Luna pisze, że o ich relacji z państwem Karczewskimi, czyli z dyrektorem radia szczecińskiego, pisze, że on chodził do nich i śpiewał, bo o to go prosili, a zatem na takich uroczystościach prywatnych on także śpiewał. Wszyscy wiedzieli, że on pięknie śpiewa, a zatem prosili go po prostu o to, bo piosenka niosła nadzieję. Piosenka była oderwaniem się od tragizmu dnia codziennego, od wojny, od strzałów, od spalenizny, od śmierci. Po prostu ona była ludziom wtedy bardzo, ale to bardzo potrzebna. I on nie odmawiał ludziom w potrzebie.
0: Zapytam cię jeszcze o Tadeusza Millera juniora, bo wyobrażam sobie, że kiedy człowiek nigdy nie poznał swojego ojca, swojego taty, no to ma w sobie taki głód poznawania, odkrywania, być może szukania jakichś podobieństw, o których się wie z rodzinnych opowieści. I czy miałaś okazję do takiej rozmowy z panem Tadeuszem Millerem juniorem, w której no właśnie byłby ten temat, na ile rozpoznaje, nie wiem, tembr głosu, spojrzenie, nie, jakieś, czasami to są nawet ruchy, które czasem nieświadomie wykonujemy. Na przykład ktoś mówi, o słuchaj, ty się zachowujesz jak twoja prababcia. A przecież no, nie mamy świadomości, bo często nawet prababci nie byliśmy, czy byłyśmy w stanie poznać. A jednak są takie rzeczy, jak to się mówi, gena nie wydłubiesz. Więc zastanawiam się, czy miałaś okazję do takiej rozmowy, na ile potem człowiek w takiej tęsknocie też przecież za tak bliskim człowiekiem, z którym łączą przecież więzy krwi, na ile jest takie poszukiwanie obecne i rozpoznawanie w sobie ojca, którego nie miało się okazji nigdy poznać.
1: Rozmawiałam na ten temat i z panem Tadeuszem, i z kilkoma innymi osobami, i wszyscy podkreślali to, że Tadeusz Miller, syn, jest jeden do jednego jak jego ojciec. A podobieństwo jest ogromne i jeżeli chodzi o sylwetkę, jeżeli chodzi o urodę, jeżeli chodzi, nie wiem, o sposób zachowania się, obaj bardzo skromni, bardzo szczupli. Jestem w posiadaniu też takiego zestawienia zdjęć, które przygotowała dla mnie krewna pana Tadeusza Millera, na którym Tadeusz Miller senior ma 32 lata i Tadeusz Miller junior ma 32 lata, patrzą w podobnym kierunku, naprawdę są do siebie niesamowicie podobni. No niesamowicie podobni. Ponoć Luna też tak miała, że powtarzała, że Tadeusz, syn, przypomina jej ogromnie męża. Podkreślała to, więc ja też to wiem z przekazu kilku osób, które znały Lunę i która o tym mówiła.
0: 24 minuty, drodzy Państwo, pozostały do godziny 22. Obiecana wcześniej serenada księżycowa od orkiestry Grena Millera, a za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z Sylwią Trojanowską, autorką książki Król Tanga, która opowiada o Tadeuszu Millerze.

0: orkiestrę Glenna Millera z lat 40., a konkretnie ta księżycowa serenada z 1944 roku. Płytę z utworami Glenna Millera posiadał też Tadeusz Miller, o którym dziś rozmawiamy. Przypomnę, razem z nami jest Sylwia Trojanowska, autorka powieści biograficznej o tym artyście zatytułowanej Król Tanga. Sylwio, często jest tak, że kiedy książka już idzie do rąk czytelników, to ludzie też odzywają się z różnych stron, czasem dopowiadają historię, albo wszechświat nawet je dopowiada, bo czasem nas coś zatrzyma na witrynie w księgarni i zastanawiam się, czy masz już jakiś ciąg dalszy, czyli odzew ze strony czytelników, którzy być może dopowiadają ci kolejne historie, bo wiem, że w przypadku biografii czy powieści biograficznych takie historie lubią się zdarzać, więc teraz sprawdzam, czy u ciebie też już coś takiego się wydarzyło, czy nie.
1: Nie. Nie, i to jest też takie niesamowite, bo ja czekałam na to, że może ktoś się odezwie, kto słyszał od swoich rodziców, od swoich krewnych o Tadeuszu Millerze, kto ma jego płyty, ale szczerze mówiąc, to dopiero zaczęło się może w tym roku dziać.

0: naprawdę była historią zapomnianą. I ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, że dużo o niej teraz mówimy. Oczywiście nie oznacza, że przede mną nikt o niej nie mówił. Całe szczęście, że ludzie o niej mówili i tworzyli jakieś materiały, bo tylko i wyłącznie dzięki temu ja na tę historię natrafiłam. Ten reportaż, o którym wspominałyśmy, ale też audycje radiowe Jana Zagozdy z lat 80. czy 70. To było coś, co dawało taki sygnał słuchaczom: pamiętajcie o Tadeuszu Millerze. To był wspaniały artysta, to był wielki głos. Był też kilka lat temu taki fajny artykuł i też program w internecie Macieja Klocińskiego na temat Tadeusza Millera. A zatem od czasu do czasu pojedyncze materiały się pojawiały, natomiast natężenie, to, które trwa od 2024 roku, kiedy pojawił się spektakl na deskach Willi Lenca, a w tym roku powieść, myślę, że spowodowało, że ludzie po prostu łakną informacji na temat Tadeusza Millera i świadomość wzrosła. Ja to też widzę po czytelnikach, po mieszkańcach Szczecina. To jest dla mnie bardzo poruszające, że mieszkańcy Szczecina odwiedzają grób Tadeusza. On się znajduje na cmentarzu centralnym. Jest wyjątkowy, jest piękny i to też podkreślają czytelnicy. 23 lipca tego roku odbyliśmy spacer razem z przewodnikiem turystycznym Tomaszem Wieczorkiem właśnie po cmentarzu centralnym z destynacją nakierowaną na grób Tadeusza Millera. Przyszło bardzo dużo osób i to był poruszający, absolutnie wyjątkowy spacer. A zatem świadomość Tadeusza Millera myślę, że bardzo rośnie i mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, że to będzie nadal trwało.
1: Ja się bardzo cieszę, że muzyka, sztuka, książki unieważniają takie niszczące działanie czasu i tam można mówić o tej nieśmiertelności. Wspominałaś dziennikarza radiowego Jana Zagozdę. To przypomnę, cytując oczywiście to wszystko z twojej książki Król Tanga, że w 77 roku z okazji setnej audycji Przeboje 40-latków pan Jan Zagozda ogłosił plebiscyt na najpopularniejszego piosenkarza. Przypomnę, to był rok 1977 i wtedy zwyciężyli Tadeusz Miller i Marta Mirska. No i warto też powiedzieć, że specjalną audycję pan Jan Zagozda poświęcił Tadeuszowi Millerowi w 85 roku. Chodzi o audycję Lubię Szum starej płyty i nadawał wielokrotnie programy z tymi koncertami z płyt Tadeusza Millera. No i rzecz bardzo ważna, że w 86 roku, czyli 40 lat później, Luna Miller odebrała z rąk Marii Wejman honorową złotą płytę dla najpopularniejszego piosenkarza z roku 1946, łamane przez rok 1947, więc 40 lat później ta pamięć cały czas jeszcze była bardzo mocna. To ja teraz poproszę o utwór, w którym pojawi się, przeskoczymy na chwilę, Sylwia, może pozwolisz, do lat 50., bo w naszej opowieści pojawił się Bing Crosby, a pomyślałam, że dobrze będzie tego amerykańskiego wokalisty posłuchać w towarzystwie Grace Kelly i wybrałam taki utwór, który pojawił się na ekranie w kinach w roku 56. To były Wyższe sfery. No i teraz True Love, a zaraz później zapytam cię już o współczesny Szczecin i poproszę o takie propozycje dla tych, którzy to miasto być może odwiedzą po raz pierwszy, co w nim warto zobaczyć. No to teraz Bing Crosby i Grace Kelly.

0: True Love. Tak sobie myślę, że ten utwór nie bez przyczyny, bo trzeba naprawdę bardzo kochać pisanie i kochać swoich bohaterów, żeby pisać takie książki, jakie tworzy Sylwia Trajanowska. Bing Crosby i Grace Kelly za nami. Ten Bing Crosby nie bez przyczyny, bo to właśnie tak mówiono Tadeuszu Millerze. Porównywano go do Crosby'ego właśnie, że jest takim polskim wokalistą, który odpowiada stylowi i sposobie opowiadania historii, oczywiście śpiewanych przez tego amerykańskiego artystę. Pan Krzysztof do nas napisał: fantastyczna audycja o artyście, o którego istnieniu do dzisiaj nie miałem zielonego pojęcia. Dziękuję. Warto być, zostać patronem Radia Nowy Świat. Bardzo dziękujemy i zapraszamy z otwartymi ramionami. I są już pytania też, Sylwio, do ciebie. Pani Dorota pyta, czy wiadomo, kiedy będą następne spektakle? Już mnie koleżanki pytają, no bo powiedziałaś, że te najbliższe już wyprzedane, więc czy jest w ogóle jakaś informacja o tym, czy będzie ciąg dalszy?
1: Oczywiście 12 października będzie kolejny spektakl. Myślę, że w listopadzie i w grudniu pojawią się następne terminy, ale 12 października serdecznie zapraszam. Jeszcze z tego, co wiem, bilety są. Proszę wejść na stronę Vigilance i próbować łapać.
0: No to słuchaj, ostatnie 5 minut naszego spotkania chciałam...
1: Niemożliwe, aż...
0: Tak szybko 2 godziny, nie? Czas jest względny.
1: Naprawdę, to jest coś niesamowitego. To jest tak, jak się słucha audiobooka Króla Tanga. Ja czasami słucham sobie jakiś drobny fragment. Jest przewspaniale przeczytany. Także polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie do odsłuchania. I ja mówię sobie, kawałeczek sobie odsłucham, idę na spacer i potem robię kolejną pętelkę, bo mówię, nie, jeszcze kawałek. To jest takie wciągające i mnie dzisiaj tutaj wciągnęłaś po raz kolejny w opowieść o Tadeuszu Millerze.
0: Słuchaj, to co zrobiłaś do siebie wraca, bo mnie wciągnęłaś podczas lektury, więc ja teraz cię mogę wciągnąć w rozmowę. Król Tanga to jest audiobook czytany, sprawdzam teraz, przez Waldemara Barwińskiego.
1: Tak.
0: Więc polecamy Państwu do słuchania. Ja też ostatnio się bardzo wciągnęłam w audiobooki, szczególnie kiedy jestem na bieżni. To też ten czas staje się bardzo względny i nawet nie wiem, kiedy te 5 kilometrów wytruchtam. Ale żebyśmy mogły wytruchtać w terenie teraz, to zapytam Cię o te najpiękniejsze miejscówki Szczecina, do których Państwa zapraszasz. Czas start 4 minuty teraz.
1: To bardzo mało, ale powiem, oczywiście pocztówkowe miejsca, czyli Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, to są takie miejsca bardzo często odwiedzane oraz myślę też nie do końca oczywiste, ale Jasne Błonia też są często, no może nie tak często, ale też są lubiane przez turystów, bo tam jest przepiękne platany, aleje platanowe i takie niezwykłe. Ja bardzo lubię Wyspę Łasztownię i z jej perspektywy podziwiać Wały Chrobrego. To tutaj zamykam temat pocztówkowych miejsc. Niepocztówkowe miejsce to jest ulica Śląska. I tu znowu odniosę się do Króla Tanga. Jeżeli Państwo przeczytacie Króla Tanga i chcielibyście, będąc w Szczecinie, odbyć taki bardzo króciutki spacer śladami Tadeusza Millera i jego żony Luny, to ja zapraszam na Plac Teatralny, na którym mieści się Teatr Lalek Pleciuga. On od tego placu zaczyna się, może prowadzi ulica Śląska, idziemy ulicą Śląską. Po lewej stronie mijamy kamienicę pod numerem 20 i stańcie Państwo przy tej kamienicy. Ona jest pięknie odrestaurowana w tej chwili i spójrzcie do góry na drugie piętro i pomyślcie sobie, że właśnie na tym drugim piętrze mieszkał Tadeusz z Luną. Że to było miejsce, w którym oni byli każdego dnia w tym czasie, kiedy mieszkali w Szczecinie, a potem idźcie dalej ulicą Śląską do przepięknego placu Grunwaldzkiego, który jest ozdobą, absolutną ozdobą Szczecina, jest niezwykły, aż 8 ulic prowadzi do tego placu, więc on jest też gigantyczny i przy tym placu, też na ulicy Śląskiej, znajduje się pompa uliczna. Ja mam słabość do pomp ulicznych, bo to są

0: To są wizytówki Szczecina. One są przecudowne. Wysokie na 3 metry 20 centymetrów i ważą nawet 400 kg. Także wyobraźcie sobie Państwo, jak one są gigantyczne. I ta pompa przy Placu Grunwaldzkim, ale przy ulicy Śląskiej, nazywa się Danuta na pierwsze, a na drugie Luna, na cześć właśnie Luny Miller, żony Tadeusza Millera.
1: A czy ona
0: Także
1: działa? Czy to jest
0: tak,
1: tylko...
0: działa,
1: O,
0: działa,
1: wspaniale.
0: działa. W Szczecinie mamy 28 zabytkowych pomp żeliwnych, pomp ulicznych, ale Szczecin generalnie pompami stoi, ponieważ tych pomp jest 130, w sumie 130. Zabytkowych 28, ale w ogóle 130. Także, drodzy Państwo, przyjeżdżajcie do Szczecina również, żeby oglądać pompy.
1: No to słuchaj, z pompą zamykamy tę
0: Dobrze.
1: audycję. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Sylwia Trojanowska, autorka książki Król Tanga. Tadeusz Miller był w centrum naszego zainteresowania przez ostatnie 2 godziny. No i w zasadzie nie ma teraz innej możliwości, żeby zakończył to nasze dzisiejsze spotkanie. Najpierw, drodzy Państwo, zabrzmi pieśń o matce. I to jest tak, już więcej niestety dzisiaj nie zdążymy zmieścić, więc pieśń o matce na zakończenie tych niezapominajek. Sylwio, bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i powiem, że pieśń o matce to jest jedna z najbardziej ulubionych piosenek Tadeusza Millera, syna.
1: Panie Tadeuszu, pozdrawiamy. To
0: Pozdrawiamy
1: spokojnego
0: serdecznie.
1: wieczoru i pięknego tygodnia. Do usłyszenia. Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Wojciech Ratasiewicz, Sylwia Trojanowska. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Za serce twe i świętość warg i dobroć rąk. Ja śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klękł i wybrałbym najświętsze z czystych słów i rzekłbym: Matko.

za serce twe i świętość warg i dobroć rąk. Miast śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klękł i wybrał bym.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od wstępnych wyników po wyborach parlamentarnych w Szwecji. Jak wskazuje Exit Poll, prowadzi dotychczasowa opozycja. Blok centrolewicowy zyskuje ponad 51% poparcia. W tym szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza 28,4%, partia lewicy 8%, partia centrum 7,5%, partia zielonych prawie tyle samo, 7,4%. Oznacza to, że blok partii centrolewicowych może liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Poparcie traci z kolei centroprawica dotychczasowego premiera Ulfa Kristerssona, w tym umiarkowana partia koalicyjna około 18%, szwedzcy demokraci około 17%, chrześcijańscy demokraci 6,1% i liberałowie 5,4%. To są wstępne wyniki sondaży Exit Poll po wyborach w Szwecji. Wracamy do tematu najważniejszego dziś. Do uderzeń rosyjskich dronów w Ukrainie przy granicy z Polską. Syreny obudziły dziś rano mieszkańców Lubelszczyzny. Alerty w tej sprawie zostały wydane także dla mieszkańców Podkarpacia. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna narada z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. Donald Tusk mówił, że w najbliższych miesiącach musimy przygotować się do, że takich, a nawet groźniejszych sytuacji będzie więcej.
1: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. Są niepokojące. Musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy. Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
0: Teraz w serwisie smutna historia z Belgii. Dziś po południu w miejscowości Libin doszło do wypadku samochodowego, w którym zginął pan młody jadący właśnie na swój ślub. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prowadzący auto mężczyzna, niedoszły świadek ślubu, brat panny młodej, stracił panowanie nad kierownicą. Zdołał jednak przeżyć i trafił do szpitala. Kraków. Jeszcze tylko przez 2 tygodnie w Pałacu Sztuki można oglądać wystawę Andy Warhol Od linii do legendy. To artystyczna opowieść o człowieku, który tworzył kulturę mediów społecznościowych, zanim jeszcze te w ogóle powstały, mówi kurator Wojciech Hornak.
2: On chodził wszędzie z kamerą albo z aparatem fotograficznym w późniejszym czasie. On również stworzył pozwolenie pod MTV, pod Instagrama, tworzył po prostu content. Troszeczkę inny niż my teraz go rozumiemy, ale jednak był to codzienny content.
0: Wystawę można oglądać w krakowskim Pałacu Sztuki do 27 września. To jak już był Kraków, to dla równowagi na koniec Warszawa. SKM-ki i KM-ki kursowały z opóźnieniami w związku z wtargnięciem na tory łosia. Zwierzę znalazło się na torach przy dworcu centralnym. Słowem wyjaśnienia, dlaczego to jest tak zaskakujące. Nie dość, że mówimy o centrum dużego miasta, to mówimy również o torach, które znajdowały się pod ziemią. Akcja się już zakończyła, zwierzę zostało uśpione i wywiezione. Zostało wypuszczone na wolność. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Maile pierwsze spływają. Wojtek Ratasiewicz na posterunku, Marcin Mann przed mikrofonem w terenie, więc jeśli jest lekki pogłos, to wybaczcie, ale no przynajmniej zabrałem mikrofon ze sobą, żeby było w miarę zawodowo. Natomiast rzeczywiście jestem w pokoju hotelowym. Ciekawy jestem, czy słuchacz, który mnie dzisiaj, nie tylko, bo jeszcze była słuchaczka, nie będę zdradzał, no mogę powiedzieć, że to było w okolicach Katowic. Trochę krążę jako pomocnik i podeszli przywitać się, powiedzieć, że lubią radio i może oszukiwali, ale wyglądali na szczerych i że lubią Bigos. Pomarańczowe skarpetki miałeś, słuchaczu. Zapamiętałem to, bo na tle wszystkich wyróżniałeś się i byłeś bardzo wesoły i bardzo miło się gadało, więc dziękuję za zbicie piątki, za miłe słowa. A jeśli słuchasz znienacka, to daj znać, bo chętnie cię też przywitam mailowo. Odezwał się Wojtek. O, grzyby wysłał z Goręczyna. Grzyby z Goręczyna. O, ale, ale to są rydze, nie? A to nie jest twoja ręka, bo to jest paznokieć kobiecy. To kto robił to zdjęcie, Wojtku? Przyznaj się, chociaż właściwie możesz mieć takie paznokcie, przepraszam. Bartosz się też witał. No i jest wiadomość od Dariusza, ale ona jest długa i nie chciałbym zagadywać początku tak straszliwie, więc pozwolę sobie opowiedzieć o tym, co u Dariusza i jego podróży autostopem i nie tylko w dalszej części programu. Tymczasem przejdźmy do pierwszej propozycji i będzie to klamra, bo dziś zaczniemy i skończymy tą płytą, której fragment, a właściwie nie fragment, tylko cały 8-minutowy numer, właściwie numeru mieliście okazję posłuchać w piątek. To oczywiście Felix Labant, którego no, uwielbiam, rzeczywiście go uwielbiam. Jakby chyba nie ma rzeczy, albo jest ich bardzo mało, które wydał, których nie lubię, ale nim dzisiaj skończymy. To tak na zachętę powiem, jeśli ktoś będzie chciał go jeszcze raz posłuchać. Natomiast na tej płycie Future Sounds of Jazz, volume 16, przynajmniej spośród tych trzech utworów na razie wydanych jako pierwszych, bo łącznie jest ich 20, takie cudo trafiło w moje uszy, a nie znałem ich i teraz możecie poznać też ich wy.

I Marcin się zalogował z Wrocławia i Sabina jak zwykle stuka w klawiaturę, a Bartosz pisze, czy jest coś przyjemniejszego niż ciepłe mleko przed spankiem? Ojej, to zasunąłeś kombosa. To spanko to dobra, na spanko przymknę oko, ale to ciepłe mleko? To nie wiem. Mleko jeszcze, samo mleko jeszcze, ale no dobra, nie będę się znęcał. Ale rzeczywiście, no ten pierwszy utwór był jak na możliwości bigosowe dość spokojny, natomiast to, co wyprawia Kontrast Trio i będziemy ich dzisiaj słuchać dużo. Ja w ogóle mam dzisiaj bardzo za dużo muzyki, a to wszystko jest konsekwencja, nie chcę za dużo zdradzać, ale powrotu po zostawiony telefon. Może tak. I tak jak czasem wam opowiadam, że wpadnę w jakiś lejek, to właściwie większość dzisiejszych propozycji właśnie z tej podróży, w tej z powrotem, wysłuchanych, znalezionych, odkrytych, no poza kilkoma, które wiedziałem, że w końcu muszą się znaleźć, bo mówię o nich od kilku tygodni, natomiast Kontrast Trio będą się dziś pojawiać, ponieważ jestem zachwycony tym, co robią, a to nie są młodziaki, od 2006 roku istnieją, z Frankfurtu pochodzą, no i jest to takie jazz, elektro, można powiedzieć, różne rzeczy, jeszcze elementy inne się tam pojawiają, no ale głównie syntezatory, klawisze typu fortepian, kontrabas, no i jeszcze dodatkowo różne sample i perkusja. Trzech ich jest, choć dołącza do nich czasem również saksofonista, to nawet chyba nie jeden. Tak więc do Kontrast Trio będziemy dziś wracać, bo jestem naprawdę nimi szczerze zachwycony. Future Sounds of Jazz, volume 16. Na tej płycie można ich spotkać Compost Records, no ale mają też trochę swoich wydań sprzed kilku lat. No ale znowu wybiegam trochę przed szereg. Dariusz, pamiętam o tobie. Tymczasem Dark Sky.

zaczęli od tria, więc właściwie nam się to łączy z kontrastami z początku, choć to Londyn. No i przepraszam, bo wieje mi na plecy klimatyzacja, możecie usłyszeć plim, o jak ładnie zrobiła. Trzech Londyńczyków tym razem, a nie z Frankfurtu oni są. Zaczynali w 2009, po drodze zostało ich dwóch, a na końcu w 2019 już tylko jeden, a teraz właściwie nie ma żadnego, bo ten ostatni Ben Jair w końcu zaczął nagrywać solo. No i nie wiem, przyznawać się, nie przyznawać, że właściwie nigdy nie trafili wcześniej na mój radar, a mają jakieś znowu milionowe odtworzenia niektórych kawałków. Nawet jeden wybrałem na dziś, ale zupełnie przez przypadek bardziej pasował mi ten Otona, czyli numer, który otwiera płytę z 2017 roku. Trochę mi pasował do tego pierwszego, ale też przyznaję, że jest konsekwentnie gdzieś na początku dzisiejszego lejka i będę starał się trzymać tej chronologii, tak pi razy oko, żeby wpadać coraz głębiej. No i przerywać to trochę tymi kontrastami, bo kontrast Trio przyznaję, że poznałem trochę później, już wracając ze zdobytym z powrotem telefonem, ale warto było nimi rozpocząć. Dariusz, pamiętam o tobie. To jest nie byle co ty napisałeś, ale może takie wspominanie tylko o tym też rozochoca wszystkich. No to w takim razie przejdźmy do propozycji, o której mówię od chyba trzech audycji, że tego pana chciałbym przynieść, no to w końcu go przynoszę.

No Two Fingers, no Two Fingers, czyli Amon Tobin. Myślałem o nim od dawna. Nie wiem, nie ma konkretnego powodu poza tym, że zaczął chodzić mi po głowie, a jak sobie sprawdzę, kiedy ostatnio był grany, bo to na pewno was bardzo interesuje. A, no tak, nie tak dawno, bo w maju. Ale wcześniej, w 2021 roku. O, odezwały się pomarańczowe skarpetki. Ale super, że to działa. Mogę do was mówić, wywoływać was, że was gdzieś widziałem, a wy piszecie, że jesteście. Waldemar, jestem. Trochę trwało przypomnienie sobie hasła. Cała przyjemność po mojej stronie. A, do poczty hasła, co? No dobra, niezłe. Bardzo miło. Cieszę się, że wszyscy jesteście na miejscu. Zameldował się jeszcze po przerwie. To też nie byle kto, bo... Boże, Tomek. A, no tak, nawet się podpisałeś. Tomek z okolic Łodzi, który przyjechał na urodziny Radio Nowy Świat do Brzezin z nalewkami. I... No nie powiem, co zrobił, ale to były bardzo dobre nalewki. Tymczasem nie będę czytał całego maila. Fragment przynajmniej muszę wam powiedzieć, jaki był mail od Dariusza, bo Dariusza przecież wszyscy znacie z opowieści tutaj i z tego, co on robi. No więc tak, dojechał do domu do Tbilisi w zeszłym tygodniu, kiedy akurat nie było Bigosu, na który się nastawił. Przykro mi, że nie towarzyszyłem ci w powrocie, no bo dojeżdżał, a ja wtedy miałem tego dnia koncert życzeń w Łodzi. No tak, przygotował się na tarasie, żeby słuchać. O Boże, jakie to w sensie cudowne, ale trochę smutno mi, że się nie udało. Poza radosnymi informacjami, których wam nie zdradzę wszystkich, to przysłał szereg statystyk. Więc jako pierwszą podaję wam, że w podróży Dariusz był 905 dni. Autostopem. Warunek był, żeby nie używać żadnego publicznego transportu i omijać wielkie miasta. No to będę wam zdradzał w trakcie audycji krok po kroczku, czy co się udało, co się nie udało. A skoro jesteśmy przy Two Fingersie, muszę chyba przyspieszać. Nie wiem, nie zmieszczę wszystkiego. Mam dzisiaj muzyki na 3 godziny. No ale dobra, w towarzystwie Ivy Labów, czyli duetu, zrobił też taki numer.

No i lubię takie sytuacje, bo wygląda na to, że Orange był z dedykacją dla Waldemara. Skoro pomarańczowe skarpetki, no to wjechał nam pomarańcz. Zresztą, o, i fotę przysłał mi Waldemar naszą. Spoko, bardzo fajnie. W Brzeszczach się widzieliśmy. Podpowiem wam, że widzieliśmy się w Brzeszczach. Było tam spotkanie z tym człowiekiem, który mówi, że jest moim ojcem. I chyba tak jest, chyba koniec końców tak jest, żaden z nas się nie wyprze tego drugiego, ale cały czas, Jezu, ile was pisze, przepraszam, jestem dzisiaj podekscytowany, bo jest jakiś taki dobry dzień, mam wrażenie, że Saturn się znowu dobrze ustawił. Marcin pisze, że trochę wyjeżdża w wakacje nad morze, w góry, musi nadrobić bigos, a za tydzień w sobotę ma urodziny. O, to Marcin też jest stałym bywalcem tutaj, więc Marcinie, to co, w niedzielę? Nie, no w niedzielę już nie będziemy. Nie, będziesz świętował jeszcze w niedzielę. Urodziny się robi dwudniowe. Adam pozdrawia z sauny. Adam z Basią, dobre bity. No to poczekajcie, bo dzisiaj będzie trochę tak, trochę tak. Będą jazzy, ale będzie też jeszcze, będzie grubaśnie. Niech będzie, że tak powiedziałem. No i melduje się jeszcze Adam. Pozdro dla wszystkich słuchających i prowadzącego z ciężkiej, pędzącej. A, maszynista Adam. Adam, przyznaj się, strajkowałeś w piątek? Bo mamy też maszynistę, a dzisiaj mamy muzę bardzo dobrą dla maszynistów. I ta teraz będzie bardzo, myślę, pasowała, bo to jest Two Fingers dalej, ale tym razem w towarzystwie duetu Mua Deep. I już kiedyś graliśmy z tej płyty i zagraliśmy z niej, niech ja to znajdę, Blood Moon, a teraz będzie, o ile się nie mylę, otwierające ją Kronos.

Two Fingers i Kronos. Zegarek się na koniec rozładował, ale rzeczywiście taki był trochę czaso... Uciekło mi słowo. No ale dobry jest ten numer z takim basem, jakby ktoś przesuwał ciężki stół. Tak sobie teraz trochę to wyobrażam. Nie wiem, czy to basem można nazwać, ale takim jakiś właściwie trochę rumble, ale to też nie był rumble. A po co wchodzić w szczegóły? No dobra, sprawdzamy maile. Jeśli ktoś by się chciał jeszcze zalogować, to bardzo proszę. Ja wracam do Dariusza, bo to są ważne rzeczy. 905 dni w podróży, to mówiłem. Warunek był taki, bo ile było, ile to trwało? Pisem. Aha, no tak, 905 dni w podróży, a ja się pytam, ile to trwało. 29 tysięcy kilometrów autostopem zrobił. Powtórzę, 29 tysięcy kilometrów. Tak przynajmniej napisał. Nie weryfikuję tego, czy to prawda, ale zakładam, że to prawda, bo no nie wiem, chyba że Dariusz mieszka w Polsce pod Poznaniem i mnie od kiedy piszemy ze sobą już któryś rok i mnie ciągle robi w bambuko, to jest też możliwe. Nigdy się nie widzieliśmy, ale podobno wrócił do Tbilisi. No dobra, na razie wystarczy tych informacji, bo tych statystyk jeszcze będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przynajmniej siedem pozycji. No i dosyć poważny news, do którego muszę się jeszcze przygotować. A w takim razie zamknijmy wątek amontobinowy, bo czas nieubłaganie leci, a no, muzyki nie ubywa niestety. Gdybyśmy mieli grać wszystko po kolei, to byśmy skończyli o pierwszej w nocy. Tak więc amontobin tym razem w wersji Only Child Tyrant, której można słuchać korzystając z... No to akurat jest dostępna gdzieś na YouTubie, ale te nowsze wydania są dostępne tylko jak się zasubskrybuje jego wydawnictwo No Mark Club na Bandcampie. Także proszę bardzo.

Only Child Tyrant, czyli no jedna z wielu odsłon Amana Tobina. Ta jest taką trochę bardziej punkową, nawet bym powiedział może około rockową, taką zahaczającą, że te synty brzmią jak gitary właściwie, siostrą czy bratem, wersją Two Fingersa, o może tak. No ale nie będziemy dzisiaj wszystkich jego odsłon słuchać, czy to Cujo, który był w audycji wiele razy, Figueroa, czy Stone Giants, do tego dojdziemy i będziemy sobie chyba po prostu przez, nie wiem czy najbliższe, ale może tak zrobimy, że przez najbliższych kilka audycji będzie wracał Amon Tobin i tych kilka jednak jego twarzy będę powoli pokazywał tym, którzy może go nie znają, ale jak się wam to spodobało, to pewnie i tak mnie wyprzedzicie i zrobicie to sobie w swoim domowym zaciszu, z którego to zresztą pozdrawia też Mateusz, że jeśli wszyscy słuchacze piszą, to ja coś na skrobie, w przeciwieństwie do większości piszących, miejsce odbioru jest nudne, bo klikam z mieszkania w Warszawie, niech będzie grubaśnie. Wiesz co?

Kontrast Trio, czyli moje objawienie dzisiejszej podróży samochodem. No, dawno tak nie miałem. Jakieś 3 tygodnie temu albo 4 opowiadałem o jednym z artystów,

Teraz mam dziurę w głowie, kto to był, ale że co numer, to mi się podobało i lajkowałem. No i teraz tak mam z nimi. Chociaż dzisiaj jeszcze będzie jedna taka osoba chyba, co prawie wszystko mi się podobało, ale z nimi dosłownie co kawałek to mam polajkowany. Nie wiem, o co chodzi. Jak mogłem ich nie znać? Dlaczego nikt ich nie grał jeszcze na antenie radia? I w ogóle jak to jest możliwe, że oni tak dużo już zrobili muzyki, a ja dopiero się o nich dowiaduję i to jest pewnie, jakby to się powtarza. To będzie jeszcze trwało i trwało i mam nadzieję właściwie, że to się nigdy nie skończy, bo to jest bardzo miły proces. Takie orientowanie się, że właściwie to jest nieskończoność. Sabina pisze do słuchacza, który pisał właśnie, że ja też słucham tak po prostu z mieszkania, ale zbudowałam sobie takie niskie biurko. Siedzę na podłodze i polecam. Może słuchacz też chce spróbować. Nie tylko, żeby było mniej nudno, ale żeby nogi i kręgosłup nie bolały od siedzenia. No i co? Ale na przykład masz tak, tak trochę typu futon, przepraszam. Myślicie, że komputer krzyczy, jak ktoś napisał, a teraz Waldemar napisał. Aha, jeszcze spod trójki. Bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że jak były strajki pod trójką, żeby trójki nie truli, jak się działy te wszystkie rzeczy, których konsekwencji powstał Radio Nowy Świat. To, że tam się pojawiał i że pamięta Patrycję Macjon i Piotra Jedlińskiego i właśnie dostaje od niego teraz zdjęcia. Garbusiarze jadą z trójką. Jest wielki bęben. No niezłe. Który to jest rok? Da się to jakoś określić? No przynajmniej pewnie z 7 lat temu to musiało być, skoro Radio Nowy Świat istnieje 6, to podejrzewam, że te strajki były około 7 lat temu. No dobra, ale mówiłem, że będzie... Aha, dobra, przepraszam, jeszcze wiadomość do Dariusza, niech coś będzie, bo to jest dużo informacji. 905 dni w podróży, 29 tysięcy kilometrów autostopem, 1527 kierowców, tylko dwóch Polaków, we Francji 60% zatrzymywanych to kobiety, kierowczyń, a w pozostałych kobiety to poniżej 10%. Czyli we Francji bardzo dużo się ich zatrzymywało, czyli czują się bezpiecznie najwyraźniej, a w innych krajach trochę mniej. Na Węgrzech ani jeden Węgier, tylko sami turyści stawali. Najmniejszy czas machania ręką to Turcja i Maroko, poniżej 15 minut. No, to tyle informacji od Dariusza. Będziemy do niego wracać. Tymczasem wracamy do grubasów.

wcześniejszy duet Two Fingersa i Muad'Dipa, teraz w wersji solo, czyli sam Muad'Dip powraca i jeszcze będzie za chwilkę występował znowu w duecie. Choć sporo jego solo rzeczy mam już polubionych i chyba się pojawia, musiał się pojawiać, prawda? A nie, solo nie, tylko w wersji z Two Fingersem na razie. No to kolejne w takim razie do odhaczenia zaległości. Muad'Dip, czyli Patrick Schmidt, to już Niemcy. Bobby Kudli, czy tak też można go gdzieś spotkać, bo to jego, właściwie nie wiem, co jest aliasem czego. Tak czy inaczej, Muad'Dip dzisiaj również towarzyszył mi w trasie. No, ale w takim razie zaglądam jednak sport. Waldemar cały czas wysyła zdjęcia spod trójki. Jezus, ile tu było osób na tych strajkach. Bardzo, bardzo dużo. No, nie dziwota, że tak szybko Radio Nowy Świat zostało ufundowane, jak już ten pomysł się pojawił. Przecież to był miesiąc, w który właściwie została zebrana. Nie, tak naprawdę to chyba kwota pierwsza. To był tydzień czy dwa tygodnie, już nawet nie pamiętam, ale to był jakiś astronomicznie szybki wynik. Muszę do tego Dariusza wrócić, bo to jest dużo informacji. 12 tysięcy, około 12 tysięcy nautical miles, jak pisze, na barkach, na jachtach, na łódkach. Jeden wielki statek, po znajomości załatwiony, ale z problemami, pisze. Ja myślę, że w ogóle Dariusza tam można by namówić, żeby nie wiem, albo serię podcastów nagrał, albo książkę napisał o tym. Podejrzewam, że nie on jedyny, ale 900 dni w podróży jest naprawdę imponujące. 35 krajów i terytoriów. Europa, zachodnia Afryka, takie miejsca odwiedził. No, czyli jeszcze kawałek świata miał do zahaczenia. 31 wysp, a Atlantyk i Morze Śródziemnomorskie, tak pisze. No dobra, my wracamy natomiast do Muad'Dipa, tym razem w towarzystwie pani, która ukrywa się pod pseudonimem Artisoma.

Uwaga, szybka ankieta. Potrzebuję, żeby ktoś mi napisał, czy szybciej, czy wolniej. Bo albo w jazzy, albo na chwilę przyspieszymy. Co za tym idzie, tam trzeba gdzieś się z tego jakoś wykręcić, ale muszę szybko dostać informację, bo nie mogę podjąć decyzji sam. Jest mi ciężko. Zaglądam dalej do Dariusza. 35 krajów, 31 wysp, 5 kilometrów dziennie średnio chodził. To jest sporo, 5 kilometrów. Nie, chyba sporo. Nie liczyłem tego, co do pokoju, plaży, łódek, tylko tyle, co z plecakiem. A, czyli więcej robił, bo jak po pokoju chodził, na przykład 7 kilometrów zrobił, to razem jest 12. Tylko co z plecakiem, to co zwiedzać i albo wioski do wioski. 3 nowe ekrany w telefonie komórkowym. To i tak nieźle, że telefonu całego nie zmieniłeś, tylko jednak podchodzisz do sprawy jak prawdziwy, no nie wiem, czy jako ekolog, no ale chwali ci się, że wymieniasz ekrany, a nie całe telefony. Kiedyś to było tak, że jak się popielniczka wypełniła w samochodzie, to w jakiejś Arabii Saudyjskiej nowy samochód kupowali. Może cały czas tak jest, nie wiem. Jeden wypadek miał też, jak najechał ktoś na niego w Alicante elektrycznym skuterem i kilka tygodni musiał się leczyć, ale już zapomniałem, a chłopak był fair i wiedział, co to first aid, a przynajmniej tak mówił doktor. No to dobrze, to chwali się. Piszecie, że... Aha, szybciej. No dobra, to nie będzie jakiś hardcore, no ale w takim razie szybciej.

Hieroglyphics. No takie trochę szybciej, ale żeby nie przesadzać, bo jednak jest już po 23. Zwłaszcza, że... Nie, inaczej to chciałem ująć, ale tak. Maciek pisał szybciej, a Adam pisał szybciej i drugi Adam też pisał szybciej, a poza tym dał znać, że wskakuje na chwilę. Wszyscy się dzisiaj zalogowaliście, dawno tak nie było. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Wskoczył na chwilę, by obczaić audycję. To jest Adam od Musa, między innymi, i Anderton. Andertonu też, prawda? Jutro będzie, jak pisze, pod kościelnym murem odsłuchiwał całości. Dobrze cię słyszeć na żywo. Ja tymczasem idę w Komara. Dziś dużo atrakcji. Grzyby, las i drący japę nawrocki na dożynkach. To za dużo dla mnie na jeden dzień. Po skryptu nie byłem na dożynkach, ale byłem w okolicznym lesie, gdzie było słychać. No to współczuję, rozumiem i zastanawiam się, czy dzisiaj będzie ukojenie w audycji, bo ambientów nie planowałem. Ale nie, przepraszam. Jeśli jeszcze słuchasz, to posłuchaj tego. Jasiu, widziałem, że ty pisałeś, że wolniej prosisz i przepraszam, że byłeś przegłosowany i nie zareagowałem na ciebie, ale teraz reaguję. Odpuszczamy szybciej i specjalnie dla Jasia, mam nadzieję, że jesteś w kaszubskiej chacie, a wcześniej pisałeś, że grzyby pół godziny w takie byle, w byle jakimś lasku 25 na 100 metrów w okolicy Sulęczyna. Kiedyś zbieraliśmy tam sporo rydzów, ale teraz było tylko 5, reszta to prawdziwki. No, ale i tak, całkiem niezłe zbiory. No i tak, pozdrawiam ciebie i słuchaczy, szczególnie tego z Goręczyna. No to Goręczyno pozdrowione od Jasia, a dla Jasia specjalnie i nie tylko zresztą Kontrast Trio w takiej wersji, że aż się może zdziwicie, a przynajmniej, nie wiem, mam nadzieję, że się wam spodoba.

Nie wiem, o co chodzi. Może to ten Saturn, może... Nie wiem, nie ma to znaczenia, ale kupuję ich w całej rozciągłości. Naprawdę jestem nimi zachwycony, od kiedy ich poznałem jakieś dosłownie 3-4 godziny temu. Tutaj w towarzystwie niejakiej Insy Rudolf, niewymienianej nigdzie. To z albumu z 2018 roku zatytułowanego Letyla Zozulia. Prawdopodobnie trochę to kaleczę, bo to w ogóle jakaś pradawna ukraińska z kolei pieśń ludowa. Nieznana mi też bliżej, ale będę musiał sprawdzić, dlaczego tak. No ale na tym albumie zresztą znajduje się też numer tak zatytułowany. Może dziś go zmieścimy, choć nie wiem, czy pasuje do reszty audycji. Także tymczasem, skoro jesteśmy przy mało znanych pozycjach, no dobra, to co, nie wiem. Dariusz jeszcze na chwilę? Chociaż już wszystko... A, Jaś podziękował za zwolnienie delikatne. No Dariusz dojechał do Tbilisi. No i wiecie co? Dariusz ma dziewczynę. Chyba dziewczynę, prawda? Czy to jest twoja dziewczyna? Czy po prostu się poznaliście? I napisał, że dziś się dowiedział, że za niecałych 8 miesięcy będzie tatę. To jest też tak słodko wygląda w tym mailu, bo dokładnie to napisał. Dziś się dowiedziałem, że za niecały 8 miesięcy będę tatę. A przyszła mama jest tam na workshop ze swoimi studenty malarzy. Pozdrawiam z drogi. Czekaj, jak to z drogi? Przecież ty już mówiłeś, że jesteś w domu, że w niedzielę dojechałeś do Tbilisi. Wszystko to się komplikuje, nic nie rozumiem. Ale Dariuszowi bardzo gratulujemy. Co prawda... Głowie się nad tym, jak to jest, że od 905 dni jest w trasie, a za 8 miesięcy będzie miał dziecko. Czy ktoś jest mi w stanie tę matematykę jakoś tak pododawać odpowiednio? Może Dariusz to zrobi, ale z drugiej strony co ja tam taki będę dociekliwy. End model teraz.

m.1.5-10. Tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć brzmi, ale taki tytuł ma ten numer End Modela. Artysty, którego poznałem dziś, to już rzeczywiście jest dalsza część tego lejka, w który wpadłem, tudzież w tę spiralę, która się nie chciała skończyć. I to też niedobrze, bo właściwie nie, to była pierwsza pozycja z proponowanych mi utworów przez algorytm. I tak w nią wpadłem, że nie doszedłem nawet chyba do drugiej. To niedobrze, bo to może być bardzo dużo dobrych utworów w kolejnym lejku, więc będę musiał zaraz sprawdzić, czy na pewno mam to zapisane. End Model to Berlin. No i takie trochę surowe, chociaż nie wiem, czy surowe to jest dobre słowo, minimalistyczne może też nie, chociaż tak mi się trochę kojarzy. Jakoś te dźwięki są tak dobrze, zgrabnie poukładane, że nie ma ich za dużo, ale powiedzmy, że no w jakimś stopniu jednak eksperymentalne granie z okolic Berlina, a to artysta, który no wygląda na to, że dopiero zaczyna, bo bardzo mało ma obserwujących tu i tam nagrań. No, pierwsze się gdzieś pojawiały w 2023 roku, więc już zaczynał te 3 lata temu, ale chyba się rozkręca. No i dzięki niemu trafiłem też na kompilację kilku artystów. No i dzisiaj to była też moja droga skojarzeń i jakichś połączeń, dzięki którym dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. No ta kompilacja zatytułowana Different Sides of the Same Coin zaczyna się właśnie End Modelem.

End Model w nieco innym wydaniu, w wersji składankowej Different Sides of the Same Coin wspomnianej, Trip Delight, takie to wydawnictwo i bardzo dobrze mi się jej słuchało w samochodzie, to jest świeża rzecz, bo z kwietnia tego roku. No to w takim razie jeszcze i numer 2 z tej płyty, 3 i 4 zostawimy sobie no może na przyszły tydzień, a numer 2 to jeszcze chyba mniej znany i mniejszy projekt, bo wygląda na to, że tylko ma wydany jeden utwór, Malham Sound.

Malham Sound Fancy Dat, czyli pierwszy numer, nie wiem czy nowego pseudonimu, tego rzeczywiście nie zweryfikowałem, ale producenta z Sheffield, niejakiego Josha E.M., teraz występującego właśnie jako Malham Sound. No i na tej składance ten numer, właściwie nie wiem czy premierowo, czy on może został wydany przez niego jako single solo, a przy okazji tu się pojawił też wspólnie na kompilacji. W każdym razie bardzo mi się podoba to nagranie. No zrobiło się trochę, nie wiem, jakoś tak może niepoważniej, może smutniej, może jakoś tak serious, ale zanim do kolejnych propozycji, tak już zmierzamy powolutku do końca, chociaż 25 minut, ale trzy numery nam zostały, raczej długasy, bo tam po 6-8 minut. Ale Dariusz jeszcze pisze, to już rzutem na taśmę te maile, aż musiałem stanąć na drodze, sprawdzić co napisałem i napisałem, że dziś do Tatew jadę z Armenii, w Armenii, a słucham w aucie i mam jeszcze drogi na pół godziny i to napisałem. O, no to dobrze, to idealnie jeszcze spędzisz to pół godziny, na koniec będziesz miał Feliksa, więc w ogóle super. A tatę? Droga nie przeszkadzała, żeby spotkać mamę w Europa, bo też lubiła przylecieć czasem się spotkać. No wiem, trochę tak z tym podpuszczałem, ale no to w ogóle super, że jeszcze ty jesteś w trasie bez jakby transportu publicznego, a jeszcze cię dziewczyna odwiedza i przylatuje, żeby spędzić z tobą czas. No to no, chyba pozazdrościć, brzmi jak piękny czas. No dobra, to co? Conor Wrong, czyli kolejna pozycja i nowość dla mnie totalna z dzisiejszych wojaży między Krakowem a Katowicami, tak, no właściwie Brzeszczami konkretnie. Pleroma Dub, taki to ma tytuł i zachwyciła mnie w tym numerze, o ile teraz się nie wygłupię, to było w tym, ale trąbka.

Conor Wrong, czyli moje kolejne dzisiejsze odkrycie. I bardzo zaczyna mi się podobać to, co robi. Oryginalnie ponoć z Houston, z Teksasu, ale osiadł w Nowym Jorku. W ogóle zaczynał od tego, że turował, to bez sensu jest spolszczenie, no jeździł po prostu z orkiestrami i z grupami różnymi jazzowymi. Możliwe, że stąd też albo znajomość jakiegoś trębacza, który mu tutaj w tym pomógł, albo może ktoś mu po prostu, nie wiem, może podkradł, no, zapożyczył, samplował, a może nauczył się grać na trąbce i sam to zrobił, nie wiem tego akurat. Tak czy inaczej osiadł w Nowym Jorku, no i jest tak zwanym emerging multiinstrumentalistą, producentem i artystą, który łączy właśnie trochę klasyki, trochę jazzu, a trochę dodaje do tego dubów, psajów, basów, house'ów i pewnie powoli szuka swojego konkretnego soundu, choć już on powoli wyłazi i jest słyszalny, ale tej trąbki nie słyszałem jeszcze w innym numerze, tak więc jeśli się wam to podobało, to na razie chyba tylko pleroma dub sprzed chwili jest właśnie takie. A my dobijamy do końca i dzisiaj klamra będzie taka trochę koślawa, będzie trochę jak takie zawieszenie pytania właściwie, czy zdania, że to nie jest ewidentnie finał z akcentem, ale może nawet dobrze, bo podoba mi się energia dzisiejszego wydania, to, że się tyle was odzywało, to, że historia Dariusza... Boże, chciałem powiedzieć, że dobiegła końca, ale nie, nie, to dopiero początek, bo mu się zaraz dziecko rodzi, więc Dariusz, ty w ogóle... W sensie, wiesz, jestem ledwo odrosłym, bo ja mam półtora roczną, ale myślę, że to twoje 900 dni w podróży to jest w ogóle pikuś przy tym, co cię czeka za chwilę. Ale fajne miałeś doświadczenie, trochę ci zazdroszczę. No więc Dariusza ściskamy, a na koniec, na początek Conor Wrong jeszcze jeden, postnamen, i to chyba był pierwszy, nie, drugi właśnie, zgadzałoby się, że to gdzieś ta spirala się kończyła na nim. Bo trąbka była pierwszym numerem, który usłyszałem, a ten chyba był drugim, choć polubionych jest ich jeszcze więcej, konkretnie 6 już jest w bazie, a on zostanie zmiksowany dość brutalnie, bo tam się nie zgadza, niestety nie ma długiego ogona biętowego, nie zgadza się za bardzo tempem, ale on sobie przejdzie w Felixa La Banda, czyli w powrót do płyty The Future Sounds of Jazz, volume 16, tej, którą zaczęliśmy, Compost Records, i dzięki której poznałem Contrast Trio, czyli to trio z Frankfurtu, którym się również dzisiaj zachwycałem. Bardzo było mi miło, mam przed sobą ścianę w pokoju hotelowym, ale cieszę się, że było was tyle. Mam nadzieję, że jeszcze więcej posłucha z podcastów. Chyba, że nawet pochwalę tą audycję w social mediach, bo jakoś wyjątkowo dobrze dzisiaj mi się do was gadało. Wojtek Ratasiewicz dzielnie tego wszystkiego słuchał, realizował. Ja się nazywam Marcin Mann i słyszymy się w przyszłym tygodniu. A na koniec oczywiście będzie Felix.

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Wyszłam za mąż za Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

Kochana Danko, pisałem do ciebie kilka kartek, lecz nie wiem, czy doszły. Ucałuj wszystkich ode mnie.

razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła, miała 7 miesięcy.